0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Czwartek to kolejny dzień akcji gaśniczej z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej, mówi zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Rafał Goliszek.
1: Sytuacja jest naprawdę trudna. Siły i środki, które tam przed chwilą walczyły, musiałem wycofać ze względu na ich bezpieczeństwo. Samoloty i śmigłowce są bardzo pomocne, natomiast też siły i środki z działające z ziemi, które musimy bezpiecznie ulokować, tak żeby im nic nie zagrażało, ale oczywiście, żeby zamiar taktyczny, który założyliśmy, czyli obrona przede wszystkim tutaj tej miejscowości, aby ten ogień tutaj nie doszedł, była skuteczna.
0: W akcji uczestniczy 460 strażaków. Według szacunków służb żywią objął w sumie około 500 hektarów. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamila, na 25 lat więzienia, między innymi za doprowadzenie do śmierci chłopca. Matka dziecka za pomoc i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok jest nieprawomocny. Teraz doniesienia z Łotwy. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, przekazał tak nad ranem publiczny nadawca powołujący się na siły zbrojne. Według redakcji jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Do tego tematu będziemy powracali w kolejnych serwisach. I jeszcze sport. Piłkarze Paris Saint-Germain zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1, a pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4 i dlatego awansowali do finału Ligi Mistrzów, mówi trener zwycięskiej ekipy Luis Enrique. Dla mnie jest to jasne. To moment, z którego należy się cieszyć. Był to mecz na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że obie drużyny poprawiły się w grze, zwłaszcza nasza gra w obronie była lepsza. A obronę zdobytego rok temu trofeum piłkarze ze stolicy Francji będą mierzyli się z Arsenalem.

0: Realem Londyn, który we wtorek wyeliminował Atletico Madryt. Finał Ligi Mistrzów 30 maja w Budapeszcie. A już o 8.30 więcej o sporcie to w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda. Zachmurzenie będzie dzisiaj duże. Miejscami większe przejaśnienia się także pojawią głównie na południu i południowym wschodzie, ale też na wybrzeżu. Opady deszczu dzisiaj przelotne, bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza, że na południowym wschodzie i południu również czekają nas burze. Ta wiadomość oczywiście w kontekście tego wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej. Liczymy na to, że ta prognoza się spełni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie okresami porywisty. I to już gorsza wiadomość niestety w kontekście rozprzestrzeniania się pożaru. W górach powieje również dosyć porywiście i silnie. A co z temperaturą? Maksymalna od 9 do 12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 stopni w centrum. Do 23, a nawet 25 stopni znowu na południowym wschodzie, a więc w województwach podkarpackich, w podkarpackim i lubelskim.
2: Wiesz, ja ci zestawię taki zestaw, że tak powiem, masło maślane, że w Kosakowie jest 5 plus, a w Budżibie plus 19. Taka jest różnica. W Rzymie jest plus 14, w Taorminie plus 14, na Hydrze plus 16, a w Paryżu tylko plus 8. Ale głównie chmury, a jeżeli chodzi o Rzym, to burza.
1: W Rzymie burza.
2: Mhm. No. Dlatego, że tam jest i Rubio, i Tusk.
1: No właśnie, jeżeli właśnie jest... o tym pomyślałem.
2: Burza się kroi nad Rzymem, Watykanem i w ogóle. Ale, no ale oczywiście, no, żeby nie było, że w Dębogórzu jeszcze jest plus 5, tak? I pochmurnie, także...
1: No tak, ale tam żaden możny tego świata
2: nie wiadomo, nie wiadomo, nie wiadomo.
1: No to czekamy na głosy z Dębogórza. Kto tam się pojawił dzisiaj?
2: Tak jest.

0: finałowa kantata 9 symfonii Ludwiga van Beethovena. Dlaczego dzisiaj? Bo dzisiaj rocznica, bardzo duża rocznica, bym powiedział, w 1824
1: roku. Grosa rocznica.
0: Tak, grosa. W 1824 roku usłyszano ją w całości po raz pierwszy, 9 symfonię. No a Oda do radości, no to przecież
1: sama
0: znana
1: radość,
0: wszystkim.
1: Tak,
0: sama, radość. Sama radość. Do słów Fryderyka Schillera. Pięknie zaczęliśmy ten poranek, panie Mirosławie.
1: No i pięknie go skończymy oczywiście.
0: Tak jest, ale już nie Beethovenem.
1: No wiesz, zobaczymy, może Wagnerem, może po prostu Chopinem, także...
0: Albo Listem.
1: No, jakiś list mogę napisać do siebie rzeczywiście.
0: Mirosław Oczkoś.
1: I Jakub Jędras.
0: A z nami oczywiście Franek Wójcicki, który tę audycję realizuje. Z nami jest też Wiktoria Wichrowska, która czeka na państwa telefony pod numerem...
1: 22 42 80 2, 8 i 0.
0: Och, ty to lubisz komplikować, naprawdę.
1: Nie, to uprościłem bardzo.
0: Podobno najłatwiej jest, zapamiętuje się trójkami.
1: Trójkami? Dobrze, to 224, 280, 280.
0: Tak jest, czekamy na państwa telefony. Proszę też do nas pisać pod adres nowy.swit@nowyswiat.online.
1: Mhm. Dzień dobry.
0: Także czekamy, już niektórzy z państwa do nas zaczęli pisać, zaraz
1: zanim poznali adres, dokładnie tak.
0: Tak jest. I jeszcze dodam tylko, że dzisiejszą muzykę, playlistę, jak zwał, tak zwał, do naszej audycji przygotował
1: play muzykę, tak.
0: Niezawodny Patryk Rabiega.
1: I będzie się działo naprawdę.

0: A będzie się działo naprawdę. Mhm. Przygotowaliśmy mnóstwo ciekawych punktów naszego programu. Ja wiem, który jest twój ulubiony i pewnie też za chwilkę wspomnimy, w którym kierunku podąży dzisiaj autor owego punktu, który się pojawia między godziną 9 a 10.
1: Tak, tak, to prawda, ale to jeszcze za chwilę oczywiście.
0: Tak jest.
1: A teraz radiowy poranny teatr wyobraźni, czy poranny radiowy teatr wyobraźni, czas rozpocząć.

0: Tina Turner.
1: Albo, jak mówią nasi południowi sąsiedzi, Tina Turnerowa.
0: Tak jest. Wiesz, takie zestawienie wczoraj się ukazało, czy przedwczoraj, Związku Producentów Audio-Wideo. Zestawienie, w którym mamy 50 najczęściej emitowanych, 50 najczęściej emitowanych artystów, grup, wokalistek w polskich audycjach radiowych.
1: A, myślałem, że na biletach na
0: drogę. I wyobraź sobie, że Tina Turner jest na 50 miejscu, zamyka to zestawienie.
1: To skandal.
0: Jest to skandal. Być może jeszcze wrócimy do tej listy, bo tam jest więcej skandali, proszę państwa, tak, na tej liście.
1: Szczególnie na pierwszym miejscu pewnie. Ale wiesz, nie, naprawdę, no to skandal. No, Private Dancer to jest, wiesz...
0: Mirek, jakie masz hasło do komputera?
1: Normalnie, admin 1234.
0: A tak myślę. Już wchodzę. Pytam o to dlatego, Mirka, bo dzisiaj Światowy Dzień Hasła.
1: Tak.
0: Czyli dzisiaj zwracamy szczególną uwagę na to, czy mamy bezpieczne hasło, jak takie bezpieczne hasło tworzyć. Nie wszyscy mają to bezpieczne hasło, jak państwo słyszeli.
1: No dlaczego? Ja mam bardzo bezpieczne. Kto by się domyślił, że mam admin 1234?
0: No nikt.
1: Większość ma admin 1245.
0: Mógł być jeszcze Mirek i rok urodzenia na przykład.
1: Albo Mirek 1, tak.
0: Z wykrzyknikiem, bo tak. Jest wymagany znak specjalny.
1: A, właśnie. Nie, no tak mi zdaje mówiąc, mam czerwony kapturek oczywiście.
0: A, no oczywiście. Dzisiaj sobie o hasłach troszkę porozmawiamy, tych hasłach dostępu do różnych, często newralgicznych i wrażliwych miejsc.
1: Bardzo, tak.
0: W sieci. Klaudia Kowalczyk w 6:30 mniej więcej
1: nam opowie
0: o tychże właśnie hasłach przy okazji tego właśnie dzisiaj. Nie wiem, czy dobre słowo jest świętowanego, bardziej obchodzonego dnia hasła. Ona ma zwrócić uwagę właśnie na to, żeby nam było bezpieczniej zdecydowanie.
1: A nie pojawia się czasami coś takiego, że wygeneruj hasło i później mi się zdarzało kliknąć, a później nie pamiętam, jak wygenerowałem to hasło.
0: No oczywiście, że tak.
1: Mam 16 x-ów, y-ów. Tak.
0: Przypomnij hasło. Jest tak.
1: Tak.
0: Też często wykorzystywaną przeze mnie
1: opcją.
0: Tak. Co jeszcze dzisiaj? Robert Kawka w rozmowie z Sławomirem Fijałkowskim z łódzkiego kina Charlie.
1: Tak, to piękne kino jest.
0: Tak, piękne kino i co więcej, już nie tylko kino, bo to już instytucja kultury. No
1: fantastyczne,
0: i właśnie...
1: naprawdę. Ja pamiętam z czasów studenckich Charlie zarąbiste.
0: No i nadal tak jest, bo trwa wystawa prac najwybitniejszych polskich grafików. Mhm. Będą państwo zaskoczeni, jak wielkie nazwiska. I o tym opowie Robert Kawka i co więcej, te wystawy można jeszcze zobaczyć, więc mam nadzieję, że Robert państwa do tego zachęci. Oczywiście Klaudiusz Ślezak się z nami połączy.
1: No to jest jasna sprawa, bo tam się dzieją rzeczy dantejskie.
0: Będzie mówił rzeczy tak skandaliczne, że będziemy mógł cały czas przerywać.
1: Tak, i tak dalej.
0: Po godzinie 8:00 nasz gość, czas na naszego gościa. Dzisiaj zaprosiliśmy Łukasza Wielgosza, członka zarządu Fundacji Avalon. Mhm. I już pewnie państwo wiedzą, że porozmawiamy o prawach osób z niepełnosprawnościami. Jutro i pojutrze odbędzie się w Warszawie, ale też w wersji hybrydowej online duża konferencja poświęcona tej tematyce, więc też o tym porozmawiamy. Sportowo dzisiaj mnie nie będzie.
1: No wiesz co, może znaczy, będziesz.
0: Będę, nie, to, mogę coś tam dopowiadać,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak, ale jednak Klaudia Kowalczyk nam opowie, jak to Paris Saint-Germain wykończyło Bayern Monachium, ale co też słychać u twardych pierników.
0: Ale wiem, że Klaudia też wczoraj była obecna na meczu, który mógł rozstrzygnąć kwestię Mistrzostwa Polski w siatkówce, bo to w Lublinie było.
1: To masakryczny
0: mecz. Jak to się skończyło, no to pewnie
1: niektórzy
0: się
1: wiedzą,
0: dowiedzą,
1: a niektórzy się dowiedzą, tak.
0: Tak. Już za jakiś czas. Ruda Papuga do nas jak zwykle wpadnie z impetem.
1: Tak
0: mecena Sanitas Facha. Dzisiaj będzie o fundacjach rodzinnych. Bardzo ciekawy temat.
1: W kontekście rozwodów oczywiście.
0: Oczywiście, że tak. Więc nastawiamy uszu
1: I stroszymy piórka,
0: tak. Pocztówka z północy, dotarliśmy wreszcie.
1: Och, to mój ulubiony punkt programu, Janek Janczy. No, naprawdę dzisiaj, słuchajcie, będzie jeszcze bardziej interesująco niż zwykle.
0: Janek powróci jeszcze do kwestii Samów i stosunku norweskiego państwa do nich, ale w kontekście sztuki.
1: Tak jest, to jest duże ku.
0: Tak, to był twój ulubiony punkt programu, tak. A zaraz potem twój drugi ulubiony punkt programu.
1: Oj, to bym nie szalał akurat. Tak.
0: Przepraszam, że cię postawiłem w takiej sytuacji. Słodkie oczko się oczywiście, felietonowo. I będzie jak zwykle polska piosenka potem.
1: Tak jest, absolutnie.
0: Także zapraszamy. I na koniec wreszcie finanse osobiste Pawła Orlikowskiego. No i tak do 10:00, jak sami państwo słyszą, mnóstwo atrakcji.
1: Tak jest, także zapraszamy do Radia Nowy Świat.
0: A teraz będziemy świętować, bo 75. urodziny kończy dziś fantastyczna postać polskiej sceny muzycznej. Irek Dudek.
1: Tak jest.
0: Irek Dudek, człowiek bluesa.
1: Tak, oj, bardzo.
0: Znany także jako Shaking Dudy.
1: Tak jest, oraz Dudy Boogie.
0: Tak, twórca, organizator festiwalu Rawa Blues w Katowicach w tym roku w październiku. Przenoszą się ze Spodka do sal Nospru. No, ale warto się już zainteresować, co tam się będzie działo.
1: Oj, skazany na plusa, naprawdę.
0: Wszystkiego najlepszego, panie Ireneuszu.
1: Tak jest. Dudy Boogie.

0: Wow, po prostu, ale się zmachałem. Lubię to tańczyć, naprawdę. Dudi Boogie, Irek Dudek.
1: Pan Tomek pisze a propos Irka Dudka. Ukłania się wdzięcznie panu Irkowi, nigdy tego nie zapomni. A czego? Pierwszej rawy.
0: No tak.
1: Pan Tomek pisze, to było zjawisko porównywalne z pierwszą edycją WOŚP lub Łatwo Ganga. Całe Katowice brzmiały bluesem. W niekontrolowany, spontaniczny sposób na ulicach miasta, w przejściach podziemnych nagle ktoś zaczynał grać, ktoś inny dosiadał się ze swoim instrumentem i już zaczynała się gromadzić publiczność. Tak to było. W 81 bodaj roku to, pierwsza edycja.
0: Chyba tak. Ale naprawdę Katowice, miasto bycze, naprawdę ten blues tam się przesiąka. To jest niesamowite po prostu. Absolutnie. Ale wiesz co, blues bluesem, natomiast no to żaden z nas tego nie pamięta świadomie, ale 49 lat temu, naprawdę 49 lat temu, na pierwszym miejscu na liście Billboard pojawił się Hotel California.
1: Coś takiego,
0: naprawdę.
1: Już pół wieku?
0: No kurczę, po prostu okrągła 49. rocznica Hotel California i The Eagles.

0: Jeden chyba z najczęściej granych utworów na świecie.
1: Harce na
0: przestrzeni
1: na gitarce,
0: ostatniego
1: tak.
0: pół wieku. Ale to, wiesz co, na tej liście Związku Producentów Audio-Wideo artystów granych najczęściej w polskich rozgłośniach radiowych w zeszłym roku nie ma The Eagles.
1: No wiesz, na 50. jest Tina Turner, no to, ale taki wiesz, Hotel California to naprawdę dla znawców i tu ze szczególnym takim pozdrowieniem ja przekazuję dla Roxany, Zofii i Piotra, ponieważ wiem, że się znają na tym i ta gitara na końcu, wiesz, to wszystko takie, ach, jest piękne. Nie ma The Eagles, to ciekawe bardzo, ciekawe. No a co jest na pierwszym?
0: A na pierwszym miejscu jest Dawid Podsiadło.
1: To jest okej. Okay. A na siódmym?
0: A na siódmym jest Dawid Guetta.
1: Dobrze.
0: A pomiędzy są głównie polscy artyści. Nie, nie tak pół na pół, ale może to też zdradzimy gdzieś później.
1: Później, nie? Mnie interesuje najbardziej 49.
0: A, widzisz. No. Kto pokonał Tina Turner?
1: Tak.
0: No dobrze, to ja zaspokoję twoją ciekawość już teraz.
1: O włos.
0: Jest to PZ.
1: A jednak, proszę bardzo.
0: Niż PZ częściej niż Tina Turner.
1: Tina nie byłaby pocieszona, naprawdę.
0: Słuchaj, wrócimy do sprawy haseł za chwilkę. Jeszcze tylko wyjaśnimy pewną rzecz, bo państwo pytają, gdzie jest redaktor Ksenia Maćczak?
1: No, musi mieć chwilę dla siebie, no po prostu.
0: No właśnie.
1: Wróci.
0: Chwilkę odpocząć i wróci na pełnej petardzie.
1: Oczywiście, jeszcze większej petardzie niż jest, także pozdrawiamy też dr Ksenię Maćczak.
0: Tak, i proszę być cierpliwym.
1: Naprawdę wróci, obiecuję.
0: Obiecujemy, że wróci. A my wrócimy do wątku haseł, tych trudnych, skomplikowanych, bezpiecznych, mniej bezpiecznych już za chwilkę.
1: Tak jest.

0: Światowy Dzień Hasła, przypominam dzisiaj, hasła bezpiecznego. Mhm. Mirek już swoje wcześniej zdradził, kto nie słuchał, ten trąba.
1: Tak jest, pawiany wchodzą na ściany, żyrafy chodzą do szafy.
0: Także nie każdy może teraz przejąć komputer Mirosława.
1: Nie każdy.
0: Ale ci, co słuchali, mogą próbować. Oczywiście odradzam.
1: Nie, ja już zmieniam właśnie to.
0: Ale wiesz, że Polacy wciąż wybierają hasła, które cyberprzestępcy mogą złamać w zaledwie sekundę?
1: No słowo złamać jest tutaj chyba eufemizmem.
0: To szybciej, tak, ta sekunda to naprawdę no, w mgnieniu oka. To
1: każdy
0: robią.
1: Może być hakerem swego losu, naprawdę, tak.
0: Tak, no niektórzy się sami wystawiają. Klaudia Kowalczyk sprawdziła dla nas, jak stworzyć naprawdę bezpieczny sposób logowania, a hasło, nawet skomplikowane, zapamiętać, bo z tym oczywiście
1: może tak, to jest największy problem. Tak, problem. Oczywiście, tak. Ja na przykład kiedyś pisałem takie hasło Arambadamba, la pumpa rafata i zapominałem później.
0: Niesamowite. No. Z twoją pamięcią?
1: No wiesz, no, pamięć już nie ta.
0: No to posłuchajmy.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6. QWERTY 1, 2, 3. Polska, Bartek, Mateusz, Password i wisienka na torcie, Marcin. Takie hasła nadają Polacy do swoich kont. Są one najpopularniejsze, a złamać je można w zaledwie sekundę.
3: W mojej ocenie chyba najbezpieczniejszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o logowanie się do swoich zasobów, zwłaszcza tam, gdzie mamy pieniądze albo gdzie mamy ważne informacje, czyli na nasze konta e-mailowe, rozwiązaniem chyba najbezpieczniejszym na obecną chwilę jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli tak zwane MFA albo two factor.
2: Mówi Krzysztof Pakuła, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa w Lex Digital.
3: Żebyśmy się mogli zalogować, potrzebujemy drugiego sposobu autentykacji, czyli dla przykładu, to taka dodatkowa warstwa ochrony. Logujemy się na stronę naszego konta, do naszej poczty, a system wysyła nam informacje i to może trafiać w różne miejsca, to może trafić na inny adres e-mail, to może też być SMS, ale to też może być kod z aplikacji autentykatora, który mamy w naszym smartfonie i po wpisaniu dopiero tego kodu z urządzenia, do którego mamy dostęp, tam tylko my, którego sposób na odblokowanie znamy również tylko my, odczytujemy taki kod i potwierdzamy się w aplikacji. I wtedy nasze pierwsze logowanie, czyli hasło użytkownika plus login, czyli nazwa poczty wpisane jako pierwsze. I druga operacja wykonana przez nas, czyli potwierdzenie innym źródłem, że to rzeczywiście jesteśmy my.
2: Wielkie litery, znaki specjalne, jak się w tym nie pogubić? Jak wytrenować mózg, by ten pamiętał na pozór skomplikowane kompilacje?
4: Pamięci nie pompuje się jak mięśnia jedną techniką.
2: Mówi Milena Sucharska, psycholożka z Centrum Dialog.
4: Na przykład tworzenie historii z różnych haseł. Tak jakby sobie pomyśleć o trzech niby losowych słowach, czyli pies, kawa i deszcz. Jeżeli będzie to hasło takie, no to możemy sobie skojarzyć, że pies biegnie rano na przykład po kawę w deszczu. Im to jest dziwniejsze i bardziej obrazowe, tym lepiej. To, co jeszcze pomaga, to jakieś wizualizacje, czyli na przykład jeżeli robimy listy zakupów, którą też warto, żebyśmy pamiętali, to też możemy sobie wyobrazić chleb jako gigantyczny bochenek, albo mleko, które piliśmy z szklanek, które nam na przykład babcia dawała rano. Im więcej zmysłów zaangażujemy, czyli na przykład powtarzamy coś na głos, zapisujemy i jeszcze na przykład nadajemy do tego kolor, no to już też lepiej zapamiętamy. Więc jest całkiem sporo ćwiczeń.
3: Systemy IT, te, których używamy na co dzień, czyli aplikacje bankowe, logowanie do aplikacji desktopowych, są w Polsce naprawdę na wysokim poziomie bezpieczeństwa. Jesteśmy w czołówce Europy, jeśli nie świata, jeśli chodzi o tego typu rozwiązania. Jednak proszę pamiętać, że największym ryzykiem zawsze będzie człowiek, w połączeniu z socjotechniką, która dziś przy wsparciu sztucznej inteligencji niestety niesie duże ryzyko, bowiem no, my jako ludzie często nie nadążamy za techniką. I ja mówię to z perspektywy również swoich doświadczeń.
2: Czy nasze dane są bezpieczne? Można sprawdzić m.in. na rządowej stronie bezpiecznedane.gov.pl. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: A czy ty, Mirosławie, kierujesz się tymi wytycznymi, które padły?
1: Ja się kieruję.
0: Tworząc hasło,
1: tak.
0: Wizualizujesz
1: tak.
0: Sobie trzy losowe sytuacje, przedmioty.
1: Słuchaj, to jest podstawa w ogóle, że ja sobie wszystko wizualizuję. Nawet nie trzy hasła i przedmioty, naprawdę.
0: No dobrze. Tam była też kwestia tego uwierzytelniania dwustopniowego.
1: Tak.
0: Ja się zawsze obawiam tylko, że na przykład jadę gdzieś za granicę, w dzicz na przykład gdzieś.
1: Do dżungli. Tak.
0: Do dżungli.
1: Gubię, albo do Budżibby na przykład.
0: Gubię smartfon.
1: I leżysz.
0: I nie mam tego urządzenia. Dorywam się w tej, gdzieś tam...
1: Kawiarenka internetowa.
0: Tak, gdzieś tam akurat w tej dżungli jest kawiarenka internetowa. Dorywam się, loguję, chcę się zalogować i bach, mam urządzenia.
1: Nie masz, no tamtamy zostają tylko.
0: No właśnie, więc wszystko niestety ma swoje wady. Ciekaw jestem, jak państwo sobie z tym wszystkim radzą. Czy to uwierzytelnianie dwustopniowe jest dla państwa okej, czy bardzo takie niekomfortowe?
1: Ja bym dołożył trzystopniowe nawet.
0: No proszę.
1: No. Ale wiesz co, nie ma takiej rury, której nie można detkać. W związku z tym są hakerzy, którzy łamią dokładnie.
0: No tak, ale z drugiej strony warto też tworzyć rzeczywiście bezpieczne hasła, bo jeżeli to ma zapobiec włamaniom tych może mniej zmyślnych hakerów, no to warto.
1: No,
0: z kolei.
1: Absolutnie trzeba uważać, żeby to nie był admin 1, 2, 3, 4 naprawdę.
0: Tak, państwo już wcześniej pisali do nas w sprawie haseł. Pan Rysiek pisze, że moje hasło do logowania systemu na służbowym laptopie ma 16 znaków i wygląda podobnie jak to. A, podobnie, czyli to nie jest dokładnie.
1: No,
0: sprytnie. Wiesz. Myślałem, że... Bo jest tutaj propozycja odczytania na antenie w ciągu 5 sekund tego hasła. Ja się tego podejmę, ale to nie jest to hasło, które pan Rysiek używa, ale już zmienił pewnie dwa
1: wyzwanie.
0: Razy. Tak. Raz, dwa, trzy. Zaczynam. W wykrzyknik PWP NT hashtag ON V9K2A hashtag. No kurczę, ale nie zwróciłem uwagi na duże i małe litery, więc...
1: Leżysz.
0: Leżę po prostu. I to jest bezpieczne hasło, proszę państwa.

0: A ja już kiedyś ten temat poruszałem i na antenie wtedy był pan Kuba i chyba pan Mikołaj, ale skoro powtórzę historię raz jeszcze, znaczy, że ona była prawdziwa. I odnośnie haseł, kiedy zdawałem, że tak powiem, kilka lat temu kod do bramy wjazdowej do firmy, to osobie, której to hasło poddawałem, powiedziałem tak: hasło jest takie: Jordan Pippen Rodman. I pan Kuba wiedział, o co chodzi. Zobaczymy, czy będzie pamiętał teraz 7 maja.
1: No, oj, to właśnie, no właśnie, panie Kubo.
2: Ja chyba nie mam takiej dobrej pamięci do haseł. Czy hasło brzmi Chicago Bulls? Panie Piotrze, proszę dać znać.
1: Albo NBA, wiesz.
2: Albo NBA szerzej.
1: Albo trzeba dołożyć imiona jeszcze, nie?
2: A no właśnie.
1: Dennis Rodman, Scottie Pippen i Michael Jordan, tak.
2: Może być. Albo numery na przykład z koszulek.
1: O,
2: i to
1: proszę,
2: by było hasło skomplikowane wtedy.
1: Proszę.
2: No dobrze, takie...
1: Albo numer telefonu do fryzjera. Rodmana, tak.
2: No tak. To już bardziej skomplikowane zdecydowanie. Ale mamy też telefon od pana Marka.
3: Hasło jest ważne, ale ważny też jest odzew. W potopie hasłem Straży Szwedzkiej było Uppsala, a odzewem było korona. W rozmowach niekontrolowanych w takim filmie hasłem było żyrafy wchodzą do szafy, odzewem pawiany wchodzą na ściany. A więc mamy tutaj ważną rzecz, żeby to było niecodzienne, gdyż jak mawiał Zagłoba, nie uciekaj tam, gdzie cię szukać będą.
2: A przede wszystkim jest to uwierzytelnianie dwustopniowe.
1: No, przynajmniej dwustopniowe i to jeszcze z szablą w ręku, także...
2: Wyobraź sobie, komputer prosi cię o hasło, a ty prosisz komputer o odzew.
1: Tak jest, a to jest bardzo ciekawe, że komputer by zwariował ze szczęścia. Dobrze, to jest ten moment, ten czas. Państwo wszystko wiecie już. Przegląd prasy Unplugged. Wybrałem ci na szeleszczenie pierwszą taką gazetę.
2: A bo najlepiej szeleści.
1: Nie, ona nie najlepiej szeleści, ale całkiem nieźle. I wszyscy już rozpoznają, że to jest szelest Gazety Wyborczej. I jest mnóstwo ciekawych artykułów, ale mnie zainteresowało dzisiaj na drugiej stronie. Agnieszka Kublik jak zwykle fenomenalnie potrafi trafić w sedno dziesiątki, jak to się mówi ładnie.
2: Przysłowiową tarczę.
1: Tak, przysłowiową tarczę. A mianowicie Hołownia, kropka, ani etyki, ani estetyki. I to właśnie jest bardzo ciekawe, ponieważ pytanie stawia pani redaktor, czy Hołownia ma wiedzę, ja bym nawet dodał, czy jest w posiadaniu takiej wiedzy, że Nawrocki jest niesłusznie pomawiany. Czy w takim razie podzieli się z nią, z tą wiedzą, z prokuratorami? Myślę, że może być kłopot, ponieważ pan Hołownia nie dzieli się żadną wiedzą z prokuratorami. Natomiast jest bardzo dużo ciekawych artykułów i poza tym, że pani redaktor Kublik, to jeszcze na szóstej stronie jest bardzo duży artykuł właśnie pani Agnieszki Kublik. Na jaki wynik mogłaby liczyć wspólna lista Koalicji Obywatelskiej i Lewicy? To jest ciekawe bardzo i są preferencje wyborcze i podział mandatów, czy start dwupartyjnego bloku KO Lewica wpłynąłby na wyborcze wyniki w 2027 roku. I sprawdziliśmy to, pisze pani Agnieszka Kublik. Także polecam, szósta strona, Gazeta Wyborcza. A teraz przechodzę do szeleszczenia równie fantastycznego i teraz państwo rozpoznacie. O! Tak, w przeglądzie prasy Unplugged, Rzeczpospolita. I ja tu się nie bawię w żadne dywagacje, bo przeczytałem od rana. Na ostatniej stronie A24 jest fantastyczny wywiad z Aleksandrem Kwaśniewskim, byłym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Jacek Nizinkiewicz przeprowadził ów wywiad. No i taki cytat. Być może trzeba kadencję prezydenta wydłużyć na przykład do 6- czy 7-letniej, ale tylko jednej. To likwiduje problem reelekcji, mówi Aleksander Kwaśniewski. No i jeszcze śródtytuł taki: Polski nie stać na chroniczny konflikt między prezydentem a rządem. I to jest prawda. Byliśmy świadkami, znaczy jesteśmy świadkami tych walk w klatce MMA, z tym, że za klatkę MMA robi cała Polska. Taka klatka między Nysą Łużycką i Odrą, a Bugiem. Także naprawdę cała strona A24. Celem prezydenta jest robienie zamieszania, mówi Aleksander Kwaśniewski. I jak zwykle bardzo inteligentny wywiad. Dziennik Gazeta Prawna. Ja tutaj zawsze jakoś trafiam na tą stronę ostatnią, A12. gdzie jest świat tak zwany. I jest fantastyczny artykuł Marii Wiśniewskiej z Bukaresztu, taki artykuł: w Rumunii czeka okres dłuższej niepewności. Wejście skrajnej prawicy do rządu jest na razie mało prawdopodobne. Podobnie jak przyspieszone wybory, na które liczy opozycja. Socjaldemokraci opuścili rząd, nie chcąc firmować trudnych reform. A tytuł artykułu: prezydent Rumunii szuka wyjścia z kryzysu gabinetowego. Niezwykle interesująca sytuacja, naprawdę. No i oczywiście to, na co wszyscy czekają, i to bardzo pięknie szeleści, to jest najnowsze wiadomości z galaktyki, Drogi Mlecznej i Wszechświata, czyli Fakt, Gazeta Codzienna. Ja od razu bym tutaj strzelał w pierwszą stronę: nocne harce o pozdy. No i jeżeli chcecie wiedzieć, jakie są nocne harce o pozdy, no to oczywiście trzeba przeczytać. Natomiast wstrząsający artykuł jest na drugiej stronie Faktu, a mianowicie: nie ma komu podlewać trawy. I jeżeli się pytacie kogo, no to Fakt sprawdził, jak wygląda posiadłość Zbigniewa Ziobry, szeryfa Miękiszona, po jego ucieczce na Węgry. Trawa wyschła. Ja bym się zainteresował, co pod tą trawą może być. Natomiast jest taki też artykuł o Kukizie 15, mianowicie: chce odpartyjnić państwo. Czyli Paweł Kukiz, ktoś nie pamięta, to jest taki poseł, były wokalista, tłumaczy Faktowi, po co wszedł do Rady Nowej Konstytucji. No tak, to w ogóle jest wstrząsająca sytuacja. No i jeszcze tam dużo takich tytułów wstrząsających, czyli nie nadaje się nawet na kaprala, to Sławek Mencen opowiada różne rzeczy. No i oczywiście jeszcze coś, co jest najbardziej wstrząsające: krokodyl ludojad na ostatniej stronie. W jego brzuchu znaleziono ciało Gabriela Batisty i 6 par butów. No ale to trzeba zakupić gazetę Fakt i się dowiedzieć.
2: Łudziłem się, że nam tego oszczędzisz, Mirosławie.
1: Dlaczego? Buty z krokodylowej skóry są świetne, ale buty w krokodylu nie słyszałem jeszcze.
2: Już za chwilę serwis.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Wracamy do doniesień z Łotwy. Na wschodzie kraju rozbiły się dwa drony z Rosji. Jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej, co potwierdził w rozmowie z łotewską telewizją publiczną Janis Tutins, przewodniczący Rady Miasta Rzeżyca. Rzeczywiście jest to miejsce magazynowania ropy naftowej. Doszło do niewielkiego pożaru, prawdopodobnie w obszarze, w którym spadł dron. W trakcie akcji ratunkowej udało się ten ogień ugasić. Łotewskie wojsko szuka drugiego drona, a według łotewskiej agencji LETA dronów było kilka, a dwa się rozbiły. Mieszkańcy wschodniej części kraju otrzymali informacje o zagrożeniu przestrzeni powietrznej. W trzech regionach odwołano dziś zajęcia w szkołach. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazuje dopuszczenie do pracy wszystkich wybranych w marcu przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tylko dwoje z sześciorga sędziów dostało zaproszenie od prezydenta na odebranie ślubowania. Pozostali sędziowie złożyli ślubowanie zaocznie w Sejmie, użyli wtedy sformułowania wobec prezydenta. I takiej formy ślubowania nie uznał szef Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Europejski Trybunał stwierdził, że polskie władze nie mogą utrudniać sędziom objęcia stanowiska i wykonywania obowiązków. Polityczny czwartek w Rzymie, stolicę apostolską, odwiedzą dziś, choć dodam, że oddzielnie, premier Polski i amerykański sekretarz stanu. Donald Tusk i Marco Rubio spotkają się z papieżem Leonem XIV. Politycy będą też rozmawiali z szefową włoskiego rządu, Giorgią Meloni. Do wizyty sekretarza stanu USA dochodzi po fali komentarzy ze strony Waszyngtonu. Donald Trump zarzucał włoskiemu rządowi brak pomocy w kwestii wojny w Iranie. Leona XIV, prezydent USA, krytykował za apele o zawieszenie broni w Iranie. Piąty mecz zdecyduje o tym, kto zdobędzie złoty medal siatkarskiej plus ligi. Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała z Bogdanką Łuk Lublin 3-1 i doprowadziła do wyrównania. W rywalizacji do trzech wygranych spotkań jest 2-2.
1: Ja myślę, że żaden zespół nie znalazł złotego środka, ani Lublin na nas, ani my na Lublin. Po prostu my zagraliśmy lepszą siatkówkę w ostatnich dwóch meczach Lublin.
0: Mówi trener Warty Michał Winiarski. Ostatnie spotkanie w niedzielę w Sosnowcu.

0: Dodam, że poznaliśmy już brązowego medalistę ligi. PGE Projekt Warszawa pokonał Resowie Rzeszów 3-0, a w ogólnej rywalizacji 3-1. Więcej o sporcie w cyklu Ostra Gra to już o 8.30. A to był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda. Jest szansa na chwilę oddechu dla przyrody. Przelotne deszcze są na dzisiaj prognozowane. Na południowym wschodzie i na południu również burze. Może pojawić się grad. Miejscami suma opadów deszczu może wynieść około 10 mm, a w czasie burz do nawet około 20 mm. Zachmurzenie będzie na ogół duże, chociaż miejscami pojawią się przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Jeśli chodzi o temperaturę, to zdecydowanie najcieplej na południowym wschodzie, tam około 22, 23, 24, a nawet 25 stopni. W centrum zależy gdzie, bardziej na wschód około 20-21, bardziej na zachód już chłodniej, około 16-18 stopni. Najchłodniej będzie na zachodzie i północy, tam od 9 do 12 stopni maksymalnie.
2: No dobrze, to jeżeli tak mówisz, to ja się przyjrzę teraz uzdrowiskom i kurortom oraz miastom pretendującym pod kątem właśnie deszczu i zachmurzenia. Kosakowo pochmurnie akurat się tak złożyło, w Sopocie pochmurnie, na przykład w Strzegomiu również pochmurnie, to bardzo dziwne, i w Polenicy pochmurnie, i Jazgarzewszczyzna również pochmurnie.
1: Mój drogi, tu ci przerwę, bo pan Rajmund się do nas już odezwał wcześniej i napisał, że spod Pierzynki wita Jazgarzewszczyzna, czyli pochmurna, tak zgadza się, 11 stopni było przed godziną 6.
2: Ale to o stopniach będziemy mówić za godzinę. W Dębogórzu na przykład pochmurnie, to bardzo dziwne. W Polańczyku burza jest przewidziana. W Kołobrzegu jest wiecznie, w Wysowie Zdrój głównie chmury, w Świnoujście głównie chmury i w Jastrzębiu Zdrój również głównie chmury. W Augustowie natomiast zaskakująco mrzawka, w Nałęczowie burza, a w Czaplinku pochmurnie. Także jak ktoś może, to niech wychodzi spod kołdry, tylko sobie tam pod Pierzynką leży.
1: I czekamy na meldunki, może gdzieś słońce wyszło?
2: Dobrze, to słońce do nas zadzwoni, to damy wtedy telefon, natomiast za godzinę podamy temperatury w tych miastach.

0: Sinead O'Connor. Zaczynamy drugą godzinę naszej porannej audycji. Pani Hania już zdążyła do nas napisać w sprawie tej piosenki. Uwielbiam tę piosenkę, napisała pani Hania.
1: W ogóle całą płytę.
0: Tak, pierwsza płyta, którą dostałam w podstawówce.
1: To znaczy kaseta. Oj, tak, pani Haniu, tak, tak. To właśnie kasety były.

0: Mirosław Oczkoś.
1: Jakub Jędras.
0: Franek Wójcicki.
1: Tak jest, druga godzina audycji Nowy Świat, Nowy Świt. Oraz oczywiście, tak jak mówimy, zawsze poranny radiowy teatr wyobraźni. No 7:10, jakby na to nie patrzeć.
0: O matko, to już 7:10. Państwo do nas piszą, państwo do nas dzwonią pod numer 224-280-280. Jeśli chodzi o pytanie zadane przez pana Piotra, zagadkę właściwie w poprzedniej godzinie, niestety, tak jak mówiłem, nie mam pamięci do haseł.
1: Ale intuicyjnie miałeś dobre podejście, że to numery na koszulkach.
0: No właśnie, bo włączyłem sobie opcję. Prawda? Przypomnij hasło.
2: No daję znać, no zawiodłem się, panie Kubo, zawiodłem. Hasło jest bardzo proste. Gdyby pan chciał wjechać, to proszę wbić 23, 33, 91, bo z takimi numerami na koszulkach grali ci zawodnicy.
0: A no właśnie.
1: No, wiesz jak to jest. Ale a propos haseł, wiesz, i w ogóle tej całej sytuacji, bo po co są te hasła? No hasła są po to, żeby na przykład chronić dane, tak, nie ulegać dezinformacji. Ja mam takie zaproszenie dla wszystkich słuchaczy Radia Nowy Świat, a mianowicie 12 maja, to we wtorek, już za chwilę, w auli głównej budynku SGH, czyli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przy Alei Niepodległości, odbędzie się taka konferencja, przestrzeń informacyjna XXI wieku, architektura prawdy i uwaga, jak zaprojektować odporność na dezinformację. Bo jednak złamanie hasła też może spowodować jakąś dezinformację, także zapraszamy wszystkich na taką konferencję. Można się dowiedzieć mnóstwo ciekawych rzeczy z różnych dziedzin, nie tylko naukowych. Jak zaprojektować odporność na dezinformację? A wiemy, że dezinformacja w tej chwili to jest duży, duży problem.
0: Przypomnijmy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 12 maja.
1: Tak jest, o godzinie 9, aula główna, konferencja o dezinformacji.
0: Proszę się nie tłoczyć.
1: Tak, oczywiście, ale zapraszamy. Naprawdę, aula główna jest dosyć pojemna, także serdecznie, jak ktoś ma ochotę.
0: A to... trzeba podać hasło?
1: Oczywiście, hasło będzie brzmiało SGH to ja.
0: A odzew?
1: To my.

0: Let's go, baby.
1: No to let's go.
2: No, piękne let's go, baby i Robert Gordon.
1: No to let's go, jedziemy dalej z naszą audycją i chyba bez zbędnej zwłoki, przepraszam.
2: Aleś se pan narobił.
1: Zaproszę państwa na segment kulturalny.
2: Tak jest.
1: Już za chwilę rozmowa Roberta Kawki o pewnej niezwykłej wystawie w niezwykłym miejscu.
2: Tak jest, w pięknym miejscu.

0: Przechodzimy zatem do tej niezwykłej wystawy w niezwykłym miejscu. 120 prac, blisko 60 wybitnych twórców polskiej i światowej grafiki. I teraz uwaga, jakie to nazwiska. Prace Artura Grottgera, Jana Lebensteina, Władysława Strzemińskiego, Rafała Olbińskiego, Zdzisława Beksińskiego, Edwarda Dwórnika, Franciszka Starowiejskiego, Jerzego Nowosielskiego, Andrzeja Strumiły. No, zaczyna się kręcić
1: w głowie. To się wierzyć nie chce, naprawdę. To jest coś top of the top.
0: Tak jest. To wszystko można zobaczyć w kinie Charlie, a właściwie w kinie Charlie, hubie kultury w Łodzi.
1: Tak.
0: Po wystawie Grafika Polska w mieście awangardy oprowadzał naszego niezawodnego Roberta Kawkę szef kina Charlie, Sławomir Fijałkowski.
2: Odnoszę wrażenie, że tę wystawę pozazdrości wam nie jedna krajowa galeria, a być może nawet i światowa. Jak to się stało, że w ogóle tego typu prace takich artystów znalazły się w kinie?
3: Mamy przestrzeń wystawienniczą, która prezentuje znakomitych twórców. Do tej pory mieliśmy chociażby Roberta Laskę, mieliśmy Chrisa Biga i wielu, wielu innych twórców, którzy tutaj się prezentowali. I stwierdziliśmy, że mając okazję pokazać się szerszej publiczności i takiej tkance intelektualnej naszego miasta i zaprosić ich do siebie, musimy zrobić coś wyjątkowego. I myślę, że ta wystawa jest taką odpowiedzią na to, czym jest hub kultury, czym jest społeczny dom kultury, że nie jest tylko to przestrzeń prezentacji filmów i rozmów o filmach, ale również wielu innych działań, które nas zawsze pociągają, wkręcają, no i staramy się to urzeczywistnić.
2: Przejdźmy się troszeczkę po tej wystawie. Pierwsza z brzegu praca Andrzej Wajda.
3: Tak, to był, myślę, że taki punkt wyjścia. Jest o tyle istotna, że mamy rok Wajdy i chciałem, jakby otwierając tą wystawę, zasygnalizować to połączenie filmowców i grafików w naszej przestrzeni.
2: Okej, przejdźmy się dalej, na co byś zwrócił tutaj uwagę szczególną.
3: No oczywiście mamy reprezentację bardzo silną grafiki przedwojennej, powojennej, twórców znakomitych. Andrzeja Strumiłę, mamy Rafała Olbińskiego. Przepiękna, nieoczywista praca. Do tej pory Rafał Olbiński był kojarzony jednak z kolorem, a to jest przepiękna praca, rysunek czarno-biały. Mamy tutaj Starowiejskiego Franciszka, ikonę grafiki, malarstwa. Mamy Zdzisława Beksińskiego. Jego obrazy cały czas przyciągają nie tylko znawców sztuki, ale też również młodzież, co jest dla nas niezwykle ważne.
2: Jan Lebenstein,
3: mój ulubiony obraz jeźdźca apokalipsy. Mamy chociażby Wojciecha Pelca, przepiękna praca odwołująca się do ikonografii chrześcijańskiej.
2: Dwórnik z detalami.
3: Mamy słynnego dwórnika, który jakby zaprzeczał temu, że artysta musi skończyć szkołę. On się powoływał na Nikiforę jako swojego mistrza. Ta praca jest niezwykła. Sławomira Marca. Wielokrotna ekspozycja. Jak się przyjrzysz, tą grafikę można oglądać 1000 razy i za każdym razem coś wydobyć dla siebie. Zobacz, jakie detale, które można zauważyć. Tu mamy konstruktywizm. Ryszard Winiarski, przepiękna praca, która już w naszej przestrzeni znalazła swojego nabywcę. Mamy tutaj Henryka Płócinika. Popatrz na tą pracę, jej fakturę. Zobacz, jak ona się mieni w momencie, kiedy dostaje światła. Józef Robakowski. Przepiękna praca z Galerii Wymiany, którą nam na tą wystawę podarował. Kąty energetyczne. Niezwykle drapieżna, taka wchodząca wręcz do głowy. Mamy oczywiście przedstawicieli New Pop Artu, czyli Łódź Kaliską. Mamy przedstawicielkę feminizmu wśród graficzek, Magdalenę Samborską. Mamy Krzysztofa Ostrowskiego. Mamy Mariusza Wilczyńskiego. Pracę pożyczono z Muzeum Kinematografii.
2: Tutaj jest część starych prac Grottger.
3: Dzieła wybitne, sięgające praktycznie trzech wieków. Mamy Mickiewicza polskiej grafiki, Grottgera, mamy Skoczylasa, drzeworyty, wszelkie formy, które przyciągają wzrok swoją precyzją, ale też przesłaniem. Tu natomiast mamy tuzy, największe tuzy graficzne, które można powiedzieć są takimi ikonami nie tylko w skali Łodzi, ale Polski i świata. Mamy Władysława Strzemińskiego i Karola Hillera. Te prace są zresztą z Muzeum Sztuki wypożyczone. No tych nazwisk tutaj u nas się przewija bardzo dużo. Mamy na tej wystawie 120 prac i każda jest inna. Ta stylistyka, różnorodność jest takim magnesem dla tych osób, które są wrażliwe na punkcie sztuki i chciałyby obejrzeć coś, czego tak naprawdę w innych przestrzeniach nie mogą obejrzeć. Mają to możliwość obejrzenia w kinie Charlie właśnie na naszej wystawie Grafika Polska w mieście awangardy. Takie wystawy, jak twierdzi nasz kurator Krzysztof Jurecki, który znakomicie te prace opisał, skatalogował, wyróżnił, dodał datowniki i tak dalej, nie było w Łodzi od 30 lat.
0: To było super szybkie oprowadzenie Roberta Kawki przez szefa kina Charlie, Sławomira Fijałkowskiego, po wystawie, tej wyjątkowej wystawie. A jeżeli Państwo mają ochotę na troszkę...
1: To więcej czasu musi się zarezerwować.
0: Więcej czasu. I jeżeli Państwo mają ten czas, to zapraszamy już w sobotę 9 maja. O godzinie 14, uwaga, odbędzie się oprowadzanie kuratorskie, które trwa aż 1,5 godziny.
1: No.
0: Tylko uwaga, przychodzą tłumy. Trudno się dziwić. Wystawę Grafika Polska w mieście awangardy w kinie Charlie, Habie Kultury w Łodzi będzie można oglądać jeszcze tylko do końca maja, więc proszę się spieszyć. Więc jeżeli oprowadzanie kuratorskie w sobotę o 14, ale samemu sobie też można zwiedzić w takim wolniejszym tempie.
1: Polecamy,
0: do końca tego miesiąca.
1: 2,5 godziny to zajmuje mniej więcej.
0: Tak jest. A my już powoli dryfujemy w kierunku polityki.
1: Tak, ale przetańczmy serce najpierw.

0: To był Pawlo, Paweł i Ludziki. Pablo, Paweł, przypomnę już w najbliższą sobotę kolejna audycja naszego nowego redakcyjnego kolegi. Dziwna fala o godzinie 13 w sobotę.
1: Koniecznie, koniecznie.
0: Widzę, że państwo już czekają na tę audycję, także takie się pojawiły u nas sygnały.
1: No pewnie, że tak. Ja sam czekam, a poza tym można potańczyć.
0: A my czekamy już na Klaudiusza. Miejmy nadzieję, że za chwilkę się z nim połączymy.
1: Oj, na pewno tanecznym krokiem wróci do nas.

0: W jakiś czas temu mówiliśmy o to trudny wyraz, wizualizowanie sobie haseł. Tak, haseł. No i pan Hubert napisał, hasło zwizualizowałem tak, następujące, padające sobie w ramiona politycy w Sejmie wszystkich opcji politycznych dbających o Polskę. I do dziś nie mogę utworzyć żadnego hasła.
1: To był Sister of Mercy, a teraz będzie Klaudiusz of Slezak. I to jest najważniejsze.
0: Cześć Klaudiuszu, jakie masz hasło?
1: Witamy cię Klaudiuszu. Jakie brzmi hasło?
2: Krokodyle wychodzą z szafy.
1: Mhm, dobrze, no, dobrze, dobrze.
2: Może być?
1: Może być, tak. To trochę popularne, ale niech będzie.
0: A jakież to krokodyle wyszły ci dzisiaj z politycznej szafy?
1: Właśnie, co tam słychać na miejskiej, znaczy na wiejskiej, przepraszam.
2: Pamiętacie, co zawsze politycy odpowiadają na pytanie, czy potrzebna jest komisja śledcza?
1: Że bardzo. Sprawie? Tak.
0: Znaczy zależy, którzy.
1: Znaczy zależy, kogo się pyta, w którym momencie tak...
2: To politycy tak, w zależności oczywiście od tego, kogo się pyta, ale zazwyczaj odpowiedź jest taka. Komisja śledcza potrzebna jest wtedy, kiedy organy państwa sobie nie radzą. A wydaje mi się, że akurat w tym przypadku sobie radzą. To oczywiście odpowiedź koalicji rządzącej, chociaż muszę tutaj zaznaczyć, że to się może powoli zmieniać.
1: Już a o której komisji mówisz?
2: No właśnie. A propos kryptowalut i giełdy zonda krypto.
1: No tak, krypciocha szaleje.
2: Bo dodajmy, że do tej pory właśnie tak słyszeliśmy, że nie jest tutaj komisja śledcza potrzebna, bo działa prokuratura, specjalny zespół i to wszystko będzie wyjaśnione. Natomiast po wczorajszym posiedzeniu Senatu wcale nie mam takiego przekonania, żeby ta potrzeba powołania komisji śledczej nie narastała. Wydaje mi się, że wręcz będzie tak, że coraz większą liczbą informacji, która będzie do nas docierała, to chyba ta potrzeba będzie rosła. No bo wczoraj na posiedzenie Senatu zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Co prawda nie przyszedł sam Waldemar Żurek, tylko jego zastępca Arkadiusz Mrecha. O tyle to ma znaczenie formalne także, że minister sprawiedliwości jest ciągle prokuratorem generalnym zarazem, więc mówię ciągle, no bo to miało być rozdzielone.
1: Ale więc po co rozdzielać coś, co później następnie połączą, wiesz, to bez sensu.
2: Tak. Więc ma dostęp do większej liczby ilości informacji i mógłby więcej zdradzić. Natomiast przed jego zastępca, który występuje tylko w charakterze ministra sprawiedliwości, no tylko aż oczywiście, no ale tych prokuratorskich szczegółów też zdradzić nie mógł, ale przychodzą też przedstawiciele i prokuratury, i służb, a oni wszyscy na posiedzeniu Senatu próbowali odpowiadać na pytania senatorów właśnie, co w tej sprawie zostało zrobione. To najpierw zacznijmy od tego, co jest nowe. Wymieniony już przeze mnie Arkadiusz Myrcha o liczbie poszkodowanych, nowych przeszukaniach mieszkań i próbie znalezienia zaginionego majątku.
3: W toku prowadzonego postępowania spływają cały czas zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Obecnie liczba tych zawiadomień szacowana jest na około 1500. Prokuratura Regionalna w Katowicach na swojej stronie internetowej zamieściła informacje dla wszystkich osób, które z takim zawiadomieniem się kierują lub działania, które powinny w związku z tym podejmować. Ponadto Prokuratura Regionalna w Katowicach zobowiązała inne jednostki prokurator, żeby w razie pojawiających się w ich jednostkach zawiadomień w tej sprawie lub innych informacji, które mogą być przydatne dla prowadzonego postępowania przygotowawczego, wszystkie te materiały były kierowane do Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Jednocześnie zostały podjęte działania mające na celu zabezpieczenie środków na rzecz pokrzywdzonych. Dotychczas dokonano kilkudziesięciu przeszukań, w wyniku których zabezpieczono obszerną dokumentację oraz liczne nośniki danych oraz dane elektroniczne, które poddawane są obecnie oględzinom, przy czym pierwsze przeszukania miały miejsce w dniu 22 kwietnia.
2: No i to są wszystko informacje o tym, co prokuratura i służby robią już od kilku tygodni. Tak, co teraz się dzieje?
1: To takie rozjaśnianie zaciemnienia trochę się dzieje, nie?
2: Trochę tak. Dodajmy, że a propos tego, co robiły służby przed kwietniem, też jest sporo pytań. Senatorowie PiS-u i wcześniej posłowie też je mają, też je stawiają. Na razie na nie odpowiedzi brak. Też chcieliby poznać te odpowiedzi. Ale bardzo dużo ciekawych pytań A może jeszcze ciekawsze będą odpowiedzi. Pojawia się, co właściwie się działo od początku istnienia tejże giełdy, jeszcze jak pod nazwą BitBay, potem ona...
1: 2018 chyba, nie?
2: Jakoś tak, w Zonda Krypto. Co robiły prokuratura w tej sprawie? Prokuratura wielokrotnie w tej sprawie zawiadamiana i to nie przez... Chociaż to też powinno być oczywiście dla prokuratury ważne, jakiegoś pojedynczego obywatela, ale przyszedł do prokuratury urząd. Ten urząd nazywa się Komisja Nadzoru Finansowego. I ten urząd mówił, droga prokuraturo, no tam nie dzieje się najlepiej. Te pytania wczoraj stawiał senator Kwiatkowski.
4: Czy pan zna drugi przypadek w Polsce, gdzie państwowy regulator, Komisja Nadzoru Finansowego, zgłasza zawiadomienie w sprawie przestępstwa formalnego, że podmiot nie ma uprawnień, a prowadzi określoną działalność, a prokuratura to postępowanie umarza nie raz, a kilkakrotnie, bo regulator się od tej decyzji odwołuje i zażala, zarówno do prokuratury, jak i do sądu. Czy zna pan inne takie przypadki i czy z punktu widzenia praktyki działania prokuratury pan uważa, że to jest sytuacja głęboko niestandardowa, kiedy nie Jan Kowalski, a organ publiczny zgłasza zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a prokuratura podejmuje decyzję o umorzeniu tego postępowania.
2: Tę historię opisało OKO.press, no i faktycznie to wygląda zastanawiająco, bo jest rok 2018, no i KNF przychodzi do prokuratury okręgowej w Katowicach, wcześniej wpisuje BitBay na listę ostrzeżeń publicznych, no i składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, to jest tam artykuł 150, ustęp 1 ustawy o usługach płatniczych, chodzi o świadczenie usług płatniczych bez stosownego zezwolenia KNF. No i co robi w tej sprawie prokuratura? Przyznaje KNF rację, że no, ta spółka nie ma stosownych zezwoleń, ale sprawę umarza.
1: No popatrz, cóż za przypadek.
2: Uznając, tu jest też są cytaty, że prezesowi, wtedy jeszcze Sylwestrowi Suszkowi, nie można przypisać odpowiedzialności, bo jego działanie nie było umyślne, a miał usprawiedliwioną nieświadomość bezprawności swoich działań.
1: Tak, to mama mu wystawiła usprawiedliwienie, że po prostu nie wiedział, co czyni.
2: No i co ciekawe, KNF nie poprzestaje na tym, Komisja Nadzoru Finansowego, tylko jeszcze składa zażalenia na decyzję, te zażalenia na decyzję o umorzeniu. No i zajmuje się tym zażaleniem Prokuratura Krajowa. Pamiętacie, kto jest wtedy szefem Prokuratury Krajowej?
1: Pan Barski.
2: Nie, pan Święczkowski jest wtedy, to jest ten czas.
1: Jejku, Godzilla była wtedy prokuratorem krajowym, rzeczywiście, to prawda.
2: No więc pod koniec 2021 roku KNF składa też uzupełnienie do tego pierwotnego zawiadomienia. Dotyczy to zarzut blokowania możliwości wypłaty środków użytkowników. Jest 2021 rok, 5 lat temu. No i znowu prokuratura regionalna podtrzymuje wcześniejsze ustalenia. Ostatecznie w 2023 roku, bo to tam są różne etapy oczywiście w prokuraturze, ostatecznie w maju 2023 roku uprawomocniło się postanowienie o umorzeniu śledztwa przez prokuratora prokuratury regionalnej w Katowicach.
1: Także, cóż za przypadek przed wyborami akurat.
2: Pytanie, dlaczego tak to właśnie bliscy współpracownicy Zbigniewa Ziobry, przypominam, wpływały na konto jego fundacji znaczne środki, dlaczego postępowali tak, a nie inaczej? No więc, ponieważ te informacje wychodzą na jaw, to coraz więcej polityków mówi, może jednak komisja śledcza byłaby całkiem niezłym rozwiązaniem. Tak. Oczywiście jest tu znak zapytania, bo dodajmy, że w tej kadencji te komisje śledcze, były
1: takie? Szału nie było, nie?
2: Ta Pegasusowa do dzisiaj nie wydała z siebie żadnego raportu, mimo tego, że już dawno, dawno, wiele miesięcy temu miał być.
1: A to największa afera, jaka w ogóle jest, moim zdaniem, ever w trzeciej RP, żeby podsłuchiwać opozycję.
2: Te przesłuchania też wyglądały, jak wyglądały. W wielu sprawach po prostu śledczy z tych komisji nie dawali rady, więc no rozumiem, że tu jest też pewne zagrożenie ze strony
1: Klaudiusz, ale co się mówi na korytarzach sejmowych? Bo to taka jest, jak to mówią, wodka kaja situation. Bo komisja taka do spraw krypciochy nawet jakby nie doszła do końca, tak? Czyli do jakichś wniosków czy raportu, to mogłoby być niezłym, dużym grillem przed wyborami.
2: No właśnie o tym mówię, że żeby taka komisja miała sens dla rządzących, to musiałyby w takiej komisji jako śledczy zasiadać bardzo ostre kredki z piórnika. Tak bym to nazwał.
1: No i tylko kto je będzie ostrzył, nie? Bo to jest ten problem. No, ale tak, masz rację, absolutnie tak. Bo to jest zawsze spektakl polityczny. Tutaj ja bym się nie oburzał na to, że no, komisja polityczna. No jak robią politycy, to polityczna, nie? Ale myślisz, tak. na twojego nosa jest możliwość, że powstanie taka komisja?
2: Właśnie cały czas to próbuję powiedzieć, że no ta chęć do powołania rośnie. Mimo pierwotnej takiej powiedzenia, nie, to nie ma sensu, bo przecież organy państwa sobie radzą, to wygląda na to, że jest jednak tyle spraw, które dotyczą tego, co było kilka lat temu, że warto by jednak to było wyjaśnić też publicznie. Więc to przekonanie o potrzebie powołania komisji śledczej na sejmowych korytarzach jest coraz większe.
0: Myślę, że politycy też zdają sobie powoli sprawę, że to, co 20 lat temu było świetnym show, czy 20 parę lat temu, no to już niekoniecznie takim jest.
1: No wiesz, jest parę programów, które są od 25 lat w różnych telewizjach, także wszystko zależy od tego, co Klaudiusz mówi. Jakie trusty mózgów usiądą i będą rozpalały tego grilla.
0: No właśnie, od line-upu wszystko zależy.
1: Klaudiusz, bardzo ci serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Jak zwykle masz świetne informacje i liczymy na więcej oczywiście, także Klaudiusz Slezak. Z takim politycznym właśnie wejściem.
0: I usłyszymy cię w popołudniówce, prawda?
2: Tak, oczywiście.
1: Może wtedy narośnie jeszcze bardziej chęć na komisję. Dziękujemy, Klaudiusz.
0: Dzięki wielkie.

0: Bemi Beck, zawsze, zawsze.
1: Pogubimy gdzieś smutek i dzień, to był Bemi Beck. No i co, panie Mirosławie? Pogadaliśmy o komisjach śledczych.
0: Gdzie rośnie to zainteresowanie.
1: Tak. No, zobaczymy, czy rzeczywiście do tego dojdzie. Oglądałbyś?
0: Wiesz co, ja mam wszystkie sezony wszystkich komisji śledczych.
1: Masz na półeczce?
0: Na półeczce mam usystematyzowane. Natomiast wiesz, no to oczywiście wszystko zależy od tego, kto tam się znajduje. A tutaj ta kryptowaluta krąży i w zasadzie wydaje się, że zaczyna wykańczać politycznie poszczególne osoby różne. Także no, pytanie, kogo jeszcze?
1: To jeszcze mam pytanie, który jest twój ulubiony odcinek z twojej kolekcji bogatej komisji śledczych?
0: Wiesz co, chyba nie mam jakiegoś takiego faworyta.
1: Ale ta pierwsza była najlepsza, nie?
0: No nie, no to wiesz, no bo to efekt pierwszeństwa jest wtedy, nie? Dobrze albo źle wypada się na czymś tle. Chociaż jeżeli ktoś by dobrze pomyślał o tym, to tam co zostało? Korytarze pionowe i poziome i pan jest zerem, nie? To...
1: No tak, tam by było jeszcze
0: profetycznie, Tak. Tam jeszcze wtedy pojęcie miękkiszon nie występowało, ale
1: skarpetki kolorowe były też.
0: No.
1: Oj, działo się wtedy, działo. No dobrze, proszę państwa, to na chwilkę, no może na dłuższą nawet chwilkę, żegnamy się z polityką. Do godziny 8 pozostało nam w tej chwili 12 minut.

0: prosiliśmy wcześniej Państwa, żebyście pisali, gdzie jest słońce. I pojawiło się słońce w Bielsku-Białej.
1: Słońce?
0: Słońce.
1: A słońbe?
0: Ale pan Chris napisał, że są też chmury jednocześnie. I słońce, i chmury.
1: No to czasem słońce, czasem deszcz, jak to w życiu bywa.
0: Nie ma łatwo. Wiesz, Mirosławie, dzisiaj jeszcze nie powiedzieliśmy, kto imieniny obchodzi. A pewnie warto byłoby.
1: No.
0: August.
1: Brawo.
0: Bogdała. Mhm. Domicela.
1: O, wszystkiego najlepszego.
0: Domicjana, Flavia, Florian. Ale Florian niedawno miał przecież chyba.
1: Ale to wiesz, to inny Florian, to ten od strażaków bardziej.
0: Gizela, Jan, Ludmiła, Ludomiła, Ludomira, Piotr, Róża, Stanimir i Wincenty.
1: I ten krokodyl ludojad.
0: I krokodyl ludojad. I ciekawa informacja dla ciebie także, dzisiaj w Hamburgu urodziny portu.
1: Ojej, to miejmy nadzieję, że pan do nas napisze, pan Wojciech, czy kabriolet już otworzył, czy nie. I urodziny portu.
0: Panie Wojciechu, czekamy na informacje, jak przebiegają urodziny portu i czy jest słońce i czy można kabriolet
1: otwierać. No właśnie, no tam nie musi być słońce, tam wiesz, musi być powyżej plus 5, także to już ja, no Hamburg to wiesz, to specyficzne miasto, przepiękne zresztą.

0: Franek mówi, że mamy 15 sekund. To bardzo dużo czasu. Tak mówił Bogdan Wenta kiedyś w czasie meczu z Norwegią. Naszych piłkarzy ręcznych. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa na następną godzinę. Będzie się dużo działo.
1: Bądźcie z nami.

0: Minęła ósma, tu radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, potwierdziły to łotewskie siły zbrojne. Łotewska agencja Leta podaje, że dronów nad Łotwę mogło wlecieć kilka. W rozmowie z łotewską telewizją publiczną minister obrony nie wykluczył, że mogły to być ukraińskie drony, które miały uderzyć w cele na terenie Rosji. Andris Spruc podkreślił jednak, że na razie są to tylko przypuszczenia i sprawę należy wyjaśnić. Myślę, że Ukraina może wykorzystywać swój potencjał, ale ma to również wpływ na inne państwa, w tym przypadku również na Łotwę. Zdajemy sobie sprawę z konsekwencji agresywnych działań Rosji. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 km od granicy z Rosją. Niewielki pożar szybko udało się ugasić. W miejscowości Kamień na Litwie prezydenci Polski i Litwy obserwowali manewry wojskowe z udziałem wojsk NATO, żołnierzy polskich, litewskich, amerykańskich i portugalskich. Litwa i Polska to strategiczni partnerzy, których łączą wspólna historia oraz reagowanie na współczesne wyzwania geopolityczne. Razem mierzymy się z zagrożeniami wynikającymi z naszego sąsiedztwa, z obwodem królewieckim, Federacji Rosyjskiej oraz Białorusią. Tak mówił prezydent Litwy Gitanas Nausėda. Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego Polska i Litwa są świadome zagrożeń, także hybrydowych, dla państw bałtyckich, wschodniej flanki NATO i Europy. Prezydent Stanów Zjednoczonych twierdzi, że rządzący Iranem chcą zawrzeć umowę kończącą blokadę cieśniny Ormus. Donald Trump chce, by Irańczycy przekazali Stanom Zjednoczonym zapasy irańskiego wzbogaconego uranu. Nie pozwolimy, aby Iran posiadał broń jądrową. Rozmawiamy z ludźmi, którzy bardzo chcą zawrzeć umowę i zobaczymy, czy będą w stanie zawrzeć umowę, która nas zadowoli. Mamy to pod kontrolą. Tymczasem główny irański negocjator Mohammad Gabet Galibaf ocenił, że Amerykanie chcą zmusić Iran do kapitulacji i liczą na zniszczenie spójności kraju. Po egzaminach obowiązkowych czas na te wybrane. Za niecałą godzinę początek matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Po południu egzamin z historii muzyki. Mamy nadzieję, że uda się zdać śpiewająco. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda. Zapowiada nam się czwartek z większym zachmurzeniem, gdzieniegdzie pojawią się też przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia, głównie na południu i południowym wschodzie, ale tam też przelotne opady deszczu, podobnie jak w innych częściach kraju, z tym, że właśnie na południowym wschodzie i południu mogą pojawić się burze, także z gradem. Deszczu troszkę spadnie, miejmy nadzieję, że na tyle, żeby ugasić te wszystkie pożary, które wciąż są niedogaszone. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na wybrzeżu i na południowym wschodzie okresami porywisty. W Sudetach również

0: powieje porywiście i mocno. Co do temperatury, ja teraz powiem, jak będzie w większych miastach, a Mirek zaraz przejmie pałeczkę. Zgoda, Mirku?
1: Ależ oczywiście.
0: No to powiem tak. W Warszawie 21, w Krakowie 23, w Katowicach również 21. No i ta w ogóle południowo wschodnia część Polski będzie najcieplejsza, bo w Rzeszowie, Lublinie 24 stopnie. Chłodniej na wschodzie, w Białymstoku 19 stopni, no a już zupełnie chłodno na zachodzie i na północy. We Wrocławiu 15, w Poznaniu, Bydgoszczy po 12, także w Szczecinie 12, no a w Gdańsku tylko 9.
1: Mhm, dobra, to teraz ja przejmuję.
0: To teraz ty przejmujesz.
1: I to będzie pierwszy przegląd temperaturowy miast uzdrowisk oraz oczywiście miast pretendujących do uzdrowisk. No to zacznijmy może tak klasycznie, bo to trochę wygląda tak, jakby Polska była strasznie dużym krajem, bo w Czaplinku plus 6, ale w Nałęczowie plus 17. Wiesz, to rozrzut jest straszliwy. Augustów plus 11, Jastrzębie-Zdrój plus 16, Świnoujście 8, Wysowa-Zdrój 15, Kołobrzeg 7, a w Polańczyku 16. W Dębogórzu 6, no, ale ciężko jest. Jazgarzewszczyzna plus 15 i to chyba już poza Kołdrą też. Polanica-Zdrój plus 13, w Strzegomiu 11, w Sopocie 6. No i specjalnie dla ciebie, oczywiście Kosakowo 6. Dodam tylko poza anteną, że wiesz, w Budżipie 20 jest.
0: A ja tylko dodam, że najcieplejszym miejscem w Polsce o godzinie 5 nad ranem był Nowy Sącz, proszę państwa. 18,5 stopnia zanotowały tam wskaźniki IMGW.
1: Tak, poza Pierzyną.
0: Więc prawie noc tropikalna była.
1: Naprawdę, upały.

0: Route 66. Dobrze, że Ksenia nie zabrała depeszy na urlop, pisze pani Magdalena.
1: Zabrała.
0: Ale zostawiła nam
1: tak,
0: trochę.
1: No to słynna Route 66 i słynny Depesz Małut po prostu.
2: Nowy świt.
0: A my tę trzecią godzinę zaczynamy od tradycyjnej rozmowy.
1: Tak jest.
0: Naszym gościem jest pan Łukasz Wielgosz z Fundacji Avalon. Dzień dobry.
1: Witamy.
3: Dzień dobry wszystkim.
0: Fundacji, przypomnę, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami i osoby przewlekle chore, aby mogły samodzielnie i aktywnie funkcjonować w każdej sferze życia. To jest misja Fundacji. Jak państwo mówią o sobie, działamy na rzecz zmieniania świata. Chcemy, aby był bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. No i w te działania wpisuje się między innymi duża konferencja, która już jutro się rozpoczyna. Proszę zdradzić nam, o czym będą państwo rozmawiać podczas tej konferencji i czy można jeszcze wziąć w niej udział?
3: Rozumiem, że mamy 3 godziny.
1: No powiedzmy 2:50, niech będzie tak.
3: Dobrze, tak pokrótce. Tak, faktycznie, konferencja rozpoczyna się już jutro. Będziemy mówić o wielu rzeczach. Konferencja mówi przede wszystkim o, to jest nowe trendy kształtujące widoczność i prawa osób z niepełnosprawnościami. Poruszamy się w obszarze pracy, kariery, technologii, wszystkiego, co tak na dobrą sprawę ma wspierać osoby z niepełnosprawnością właśnie w dążeniu do samodzielności, w dążeniu do tej niezależności, co ma wspierać w możliwościach komunikacyjnych, możliwościach podejmowania pracy, aktywizacji. O tym wszystkim będziemy rozmawiać. Udało nam się zaprosić na konferencję świetnych prelegentów, ekspertów. To jest ponad 70 osób, które będzie dzieliło się swoimi doświadczeniami, wiedzą, ale to też jest idealne miejsce do tego, żeby się sieciować, wymieniać doświadczeniami pomiędzy osobami z niepełnosprawnością. Konferencja stacjonarnie odbywa się w Warszawie, w CIC Warsaw na ulicy Chmielnej przez w piątek i w sobotę, ale co ważne, można też dołączyć całkowicie bezpłatnie online'owo. Poprzez platformę Gridali można się cały czas jeszcze zapisywać poprzez naszą stronę www.fundacjaavalon.pl i w ramach platformy Gridali również będzie można brać udział we wszystkich panelach, we wszystkich prelekcjach i wiele, wiele więcej.
0: Tak, tutaj jest wiele tych segmentów. Między innymi będzie rozmowa o dostępności, to oczywiste. U nas na antenie wielokrotnie mówiliśmy właśnie o dostępności. Proszę powiedzieć, jak to wygląda obecnie, no bo jesteśmy rok po pewnych ważnych decyzjach w tej sprawie.
3: No tak, rok temu, 28 czerwca, zaczęła obowiązywać dyrektywa EA, zaczął obowiązywać ten polski akt o dostępności. No, jak to wygląda? Myślę, że wygląda trochę lepiej niż było, ale czy jest idealnie? No myślę, że do stanu idealnego jeszcze nam brakuje trochę. Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy jeszcze wzięli sobie do serca to, że te istnieją takie dokumenty, takie obowiązki i trzeba dostosować szczególnie ten e-commerce rynek do obowiązywania polskiego aktu o dostępności. Ta świadomość też nie jest jeszcze, mam takie wrażenie, pełna zarówno wśród osób, które są zobowiązane do stosowania tych przepisów, czyli wśród przedsiębiorców, ale też mam takie poczucie, że i osoby z niepełnosprawnością nie do końca wiedzą, jakie prawa mają i co mogą zrobić. Dlatego między innymi też będziemy w trakcie konferencji mówili o tym, w jaki skuteczny sposób złożyć zażalenie, skargę, czy upomnieć takiego przedsiębiorcę, że może nie do końca jest dostępny, a powinien być, ponieważ świadczy usługi e-commerce'owe, czy też na przykład jest zobowiązany z innego powodu do świadczenia usług dostępnych.
0: Rozumiem, że państwo liczą na szeroki udział osób z niepełnosprawnościami właśnie w tej konferencji, choćby przez ten udział hybrydowy, prawda? Ten udział przez internet, to chyba ważny aspekt całego tego wydarzenia.
3: Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że nie każdy ma możliwość przyjechania do Warszawy na 2 dni, żeby w tej konferencji wziąć udział, dlatego tak istotne od samego początku dla nas było właśnie to, żeby konferencja była też online'owo. No powiem szczerze, że miejsca stacjonarne rozeszły nam się bardzo szybko, natomiast miejsca te online'owe cały czas jeszcze, tak jak powiedziałem, zapisy trwają, mamy jeszcze do rozpoczęcia jeden dzień, 45 minut, i sobie patrzę na ten nasz zegar, który nam odlicza, ile czasu zostało i faktycznie te miejsca online'owe cały czas, zapisy trwają, cały czas jeszcze ludzie dołączają, zapisują się i rejestrują się na tą konferencję. No, mamy już zapisanych ponad 1000 osób, liczymy na bardzo aktywny udział osób. Mamy nadzieję, że będzie też dyskusja w ramach platformy Gridaly. Zachęcamy też bardzo mocno do tego, żeby dzielić się z nami swoimi doświadczeniami. Będziemy to moderować, będziemy też rozmawiać i odpowiadać. Będziemy też starali się zadawać te pytania, które padną naszym prelegentom, tak żeby można było uzyskać jak najwięcej informacji. Oczywiście też będą wirtualne stoiska, w ramach których będzie można te pytania ekspertom zadawać.
0: Tak jak już wspomnieliśmy, w agendzie są takie segmenty, które dotyczą właśnie praktycznych informacji dla osób z niepełnosprawnościami, ale są też segmenty, które są formą, powiedzmy, takiego nacisku na rządzących, na polityków, żeby zmienić sytuację osób z niepełnosprawnościami jeszcze w innych kwestiach. Tutaj chociażby zdrowie psychiczne. Widzę panel pod tytułem Zdrowie psychiczne bez barier. Dlaczego system wciąż nie odpowiada na potrzeby osób z niepełnosprawnościami? Jest też segment dotyczący asystencji osobistej. To jest temat, który ciągnie się już od bardzo długiego czasu. Zdaje się, że teraz chyba utknął w podkomisjach sejmowych. No i jak to wygląda? Czy rzeczywiście macie poczucie, że może to mieć realny wpływ na to, co się dalej wydarzy z tymi kwestiami? Zdrowie psychiczne i asystencja.
3: Znaczy, my mamy nie tylko takie poczucie, my mamy wręcz pewność tego, że jeżeli mówimy głośno o tych problemach, jeżeli mówimy głośno o tym, czego brakuje środowisku osób z niepełnosprawnością, mało tego, zachęcamy też bardzo mocno do tego, żeby same osoby z niepełnosprawnością o tym głośno mówiły, bo nikogo głos nie będzie tak dobrze usłyszany, jak właśnie samorzeczników. Między innymi dlatego też na naszej konferencji jest panel o samorzecznictwie. Dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego jest to tak istotne? W kontekście zdrowia psychicznego, no o tym się mówi bardzo dużo, o tym, szczególnie tym zdrowiu psychicznym dzieci, ale my chcemy też właśnie zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne osób z niepełnosprawnością i też opiekunów osób z niepełnosprawnością, czy tych osób wspierających, ponieważ tutaj też jest wiele wyzwań, wiele tematów do zaopiekowania. Asystencja, tak, to jest temat, który nas bardzo mocno angażuje. Dzisiaj jest posiedzenie tej nadzwyczajnej podkomisji sejmowej dotyczącej asystencji osobistej. Bardzo mocno wierzę w to, że dzisiaj uda się już w ramach podkomisji przejść przez pozostałe zapisy ustawy, tak żeby finalnie powoli domykać ten etap prac. My oczywiście zgłaszaliśmy wielokrotnie różne poprawki, które uważamy, że do obecnego projektu należy wprowadzić. Mam nadzieję, że dzisiaj organizacje społeczne też zgłoszą jeszcze kilka istotnych poprawek, chociażby dotyczących kosztów pośrednich obsługi tego zadania, czy w ogóle tego, w jaki sposób będzie zachowana płynność finansowa całego tego projektu. To jest gigantyczne przedsięwzięcie, którym musimy przede wszystkim zadbać i tutaj bardzo mocno apeluję do całej podkomisji i do pani przewodniczącej Katarzyny Uberhan o to, żeby wzięli pod uwagę to, z jak dużym wyzwaniem będziemy się mierzyć w momencie tworzenia całego systemu asystencji. Tutaj musimy zadbać o zarówno dobre finansowanie dla realizatorów, ale przede wszystkim też dla samych asystentów, o to, żeby te finanse były przejrzyste, ale też o to, żeby były te środki przekazywane na czas, żeby był dobry system umów i zaopiekowania tych wszystkich umów, które będą podpisywane, o to, żeby asystenci mieli dobre warunki pracy i na koniec, żeby umowy były tak konstruowane, żeby to osoba z niepełnosprawnością miała zachowaną swoją podmiotowość, bo pamiętajmy, usługa asystencji jest dla osoby z niepełnosprawnością i to ta osoba jest najważniejsza w całym tym systemie i pod nią musi być to wszystko kreowane i zrobione.
1: Dokładnie, tak jak pan powiedział, że to świadomość rośnie, bo to tempo jest chyba raczej niezadowalające, ale jakby pan miał powiedzieć takiej jednej czy dwóch rzeczach, czego oczekujecie po takiej konferencji, że co się zmieni?
3: W jednej, dwóch rzeczach to może bym powiedział tak. Przede wszystkim zależy nam na budowaniu świadomości. To, o czym mówimy od bardzo, bardzo dawna i czym chyba nasza organizacja też, z czego jest znana, to właśnie budowanie świadomości wieloaspektowo. Bo niepełnosprawność nie jest związana tylko ze stanem zdrowia. Niepełnosprawność to cały system naczyń połączonych, wobec czego mówimy tutaj właśnie o tej świadomości, o tych potrzebach, o tym, co tak naprawdę musi się zadziać, żebyśmy mogli wreszcie powiedzieć, że mamy równościowe i inkluzywne społeczeństwo, zarówno w obszarze zatrudnienia, w obszarze wsparcia, w obszarze takiego po prostu myślenia osób, które na co dzień spotykają się lub też nie spotykają się z osobami z niepełnosprawnością, ale mają tą świadomość tego, w jaki sposób o niepełnosprawności myśleć. Stąd te wszystkie nasze kampanie społeczne. No i to, co nam się bardzo marzy, to jednak też ta kwestia samorzecznictwa. Mam nadzieję, że uda nam się zachęcić wiele osób do tego, żeby tymi samorzecznikami aktywnie się stać. A decydenci, mam nadzieję, że wreszcie zauważą też tutaj te potrzeby. Chociaż tak jak już kilkukrotnie mówiłem, ja uważam, że my jesteśmy w bardzo dobrym momencie i bardzo dobrze te wszystkie tematy wreszcie zaczynają wybrzmiewać, bo mówimy głośno o centrum komunikacji, które powstaje, które jest świetnym rozwiązaniem dla wielu osób z niepełnosprawnościami. Mówimy o zmianie systemu orzecznictwa, o dostępności kultury, wielki projekt, który jest obecnie realizowany. Mówimy tutaj o dostępnej stomatologii, mówimy o wielu różnych projektach, dostępności w turystyce, mówimy o wielu różnych projektach, które się teraz dzieją. Mówimy też o pułapce rentowej, gdzie w ramach koalicji też bardzo aktywnie działamy i zachęcamy Ministerstwo Finansów do tego, żeby zaczęło myśleć o zatrudnieniu i o pułapce rentowej, zniesieniu pułapki rentowej nie jako o ponoszeniu kosztów, ale jako o realnej inwestycji i możliwości tak naprawdę podniesienia wpływów do budżetu. Pamiętajmy absolutnie o tym, tak. to są bardzo ważna sprawa.
1: No to trzymamy kciuki za konferencję, zachęcamy do wzięcia udziału.
0: Przypominamy, nowoczesne trendy kształtujące widoczność i prawa osób z niepełnosprawnością, praca, kariera, technologia.
1: Tak jest.
0: Jest też segment sportowy o sporcie osób niepełnosprawnych, to też zwróciło moją uwagę. Także życzymy owocnych obrad i wszystkim licznego udziału i rzeczywiście, żeby
1: świadomość rosła.
0: Żeby ta świadomość rosła po konferencji. Naszym gościem...
3: Jeszcze raz też bardzo zachęcam do rejestracji na stronie www.fundacjaawalon.pl. Pamiętajmy, wszyscy, zmiana zaczyna się od myślenia.
1: Tak jest.
0: Tak jest, ważne słowa. Naszym gościem był pan Łukasz Wielgosz, członek zarządu Fundacji Avalon. Bardzo, bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: I pozdrawiamy serdecznie.
3: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
0: Dziękujemy.

0: Natalia Mojanga, przypomnę. Mm. Pani Natalia była u nas we wtorek w radiu i rozmawiała z Zuzą Juendą. Można sobie pewnie jeszcze odsłuchać.
1: O, na pewno. Na pewno.
0: Więc zachęcamy. Natomiast w Jazgarzewszczyźnie wyszło słońce tymczasem. Pan Rajmund nadaje.
1: Pierwszy raz słyszę, żeby słońce wyszło pod Pierzyną, ale dobrze, niech będzie.
0: No, także widzisz, zaczyna się rozjaśniać.
1: No, miejmy to będzie fala upałów nadciąga.
0: A jeśli chodzi o rozjaśnianie, no to poczujemy się rozjaśnieni już za parę minut w kwestiach sportowych.
1: Oj tak, to wszystko nam Klaudia rozjaśni.
0: Klaudia opowie nam, co tam się działo wczoraj w tym sporcie całym.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: No i to jest ten moment.
2: Naprawdę. Jest i on, sport, i ona.
1: I ona, tak. Hello. Jest we własnej osobie. Puk, puk. Klaudia, witamy
3: cię. Bo...
1: Tak,
2: dzień
1: jest.
2: Dobry, dzień dobry.
1: Czas
2: dzień dobry.
1: Start, Klaudio.
3: Dzień dobry, no dużo się działo. Nie wiem, czy panowie wczoraj mieli okazję włączyć sobie Ligę Mistrzów.
1: Tak,
3: tak nie?
2: Była
1: tak,
2: okazja.
1: Tak, była okazja.
3: I jak panowie ocenią sędziowanie?
1: O, to temat rzeka,
2: no, sędzia wiesz, portugalski to... chyba ma już zakaz wjazdu do Bawarii.
3: Mm-hmm. No. João Pinheiro się sędzia arbiter nazywał. Miejmy nadzieję, że nadal nazywa i bezpiecznie dotarł do hotelu. No, wieczór należał do tego rewanżowego półfinału. Na pewno na długo pozostanie w pamięci kibiców, a przynajmniej do finału, które, no, miejmy nadzieję, nie będzie aż tak kontrowersyjne. PSG zremisowało na wyjeździe z Bayernem Monachium i to wystarczyłoby PSG, że przeszło dalej. Ta rywalizacja w dwóch meczu zakończyła się 6-5. Finał jest zaplanowany w Budapeszcie 30 maja, więc może te emocje opadną. Tam drużyna z Paryża zmierzy się z Arsenalem. Dembele otworzył wynik w trzeciej minucie, Bayern wyrównał w doliczonym czasie, gola strzelił Harry Kane. No i ten arbiter, czy to był zawodnik którejś z drużyn, można go przypisać, czy po prostu był słaby, jak myślicie?
1: Był słaby po prostu, wiesz, to oglądamy różne rzeczy, pamiętam... arbitra z meczu Polska-Szwecja czy Szwecja-Polska i tak dalej. Wiesz, to są duże kontrowersje. No na tym poziomie nie powinno tak być. To się
2: ale,
1: o tym
2: też,
1: mówi,
2: ale też przyznajmy, że drużyna z Paryża była lepsza, lepiej zagrała.
1: W sumie wynik hokejowy w dwóch meczu 6-5.
3: No, ale gdyby Bayern dostał karnego.
2: No, ale tam są kontrowersje, że jak bramkarz nabije własnego piłkarza w rękę, no to nie ma karnego, więc...
1: Ja wiem, no, to jest tak jak z tym, co o Małyszu mówili, że gdybym miał narty i potrafił skakać, też bym skoczył. Trzeba było wygrać po prostu.
3: A no okej. Okay. To dzisiaj takie drużyny nawet stoją przed szansą, co prawda nie o Ligę Mistrzów, a o Ligę Europy na przykład. Aston Villa zmierzy się z Nottingham Forest, jest bramka przewagi gości, więc tutaj no, można wygrać, można ta różnica nie jest duża, a Freiburg podejmie Bragę i to Braga prowadzi także jedną bramką. Mecz zakończył się 2-1 i rozstrzygnięcia w Lidze Konferencji. Przyznać się, kto jeszcze śledzi Ligę Konferencji, kiedy nie ma tam polskich drużyn?
2: No ja trochę śledzę.
1: Ja nie.
2: Ale wyniki nie oglądałem, nie będę chyba oglądał dzisiejszych meczów. Chociaż w sumie może spojrzę, bo jutro ostra gra przede mną.
1: No właśnie.
3: Wypadałoby. Crystal Palace podejmie Szachtar. W poprzednim spotkaniu było 3-1, a Strasburg zagra z Rayo Vallecano. Bramka przewagi hiszpańskiej drużyny. Wszystkie te spotkania o 21:00, więc życzę powodzenia z roztworzeniem się. Przed tworzeniem się.
2: Finały to i tak już mały problem.
1: Kuba to
2: wcześniej
1: potrafi, naprawdę.
3: To jest... A to była multiliga, to jest sól tych rozgrywek, tak faktycznie. Jest. Wracając na nasze krajowe podwórka, krajowe...
2: Parkiety,
1: tak.
3: Mi słów brakuje, wiecie, bo spędziłam wczorajszy wieczór nie oglądając co prawda Ligi Mistrzów, stąd te pytania do was, bo śledziliście. Ja śledziłam na żywo spotkanie w Lublinie.
1: Tak się domyślaliśmy.
3: Lublin
1: tak jest, domyślaliśmy
3: rozpoczęła
1: się.
3: Od wygranej w pierwszym secie i wszystko... miało pójść gładko. Natomiast na parkiecie całą resztę meczu zdominowali siatkarze Auron CMC Warty Zawiercie. Wygrali 3-1 i doprowadzili do 5. meczu finału Plus Ligi. Posłuchajmy.
4: Walczyliśmy do samego końca. Najważniejsze moim zdaniem, że zagraliśmy lepsze spotkanie niż ostatnie dwa mecze. Wróciliśmy do swojego poziomu, może jeszcze nie idealnie, ale najważniejsze, że ten mecz jest wygrany. Skupiamy się na tym, żeby się zregenerować. Oczywiście statystycy, trenerzy będą pracowali nad tym, żeby coś może małego wyciągnąć, ale dla mnie najważniejsze, żeby zagrać po prostu na swoim poziomie i tyle.
3: Mówił Bartłomiej Bołądź, czyli MVP tego spotkania. No więc mistrza Polski poznamy w Sosnowcu. Mówiłam tak od początku, co prawda liczyłam na nieco inne rozstrzygnięcie w głębi serca, no bo skoro już tyle siedzi wieczorem na hali, to chciałoby się zobaczyć jakieś trofeum, niezależnie, która byłaby to drużyna oczywiście, chociaż w tym przypadku musiałby być to Lublin.
2: A zdrać nam kulisy, czy, bo byłaś tam na miejscu, czy tam pudełka z konfetti były przygotowane, czy
3: zawsze są,
2: szampany się chłodziły?
3: Pan minister w wszyscy byli i wszyscy czekali, szampany się chłodziły, koszulki też na pewno są, trzeba być zawsze przygotowanym, natomiast najciekawsze jest to, co się potem z takimi koszulkami dzieje. Ja pamiętam ubiegłoroczne wicemistrzostwo, prawie mistrzostwo startu Lublin w koszykówkę i też takie koszulki mieli gotowe z napisem Mistrz Polski.
2: No na razie te koszulki pojadą do Sosnowca, prawda?
1: Dopisuje się V i jest wicemistrz.
3: To prawda, ale to tak, to wszystko musi być przygotowane, no bo nigdy nie wiadomo. Choć ja już się domyśliłam, kiedy koledzy fotografowie zaczęli wychodzić z hali. Ostatnim secie, chociaż no, czy Lublin nie miał szans na wyrównanie? Myślę, że tak, gdyby nie to zmęczenie sezonu. Oczywiście obie drużyny są na takim etapie, ba Warta Zawiercie no, nie kończy, jak widać. Także zasady gry są równe dla wszystkich.
1: Zależy, co wyciągną statystycy. To jest no, klucz do tego.
2: Warta Zawiercie, podobnie jak projekt Warszawa, tak, który wczoraj
3: brązowy
2: medal mistrzostw Polski jeszcze zagra w Final Four Ligi Mistrzów przecież.
3: Dokładnie, więc to jeszcze się nie kończy. Zresztą rozmawiałam z trenerem Winiarskim i on mówi, że wcale aż tak nie odczuwają tych trudów sezonu, no bo właśnie, to wcale nie jest dla nich ostatnia prosta. Przechodząc do tenisa, myślę, że można powiedzieć, że to był słaby występ Huberta Hurkacza w Rzymie, bo Polak toczył dość wyrównany bój w dwóch setach z Janikiem Hanfmanem, ale ostatecznie przegrał 7-6, 6-7, 2-6 i odpadł w pierwszej rundzie turnieju ATP Masters 1000. No a co wśród kobiet? No tak jak w Madrycie. Życie jak w Madrycie. Daria Kasatkina nie wykorzystała okazji, by zmierzyć się z Igą Świątek i przegrała. W piątek rywalką Polki będzie Katie McNally, która wygrała z Kasatkiną 6-2, 6-3 i to spotkanie w piątek o 10, jeśli deszcz pozwoli, bo tutaj też przeszkadzał paniom deszcz. Chciałabym, żeby mi trochę deszcz poprzeszkadzał za oknem.
2: No niestety nasza Iga Świątek jest już jedyną naszą w drabince głównej, bo też nie poszło wczoraj Magdzie Fręch i Magdzie Linet. No ale trudno, no.
1: Lepiej, żeby nie było jak w Madrycie, bo tam wirus rozdawał karty.
2: Oby do Paryża.
3: Tak. Bo już teraz Roland Garros, nim się obejrzymy pod koniec, chyba 24 maja startuje?
2: Tak, pod koniec maja startuje, tak.
3: No więc czekamy na koronną konkurencję i Świątek, jakkolwiek byśmy tego to nie zwali. Każdy ma swój ulubiony kort i dla Igi wydaje się, że to są właśnie te korty paryskie. Jakubie, poproszę cię o odczytanie wieści toruńskich.
2: Wieści toruńskie, tak. Pan Włodzimierz jak zwykle zameldował nam kilka sportowych faktów, wyników.
3: Piernikowy serwis sportowy. Tak.
2: Twarde pierniki w swoim ostatnim meczu sezonu pokonały Arkę Gdynia 95-86. Yes. W ostatnim meczu sezonu, no bo nie zakwalifikują się do playoffów.
1: No ale wygrali, dobrze.
2: Ale wygrali na koniec. Liczy się ostatnie wrażenie, prawda?
1: Oczywiście, że tak.
2: Trzecie zwycięstwo w obecnym sezonie żużlowym odniósł KS Toruń. To jeszcze w weekend pokonał w meczu derbowym GKM Grudziądz 48-42. No i...
1: A Katarzynki?
2: No Katarzynki już zakończyły.
1: Mhm.
2: Natomiast jest jeszcze coś z kultury masowej, ścieżki rowerowe, kultury fizycznej masowej. Ścieżki rowerowe w Toruniu wreszcie sprzątnięte i można po nich jeździć bezpieczniej.
3: Brawka. Takie drobne i rzęsiste brawka.
1: Bardzo dobrze. Tak jest. Bardzo
3: bo
1: dobrze.
3: Mamy, przypominam, maj. Pozdrawiamy
1: jakby ktoś
3: Toruń.
1: Nie pamiętał o temperaturach, to jest maj, dokładnie tak.
3: To ja jeszcze o piernikach. Mhm. No właśnie, poznaliśmy najlepsze drużyny, które wywalczyły awans do fazy play-off w naszej polskiej lidze koszykówki. Nie ma wśród nich ubiegłorocznego wicemistrza startu Lublin, który zaliczył, nie będę gryzła się w język, katastrofalny sezon, czwarte miejsce od końca, tuż pod piernikami. A wśród najlepszych sześciu drużyn fazy zasadniczej Orlen Basket Ligi znalazły się Legia Warszawa, King Szczecin, Śląsk Wrocław, Energa Trefyl, Sopot, Dziki Warszawa i Arka Gdynia. A jeszcze są dwa miejsca w dogrywce. W fazie play-in znalazły się Anwil Włocławek, Orlen Zastal Zielona Góra, MKS Dąbrowa Górnicza i Stal Ostrów Wielkopolski. Te drużyny powalczą o dwa miejsca, które zostały. Dwa trudne miejsca, bo te drużyny z miejsc od 7 do 10 zmierzą się z drużynami z miejsc 1 i 2. Tyle jeśli chodzi o koszykówkę. Mam jeszcze dla was no żużel na przykład. Możemy zerknąć, bo dzieje się, będzie się działo. Właśnie drużyna Prestoruń otworzy nam w piątek kolejną kolejkę PGS Ekstraligi i to będzie mecz z Falubazem. Już praktycznie tradycyjnie kibice z Zielonej Góry stwierdzili, że nie przyjadą dopingować swojej drużyny. Szkoda.
1: Ale dlaczego?
3: Ale za każdym razem jest inny powód. Przyznam się szczerze, w tym momencie nie sprawdzałam, jaki to jest powód. Natomiast raz to był powód organizacyjny ze strony drużyny, która przyjmuje, że bilety są kupowane tylko na miejscu w kasach i wydaje się, że w Toruniu chyba też jest taki problem. No ale trudno. No, Falubas ma większe problemy niż brak dopingu kibiców na wyjeździe, a konkretniej problemy i zdrowotne, organizacyjne. Ceny biletów są całkiem wysokie w Zielonej Górze. No ale trzymamy kciuki, bo to jest dopiero początek sezonu, który nam ułoży całą resztę jego, więc trzeba się pokazać. Może na motoarenie? GKM Grudziądz i Unia Leszno odjadą drugie spotkanie w piątek, a w niedzielę Włóknia Częstochowa podejmie Stal Gorzów, a Motor Lublin zmierzy się w hicie kolejki ze Spartą Wrocław. To nas czeka ligowo. W sobotę natomiast finał drużynowych Mistrzostw Europy w Rzeszowie. Polskę reprezentuje Bartosz Zmarzik, kapitan, bracia Pawlicy, Bartłomiej Kowalski i Bartosz Bańbor. Cieszę się, że jest ta zmienność w imionach. Chociaż bracia Pawlicy to nie jest Bartosz i Bartłomiej, tylko Piotr i Przemek.
1: Czyli dwa razy P.
3: Tak jest. I Polska triumfowała dotychczas we wszystkich zorganizowanych finałach drużynowych Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnił reprezentację Danii, Szwecji oraz Łotwy. Czy jeszcze znajdziemy czas na króciutką informację?
2: Taką bardzo.
3: Bardzo króciutką. No to w takim razie pominę długodystansowe wyścigi i Le Mans. Do tego jeszcze wrócimy, ale dziś odbędą się kolejne spotkania hokejowych Mistrzostw Świata i reprezentacja Polski z Japonią. To tyle.
2: Liczymy, że wcześniej Kazachstan wygra z Ukrainą, bo to by nam jeszcze przedłużało takie realne szanse na awans.
3: Miało być krótko.
2: Przepraszam.
1: Tak, bardzo proszę Kuba na drabinkę z powrotem.
2: Tak jest.
1: Klaudii, bardzo dziękujemy serdecznie.
3: Dziękuję.
1: I zazdroszczę ci tego, że byłaś tam na parkiecie, ale naprawdę wszystkiego dobrego.
3: Zapraszam cię następnym razem.
1: Dobrze, super.
2: Dziękujemy, Klaudio.

0: Ruda papuga. I już jest z nami w studio mecenas Anitas Facha, czyli Ruda Papuga.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry.
1: Ale uśmiechnięta pani mecenas.
0: Jak zwykle zresztą.
1: Jak zwykle.
2: Ten typ tak ma.
1: Dzisiaj porozmawiamy o fundacjach rodzinnych.
2: Tak, o takim tworze, który...
1: Cóż to jest w ogóle
2: ta fundacja rodzinna?
0: Jest
2: to coś, co ma nam pomóc teoretycznie i taka była koncepcja w tym, żeby nagle, gdyby się stało nieszczęście, nasze firmy nie stanęły, nasze biznesy dalej trwały i pomimo tego, że jakieś nieszczęście się zdarzy, świat nam się nie walił. Chodzi o taką, tak naprawdę intencją była sukcesja, czyli pewnego rodzaju dziedziczenie, tak? Tego wszystkiego, co my w tym majątku mamy, a przede wszystkim dotyczyło to biznesu, bo nie ukrywam, że wielokrotnie mi się zdarzyło w mojej historii, zresztą słynna katastrofa, która do tej pory nas prześladuje od lat i nasze największe narodowe nieszczęście spowodowało również to, że nagle zginęli ci decydenci firmowi kory rodziny i okazywało się, że wszystkie biznesy stawały, tak? Natomiast Ta fundacja rodzinna miała służyć temu i ma służyć temu, żeby to nadal mogło funkcjonować, żeby biznesy nie były zablokowane, żeby dziedziczenie było ustalone, żeby funkcjonowanie firmy, przede wszystkim dotyczyło to firm rodzinnych, tych wieloletnich biznesów.
0: Żeby zostało w rodzinie, tak?
2: Tak, dalej funkcjonować i wiadomo było, co się ma z nimi stać. Tak, fundacja rodzinna jest osobnym bytem prawnym. Taką quasi spółką trochę, bo wpisuje się ją również do rejestru. Ona ma swój statut, ona ma swoje organy, czyli tych, którzy będą tą fundacją zarządzać, ale tak naprawdę głównym celem nie jest cel stricte gospodarczy, tylko taki cel, który ma zabezpieczać i rodzinę i przede wszystkim tych wszystkich beneficjentów, którzy nie muszą być koniecznie rodziną. Fundatorem fundacji rodzinnej musi być osoba fizyczna. Czyli powiedzmy sobie tak, sprowadzając to na to moje podwórko rodzinne, tak, prawa rodzinnego, na przykład małżonek postanawia założyć fundację rodzinną. Rodzina postanawia, że będzie zabezpieczona, za życia już sobie poukłada te sprawy, które potem grzeją rodzinne, że tak powiem, afery po śmierci spadkodawcy i poukłada sobie, jak to ma wyglądać. Poza tym ma szeroki majątek, duży majątek i chce ten majątek w pewien sposób również zabezpieczyć. Czasami intencje niekoniecznie są czyste, bo na przykład celem pokrzywdzenia dzieci z poprzedniego związku, ale to za chwilę o tym powiem. I wprowadza majątek firmowy do tej fundacji. Tak? I ta fundacja na przykład zarządza nieruchomościami, które posiadamy. Tak? Czyli mamy 10 mieszkań, bo nazbieraliśmy. Wprowadzamy je do fundacji rodzinnej, wynajmujemy i zarządzamy tymi nieruchomościami w ramach tej fundacji.
0: A to się opłaca bardziej niż...
2: Podatkowo tak. Poza tym bardzo biznesowo i tak dla spokoju rodziny i tych beneficjentów, którzy zostają, tak? Bo gdyby się okazało, zazwyczaj jest tak, że w rodzinie na przykład jedna osoba jest przedsiębiorcą i ten przedsiębiorca chciałby poukładać te biznesy tak, żeby ta firma nie padła, bo na przykład żona tego nie prowadzi, nie jest w to zaangażowana. On na przykład umiera, ginie w wypadku, choruje w taki sposób, że nie może dalej zarządzać. I co wtedy? I wtedy statut fundacji, czyli ta księga fundacji, która służy temu, żeby ją dobrze zorganizować, dokładnie przewiduje, co się dzieje, gdy jeszcze fundator żyje i jak to ma funkcjonować, a co się dzieje po śmierci fundatora. I idea jest piękna.
0: A w przypadku tematów, które tutaj też grzejemy od jakiegoś paru miesięcy, rozwodu.
2: No właśnie, idea jest piękna, ale oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. I tutaj wchodzę ja cała na biało, tak?
0: Tak jest.
2: A tak naprawdę to chodzi o to, że no niestety, ja to zawsze mówię, że my to jednak jako społeczeństwo to mamy taki dryg do kombinowania. Nie Polak to zawód. Zawsze sobie wymyślimy, znajdziemy jakiś sposób, żeby jakoś tam z tego zrobić tą korzyść, niekoniecznie taką zupełnie uczciwą. I jak to się czasami zdarza? No zdarzały mi się takie sytuacje na przykład, że małżonkowie, żyjąc wspólnie, będąc bardzo biznesowo zorientowani, a szczególnie na przykład mąż był bardzo biznesowo zorientowany, żona żyła w pełnym zaufaniu, on był tą osobą wiodącą i postanowił, że powinni jednak zadbać o tą fundację rodzinną. I na przykład wszystkie składniki majątku wspólnego wprowadzone zostają do fundacji. Co to oznacza? To znaczy, że to już nie jest nasz wspólny majątek. To jest majątek fundacji. Mm. I teraz okazuje się, że za tą chwileczkę pan miał na przykład, albo żona miała pomysł taki, żeby się rozwieść, że małżeństwo się rozstaje i de facto na dzień dzisiejszy to my nie mamy majątku do podzielenia. Majątek został wprowadzony do fundacji. Mm. I teraz idziemy do sądu i musimy przekonać sąd, że rzeczywiście to jest tak, że ta fundacja była ideą tej osoby, która nie do końca miała czyste intencje. Mm. Była to pewna pozorność po to, żeby ten majątek ukryć, tak? Druga sprawa, majątek wprowadzony do fundacji może służyć też temu, żeby uniknąć w przyszłości egzekucji komorniczej. Bo co się okazuje? Znowu, to nie jest mój majątek, jeżeli ja mam długi, tylko to jest majątek fundacji.
0: Ja czyli nic nie mam.
2: Ja nic nie mam, tak? I teraz wchodzi kwestia alimentacji. Jeżeli się okaże na przykład... Też miałam taką sytuację, że zamożne małżeństwo dokonało podziału majątku, po czym porówno każdy dostał po 3 nieruchomości, mhm. dostał środki pieniężne, jakieś tam złoto inwestycyjne itd., itd. I pan wprowadził cały swój majątek do fundacji, którą założył już po rozdzielności, po podziale majątku. Mija kilka lat, państwo się rozwodzą i pan występuje na drogę sądową o ustalenie alimentów na niego, ponieważ on nie ma nic. A żona na skutek podziału majątku doznała ogromnego przysporzenia majątkowego. Jego nie stać na alimenty na dzieci, ponieważ nie ma nic. I tak naprawdę to ta żona została krezusem, a on nie ma nic, bo wszystko ma fundację. Ale sądy, proszę państwa, pamiętajmy o tym, no nie są takie naiwne i tak sobie nie damy tego od razu wcisnąć, że ten, który nie ma nic, bo przeniósł wszystko na fundację, to jest ta osoba, która nie może rzeczywiście się utrzymać. Dlaczego? Dlatego, że proszę państwa, przede wszystkim sąd bada co? Możliwości zarobkowe, tak? Jeżeli krezusie zgromadziłeś taki majątek, że stać cię było na to, żeby wprowadzić go do fundacji i ta fundacja powstała ze składników wypracowanych przez ciebie, to wierzymy w ciebie na dalszą część twojego życia i dajemy ci szansę, żebyś dalej ten majątek budował. Trochę to oczywiście z przymrużeniem oka o tym mówię, ale proszę państwa, pojawiają się takie zjawiska. Fundacja rodzinna jest stosunkowo nową instytucją, bo to od 23 roku mamy tą
0: ustawę.
2: To bardzo świeżynka i jeszcze tak naprawdę w kwestiach takich realizacyjnych to mało i konsekwencji tego, mało mamy tych doświadczeń, natomiast już się pojawiają pierwsze sygnały. Na tą chwilę szacuje się, że jest około 4000 fundacji zarejestrowanych rodzinnych.
0: Łatwo założyć fundację rodzinną? Trudno?
2: No oczywiście, jak odstaniemy swoje w sądach do roku czasami rejestracja fundacji,
0: to
2: oczywiście wtedy będzie zarejestrowana. Natomiast co mogę państwu powiedzieć? To jest bardzo dobra idea, ale jeżeli chcecie zakładać fundację, ja wiem, że teraz nam wszystko podpowiada doktor Google albo ChatGPT, natomiast jeżeli chcecie dobrze zorganizować tą fundację, pochylcie się na tym, skorzystajcie z konsultacji dotyczącej tego, co się w tym statucie powinno znaleźć, bo to jest taki elementarz fundacji, taka instrukcja obsługi na to, jak z tego korzystać. Cele tej fundacji mogą być różne. Może to być na przykład cel, zbieramy środki na edukację dla naszych dzieci, finansujemy wprost edukację tych dzieci, bo beneficjentami mogą być również nasze dzieci, które są niepełnoletnie, bo na przykład będziemy z środków wprowadzonych do fundacji finansować czesne szkolne, zajęcia dodatkowe, wyjazdy, szkoły językowe i tak dalej, czyli quasi forma alimentacyjna, tak? Mhm. Możemy na przykład użyczać beneficjentom, czyli naszym dzieciom, jednej z nieruchomości, która jest we władaniu fundacji, tak? Natomiast jeżeli się okaże potem, że my stajemy w sądzie w sprawie o alimenty i mówimy, nie mamy nic, wszystko należy do fundacji, ale jeździmy Mercedesem należącym do fundacji, mhm. mieszkamy w willi należącej do fundacji, to proszę państwa, nie spodziewajcie się, że sąd powie, no bardzo mi przykro, rzeczywiście pan nie ma możliwości, albo pani nie ma możliwości, żeby tą alimentację prowadzić.
0: Czyli zasady pozyskiwania środków do fundacji rodzinnej są takie jak do innych fundacji, rozumiem?
2: To jest, musi być założycielem i fundatorem jest osoba fizyczna i wprowadza tak naprawdę swój majątek, mhm. tak? Taka jest idea. Jest jeszcze jeden problem z tą fundacją, a mianowicie pokusy są takie, no wiecie państwo, rozmawialiśmy wielokrotnie o tych testamentach, o tym próbowaniu wydziedziczenia dzieci z poprzedniego związku, mhm. albo no różnych takich relacjach rodzinnych, które mogą doprowadzić do tego, że część osób jest pominięta. Musicie mieć państwo świadomość, że jeżeli jest taka sytuacja, że mamy dzieci z poprzedniego związku i intencje nasze nie do końca są uczciwe, albo są inne motywacje, że chcemy te dzieci tego dziedziczenia pozbawić, bo motywacja może być pochodzić od obecnej partnerki, cokolwiek, to okazuje się potem na końcu dnia, że ten spadkodawca, gdy umiera, nie ma już nic, bo wszystko przeniósł na fundację, tak? Ale nadal to przeniesienie na fundację nie pozbawia tej osoby, która była z ustawy uprawniona, czyli tego naszego, to dziecko, tego zstępnego, do tego, żeby dochodzić zachowku. I wtedy oczywiście również będziemy walczyć w ustalaniu tego substratu zachowku, czyli tego, od czego będziemy ten zachowek liczyć, mhm. będziemy brać pod uwagę te wszystkie składniki, które są wprowadzone do fundacji. Ale co to nam daje, niestety, do czego się to sprowadza? Wydłuża nam to bardzo ścieżkę dochodzenia w tych sprawach do tego, co tam rzeczywiście jest. Może nam spowodować znowu awantury w rodzinie i te historie, które powodują, no czuję się oszukany, bo wyprowadziłeś majątek, schowałeś majątek w fundacji, tak? Pan komornik może mieć dużo trudniej, nawet jeżeli my będziemy alimentów dochodzić, to również nie ma majątku nasz były współmałżonek, żona czy mąż i on nie może wprost z niczego, że tak powiem, dochodzić tych alimentów, może ewentualnie próbować z dochodów z fundacji i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, proszę państwa, można napisać książkę, ale idea fundacji była bardzo szczytna.
0: No tak, jak zwykle, niezwykle interesująco. Mecenas Anita Swacha.
2: Czy
0: bardzo,
2: to już?
0: No
2: to już.
0: To już ten moment. Niestety ten czas biegnie z panią mecenas bardzo szybko. Ruda papuga, ale liczymy na wizytę za tydzień. Także bardzo serdecznie dziękujemy.
2: Widzimy się za tydzień, proszę państwa, i słyszymy.
0: Cudownie.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.

0: All right. Woo!
1: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Piotr Topuliński, zapraszam. Wracamy do tematu pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Na terenie Puszczy Solskiej zaczął padać deszcz. To pomogło strażakom. Obecnie obszar pożaru jest pod kontrolą, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
2: W nocy wykonaliśmy ogromną pracę, pracowało 440 strażaków, a sumarycznie wszystkich osób zaangażowanych ponad 600, 106 zastępów, dojechały nam nowe siły i środki z całej Polski, są to moduły kolejne GFFF, kompanie gaśnicze, kompania logistyczna.
1: Szef MSWiA podkreślił, nie trzeba było zarządzać ewakuacji okolicznych mieszkańców. Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. W ocenie szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego przepisy powstały na bazie projektów szykowanych przez rząd.
3: To jest projekt, który ma chronić konsumentów, inwestorów. To jest projekt, który ma zapewnić realną, skuteczną, odpowiedzialną ochronę państwa, czyli nadzór instytucji państwowych nad rynkiem kryptoaktywów. I z trzeciej strony wreszcie to jest oczywiście zagwarantowanie słusznych konstytucyjnych praw przedsiębiorców.
1: Prezydent zawetował dwie rządowe ustawy o kryptowalutach, zaznaczył wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej.
4: Uważam, że tak, rolą rządu i większości parlamentarnej jest przyjmowanie dobrych ustaw. Nawet jeżeli są wetowane przez prezydenta. Jeżeli ustawa jest dobra, to się ją uchwala. Każdy ma prawo popełnić błąd, a uważam, że pan prezydent błąd popełnił za pierwszym razem, ale dostał szansę, żeby z błędu wyjść. Ale z tej szansy nie skorzystał.
1: Nowy projekt przedstawił teraz też resort finansów. Przewiduje on wyższe kary za oszustwa na rynku krypto. Poza tym w sejmowej zamrażarce znajduje się projekt Polski 2050. Rosja odrzuca ukraińskie propozycje dotyczące zawieszenia broni, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosjanie nie zaprzestali ataków na ukraińskie miasta, a wcześniej to Moskwa proponowała zawieszenie broni mające obowiązywać z okazji planowanej na sobotę Parady Zwycięstwa w Moskwie w rocznicę zakończenia II wojny światowej. Jeśli ten jeden człowiek w Moskwie, który nie może żyć bez wojny, jest zainteresowany tylko jedną paradą i niczym więcej, to inna sprawa. Ukraina jest gotowa pracować na rzecz pokoju. Rosja grozi, że zaatakuje Kijów, jeśli Ukraińcy zakłócą przebieg Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Rosyjski MSZ rozesłał do zagranicznych placówek dyplomatycznych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych notę z wezwaniem do ewakuacji z Kijowa. Pawilon Polski na Biennale Sztuki w Wenecji otwarty. Pojutrze oficjalny początek tegorocznej imprezy potrwa niemal do końca listopada. W tym roku wydarzeniu towarzyszą kontrowersje to przez udział w Biennale artystów z Rosji i Izraela. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Piotr wspomniał w serwisie, że zaczęło padać nad Puszczą Solską. Bardzo dobre wiadomości. No i rzeczywiście w południowo-wschodniej Polsce, czyli w województwach lubelskim, podkarpackim, ale też w małopolskim, częściowo w świętokrzyskim, możliwe są dzisiaj nawet burze. Deszcz przelotny może popadać na znacznie większym obszarze.

0: że kraju, więc parasole miejmy ze sobą, ewentualnie kurteczki z kapturem, tudzież co jeszcze, czym się jeszcze można chronić przed
1: deszczem. Jeszcze płaszcz pałatka może być.
0: Tak, albo gustowne poncho. Co do... Albo
2: kalosze, ale nie na głowę.
0: Kalosze.
1: To zależy, gdzie kto nosi, tak spokojnie.
0: Miejmy nadzieję, że przyszedł sezon na kalosze, bo potrzeba nam bardzo, bardzo tego, tego deszczu. A co oprócz deszczu chmury, w całym kraju zachmurzenie duże, tylko od czasu do czasu gdzieniegdzie się przejaśni. Grad może się pojawić też?
1: Słyszałem o tym, tak.
0: Tak, punktowo może się grad pojawić.
1: No jak to, tak, jak to grad, prognoza, nie? To wiadomo jest. Tak.
0: Tak, no i temperatura. A temperatura będzie bardzo, bardzo różna. Od 9 do 12 stopni nad morzem, na zachodzie również 12, w centrum kilkanaście stopni do 20, 21. No a zdecydowanie najcieplej na południowym wschodzie, tam nawet do 24-25.
1: Wiesz co, to powiem ci tak, że w Watykanie dzisiaj może być do 24 nawet, a w Burdżibie do 22. Ale jeżeli mówimy o przeglądzie uzdrowisk, kurortów i miast pretendujących w Polsce, to powiem tak, w Kosakowie może być do 8, to jest bardzo dużo dzisiaj, w Sopocie do 9, to już szaleństwo jest pogodowe, w Strzegomiu do 14, w Polanicy-Zdrój do 18, na Jazgarze w Szczyźnie do 18, Dębogórze do 9, w Polańczyku do 20. W Kołobrzegu do 9. To jest ten sam kraj cały czas, to jest Polska. Wysowa Zdrój do 20. Świnoujście do 9. Jastrzębie Zdrój do 17. Augustów do 14. Na Łęczowie do 23. A w Czaplinku do 11. No po prostu Polska długa i szeroka.
0: Ciężko cokolwiek wybrać, prawda? Bo wybierzesz sobie, a tam nie wiesz, czy będzie 11 czy 25.
1: No czy wiesz, nie wiesz, czy będzie 8 czy 9. To jest dylemat większy moim zdaniem.

0: Piękna sekcja dęta.
1: Oj tak.
0: Piękna. No piękna i właśnie z dużymi susami tak. Zbliżamy się do Janka.
1: Do Janka, tak.
0: Ale to jeszcze za chwilę, bo dzisiaj Jan Janczy opowie nam... Dzisiaj w Norwegii w ogóle będziemy a propos różnych rzeczy, także...
1: I trochę w Kanadzie.
0: No ale to, wiesz, to samo przez się rozumie, ale Norwegia tutaj jest motywem wiodącym. Ale zanim Janek Janczy, to jeszcze...
1: Dżingiel.
0: Po pierwsze, a po drugie Mela Koteluk będzie.
1: To najpierw dżingiel.
2: Nowy świt.
1: A teraz Mela Koteluk.

0: i Bach.
1: No i tak właśnie, jak zapowiedział Jakub, była to Mela Koteluk, melodia ulotna. A teraz mój ulubiony punkt poranka czwartkowego, czyli Jan Janczy. No i nam Janek opowie, o co chodzi w tej instalacji i o jaki protest chodzi w stosunku do SAM-ów, bo to jest poważna sprawa. Witamy cię, Janku.
2: Tak, dzień dobry. Tak pomyślałem sobie, że pogodzę was, bo mówiliście, że Kanada, Norwegia, to ja powiem, że północ.
0: Po prostu.
2: Wszystko zgadza, prawda?
1: Tak jest. Znane państwo północ.
2: Tak jest. To taki teren nie za szeroki na mapie świata, więc łatwo sobie go znaleźć. No ale tak, o sztuce dziś, tak mówi się, że sztuka może łagodzi obyczaje, łączy. No, w kontekście tego, o czym dziś
1: bywa,
2: mówimy,
1: to
2: nie wiem, nie mam pewności. Chodzi o taką pracę Maret Anny Sary. To jest artystka samsko-norweska. Pisarka, artystka przede wszystkim. I ta jej praca, o której za moment opowiem, opuszcza mury Muzeum Narodowego w Oslo i jedzie do Kanady właśnie. No i tutaj mamy ten łącznik. W Kanadzie, w Ottawie, 12 czerwca otwiera się taka duża wystawa. Tam współpracuje przy nich ponad 70 osób z całego regionu arktycznego. No i w tym właśnie ta Maret Anna Sara, ona ma już nawet swoją nazwę Killing. To słowo w języku Inuitów oznacza, no właśnie nie mamy polskiego odpowiednika, bo to jest ten moment, w którym światło słoneczne pada na taflę wody i te promienie się od tej tafli odbijają. Bardzo wiele jest takich zjawisk, na które my nie mamy słów, a w językach, no czy Samów, czy Inuitów, czy w ogóle tych ludów północnych, to wszystko ma swoje określenia.
1: No bo jak to jest, to jest opisane.
2: No to jest opisane, u nas nie ma.
0: A my musimy posiłkować opisami przyrody. Tak
1: no, radość o poranku u nas jest, no to wiesz.
2: Albo tam, nie wiem, mokry śnieg. No. Jednym słowem, prawda?
1: Albo grat w całym kraju,
2: tak
1: dokładnie.
2: Tak jest, punktowy. Ta praca to jest instalacja właściwie, Pile o Sapmi Supreme, ona się nazywa, czyli tak trochę z samskiego, trochę z angielskiego. I składa się ona z, no i tu będzie mocno, 400 czaszek reniferów wyprawionych oczywiście. Te czaszki mają, każda z nich ma nawierconą taką dziurę między oczami, która symbolizuje, wygląda jakby była raną postrzałową, ale nie jest, bo to zostało zrobione potem przez artystkę i one są wywieszone w takich rzędach, szeregach, posegregowane w taki sposób, odcieniami posegregowane.
1: Same głowy, tak?
2: Tak jest. Te czaszki, że z daleka jak popatrzymy na tę instalację, to ona przypomina nieco flagę samską. Oczywiście nie oddaje kolorów, ale pewne elementy, które na niej się znajdują. Tam jest taki okrąg bardziej w lewej części, kilka prostych. No i to jest rzecz jednak mocna i teraz i też bardzo spotkało się to z no, takim gorącym odbiorem w Norwegii, nie teraz może, ale jeszcze parę lat temu, dlatego że cała ta historia się zaczyna parę lat temu. Właściwie to 10, w roku 2016 w sądzie rejonowym w Finnmarku, czyli to jest już taka północna Norwegia, zaczyna się wtedy sprawa, jaką wytoczył państwu norweskiemu brat artystki, Jofset Ande Sara. On jest hodowcą reniferów, wtedy był młodym człowiekiem, 20-paroletnim, jednym z głównych żywicieli rodziny i dostał od państwa takie wezwanie do zredukowania populacji tej swojej hodowli reniferów. Tak.
1: O ile?
2: Miał ich 150 do 75.
1: Połowę.
2: Miał zejść. No przy czym to określenie zredukowanie populacji, ono jest bardzo ładne i eleganckie, no ale wiadomo, że renifery się w powietrzu nie rozpływają, więc trzeba było je albo zawieźć do ubojni, albo no w jakiś inny sposób się z nimi, no mówiąc delikatnie, pożegnać. Dlaczego w ogóle taki wyrok zapadł w tej sprawie? Dlatego, że państwo norweskie, wprawdzie Samowie mają pewne prawa dosyć szerokie nawet i do swoich ziemi, do tych swoich tradycyjnych zajęć, czyli właśnie między innymi wypasu reniferów. Natomiast funkcjonuje w Norwegii od pierwszej dekady XXI wieku, to był chyba 2007 rok, takie prawo, ustawa o hodowli reniferów, które daje pewne możliwości kontrolowania no właśnie tego zajęcia. Uzasadnienie w tym wypadku konkretnym, w tym było takie, że ta populacja reniferów na płaskowyżu, gdzie hodowlą zajmował się ten młody człowiek, jest zbyt duża, pastwiska są zbyt ubogie, w związku z czym to tym zwierzętom może nie służyć, być może będą głodować.
1: Nie, no to redukcja o połowę to bardzo im służy.
2: Ma sens, prawda?
1: Nie, no jasne.
2: Ten młody mężczyzna, Jofset, stwierdził, że po pierwsze to godzi w jego interesy, to znaczy no, to jest ekonomiczna katastrofa dla niego. nie utrzymają się z takiej niewielkiej hodowli, już nie mówiąc o tym, że to samo 150 zwierząt to nie jest bardzo dużo, tak patrząc na inne gospodarstwa.
1: A jak można się utrzymać z reniferów?
2: To pierwsza rzecz. No tutaj głównie wypasem się zajmują samowie.
1: Ja wiem,
2: te sposoby są bardzo...
1: To jest mięso, tak, z renifera?
2: Tak, ale też i skóry zapewne, poroża, okay, tego rodzaju jest to działalność. To jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz jest taka, no to jest zajęcie tradycyjne. To znaczy tym się samowie trudnili od wieków. Jest to praktyka kulturowa, kulturalna. No i to godzi też w interesy kultury całej samskiej w ogóle. Mhm. To jest rzecz być może nawet w tym wypadku trochę ważniejsza. No i poszedł z tym do sądu, bo z wyrokiem się oczywiście nie zgodził. Siostra, czyli wspominana Maret, zadbała, żeby o sprawie było głośno i pod tym budynkiem sądu postawiła taką instalację. Ona wtedy wyglądała trochę inaczej. To był stos głów reniferów z ubojni zakupionych i na tym stosie była zatknięta norweska flaga.
1: Wow.
2: No to jest jeszcze mocniejsze. Wow. Te fotografie, to od razu powiem, one są dosyć łatwo dostępne i do znalezienia w internecie, ale raczej nie polecam.
1: Drastyczne.
2: Drastyczne nawet bardzo. Zrobiło się o tym głośno, wzbudziło to zainteresowanie mediów, rzecz jasna. No i o to też chodziło, bo ten jej brat odwoływał się do coraz wyższych instancji. I teraz w wielkim skrócie, jak to się skończyło, bo to jest bardzo rzecz ciekawa. Sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy w Norwegii w roku 2017. On podtrzymał ten nakaz państwowy, czyli przychylił się bardziej do wyroku państwowego. Polecono rodzinie, aby udała się ze sprawą przed Trybunał Praw Człowieka. Państwo norweskie nie za bardzo chciało czekać na orzeczenie. Zasądziło taką karę kontrolną 600 tysięcy koron. Ostatecznie udało się dojść do porozumienia w taki sposób, że faktycznie Jofset, brat artystki, został zobowiązany do pozbycia się tych 75 reniferów, ale nie poprzez zabicie ich, a przekazanie komuś, czy z bliższej, czy dalszej rodziny, czy znajomych, tak żeby rozrzedzić jakby tę populację, która tam się już wtedy i tak znajdowała. No ale artystka Maret Anne była świadoma tego, że ten wyrok no, może być kruchy raczej dla społeczności samskiej. To może być takie porozumienie, które w każdej chwili może paść, więc ten swój happening przekuła już w stałą instalację. I tutaj właśnie mówimy o tych 400 czaszkach, które są ułożone na kształt flagi samskiej i trafiła z tym do Muzeum Narodowego w Oslo. W taki sposób powstało to, powiedzmy, dzieło sztuki, bo ja bardziej mówię chyba instalacja i taki głos protestu. Ono jeszcze funkcjonowało w kilku innych wersjach, zanim powstała ta czaszkowa flaga. Była na pewno taka instalacja z czaszek już wyprawionych i na tych czaszkach, czy właściwie z tych czaszek, z tego stosu wychodziła taka postać z tworzywa sztucznego, przezroczysta, która przystawiała sobie do głowy kość renifera. Jak to budziło takie skojarzenia z pistoletem przystawionym do skroni. I dopiero później, jeszcze po kilku innych przekształceniach, powstała ta instalacja z Muzeum Narodowego. To w wielkim skrócie. Ta praca, tytuł jej, Pile of Sapmi Supreme, on nawiązuje do pewnej fotografii, którą być może znacie. I to jest fotografia, która chyba nawet nie ma tytułu, ale często się o niej mówi Pile of Bones, czyli taka kupa czaszek. To był koniec XIX wieku, zupełnie inne miejsce na świecie, zupełnie inny czas. Ameryka Północna. Dwóch mężczyzn, jeden z nich stoi czy siedzi na takim wzgórzu właściwie z czaszek i kości bizonów, a drugi pod tym składowiskiem. To jest taki symbol, po pierwsze, podboju Ameryki Północnej, ale po drugie kosztów, które z tym były związane. To znaczy, aby człowiek znalazł swoje miejsce tam, to ktoś musiał mu tego miejsca ustąpić. No i padło właśnie na bizony. I tak samo jest to w tym wypadku, oczywiście tutaj na mniejszą skalę może, ale te renifery, które stały się może nie zakładnikami sprawy, ale za ich sprawą można w jakiś sposób kontrolować też i wykorzystanie ziem, które tradycyjnie należały do Samów, były częścią i są tak zwanej Sapmi, czyli krainy właśnie Samów. Koniec końców ta praca już w formie 400 czaszek zawisła w Muzeum Narodowym w Oslo, tam jest. nawet takie stałe wyjaśnienie, skąd to się wzięło w ogóle i cała ta historia jest tutaj przywoływana. Dodam jeszcze, że ta praca wisiała i ona wróci do Oslo, do Muzeum Narodowego, ale na razie jedzie do Kanady i to też nie jest pierwszy raz, kiedy opuszcza Norwegię, bo Marit Anna była z tą wystawą między innymi w Niemczech, była poza granicami Norwegii, no i w różnych miejscach, także w Norwegii, przede wszystkim w Finnmarku, czyli w tych miejscach, które są najbliższe samom i gdzie ta sprawa też wzbudziła bardzo duże zainteresowanie, no i duże kontrowersje, to znaczy jak daleko, no i to jest takie echo, które do nas powraca, jak daleko państwo może ingerować w nasze sprawy życia tradycyjnego. No i
1: Janku, a dlaczego się zrobiła teraz głośna ta sprawa?
2: Dlatego, że przede wszystkim wyjeżdża z Norwegii ta instalacja. Nie wiem, czy to jest jakiś symbol, ale być może zainteresowanie w ogóle regionem arktycznym, sztuką tego regionu. No i to jest też okazja, żeby opowiedzieć o tym, co i u nas się dzieje. Mhm. Bo tak naprawdę to jest taki jedyny element, który budzi tutaj zainteresowanie, bo o ile w Norwegii ta sprawa jest jasna, no może w Europie nawet też, to czy w Kanadzie, no nie wiem. A...
0: No ja myślę, że to odniesienie do Inuitów być może jest tutaj tak mocne i dzięki temu zainteresowano się też właśnie.
2: A też trzeba powiedzieć, że no, pewna część historii jest wspólna, to znaczy takiego no niestety państwowego nacisku, mówiąc delikatnie, na te
0: rdzenne.
2: Tak. Więc myślę, że też nie przez przypadek tak dobrano tych artystów, aby byli i artystki z regionu arktycznego. No bo chyba Kanada, jeśli nie Norwegia, no to chyba Kanada jest właśnie dobrym miejscem, żeby o takich rzeczach po prostu mówić.
1: Tak jest. Dobrze.
0: Ja mam
1: piekielnie ciekawe.
0: Tak, ja mam jeszcze jeden wątek, Janku, bo wyobraź sobie, że nasi słuchacze, nasi patroni cały czas te łosie obserwowali przez dwa tygodnie, ale pani Natalia pisze... Pyta właściwie ciebie, czy ty już wiesz, że odebrali nam obserwację łosi, wyłączyli wcześniej, w ten wtorek.
2: Dowiedziałem się wczoraj. Ja byłem prawie przekonany, że to do 8 maja, czyli do jutra te łosie mają chodzić, ale zdaje się, że to się wcześniej zakończyło.
0: Może już przepłynęły wszystkie po prostu.
2: Czasami jest tak, w ogóle ten rok jest wyjątkowy.
1: Miałem zapłacone do wczoraj.
2: No właśnie, honorarium opłacone.
1: Do wtorku.
2: Czasami jest, w ogóle ten rok jest wyjątkowy, bo ta transmisja miała się zacząć później, ale wiosna przyszła wcześniej, no, w związku z czym łosie też wcześniej poczuły zew natury i zaczęły sobie wcześniej przechodzić przez rzekę, ale przeszło ich tam 40 parę, jeśli tak jak ostatnio sprawdziłem, więc wynik nie jest zły, taki średni można powiedzieć. Telewizja nastawiała się na ponad setkę, no ale wiadomo, w telewizji to zawsze ma...
0: Budżet na dni zdjęciowe się skończył i trzeba było zamknąć transmisję.
1: Tak. Janku, co zagramy, powiedz?
2: Zagramy taką artystkę, no samską oczywiście, Sofię Janok, płyta, i to jest przypadek, bo to też jest 2016 rok, album o bardzo, no takim tytule wymownym, This is my land, to jest mój kraj, to jest moja kraina. No dwukrotnie była nominowana do takiego norweskiego Grammy, które niestety nie nazywa się tak jak w Szwecji Grammys, a Spelman Prisen, no ale
1: a to
2: też
1: może
2: fajnie.
1: Dobrze właśnie, może dobrze, wszystko tak. Nie może to
2: no,
1: dobrze.
2: Norweskie Fryderyki, bądźmy
1: jak zwykle fantastyczny Janek Jan, czyli Pocztówka z Północy, a teraz nie ma przypadków, Janku. Posłuchamy.

I to jest ten moment, ta chwila z kraju mlekiem, miodem i czasami żółcią płynącym, a mianowicie słodki oczkoś, kramik otwieramy. Najsłodsze wydarzenie, jakie było w ubiegłym tygodniu, a co tydzień przybywa tych słodkości naszych codziennych, taka polska słodkość się robi z tego, to były obchody rocznicy Konstytucji 3 maja. Przypomnę, z 1791 roku. Bardzo się lubujemy w tym święcie i lubują się od małego do dużego, od cichego do krzyczącego. Ale żeby to tak nie zostać tylko w tej konstytucji z 3 maja 1791 roku, to tak ogólnie o konstytucji warto opowiedzieć, bo to jest bardzo słodki zestaw różnych rzeczy. To taka w zasadzie instrukcja obsługi państwa, tak? Czyli no, wszyscy się powołują tą konstytucję w dowolnej wersji, no ale ja wiem, czy tak czytają w całości tą konstytucję, to trudno powiedzieć. To jest taka wielka księga zasad, tak? Czyli jeżeli mielibyśmy to porównać, to trochę przypomina instrukcję do pewnej szwedzkiej firmy, która sprzedaje szafy, na przykład łóżka, fotele i praktyczne rzeczy do domu, że wszyscy wiedzą, że instrukcja jest, ale jak przychodzi do skręcania tej szafy, łóżka czy fotela, to okazuje się, że każdy skręca po swojemu i zostaje kilka śrubek albo półka i każdy mówi, no zapasowe zostało. To taki dokument, ta konstytucja oczywiście, a nie instrukcja obsługi szafy, łóżka czy krzesła, czy fotela. To jest taki dokument, który przede wszystkim mówi, co wolno władzy, a czego nie wolno władzy. To jest bardzo ciekawe. Ale też co wolno obywatelowi na przykład, albo czego nie wolno obywatelowi. Czyli w skrócie można powiedzieć, kto, komu i ile może, i tu nie chodzi, żeby tam naskoczyć. To brzmi trochę jak regulamin, taki jak jest rodzinny obiad, no załóżmy, i są pewne zasady, tylko że przy obiedzie jest więcej kotletów i ziemniaków, a tutaj jest większa liczba artykułów. Co jest istotne w konstytucji, ta, która obowiązuje w Polsce? W ogóle to jest trójpodział władzy. To jest taki polityczny zestaw obiadowy, że jest władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Przynajmniej w teorii tak to wygląda i każdy ma swoją rolę. Jedni gotują taki przepis, drudzy podają ten ugotowane potrawy, a trzecia władza sprawdza, czy da się to zjeść i żeby nie dostać się rozwolnienia albo żeby ktoś nie zatruł. Także to jest tak. No, problem się zaczyna i to problem, który jest realnie w Polsce, wtedy, kiedy jedna z tych władz mówi, a ja bym jednak spróbował robić wszystko naraz, czyli przygotować, gotować, jeść i sprawdzać. No i wtedy robi się tak zwana kuchnia bigosowa, ponieważ jak wiemy, w kociołkach bigos grzano, to jest potrawa polska jak najbardziej. Tylko, że zamiast zapachu na przykład rosołu czy kapusty, to czuć jakiś taki lekki fetorek. Przede wszystkim konstytucja, to jest bardzo ważne, gwarantuje nam prawa obywatelskie. To jest dzięki temu na przykład możemy mówić, co myślimy, pisać, co chcemy i narzekać na pogodę, na przykład, co w Polsce właśnie jest sportem narodowym, bo zawsze jest coś nie tak. Mamy wolność słowa, zgromadzeń i sumienia. Czyli możemy się spotkać, pokłócić, a potem jeszcze mieć do tego własne zdanie. Taki idealny zestaw startowy. Ale co jest ważne i o tym się zapomina, konstytucja to nie tylko prawa, ale także obowiązki. Tak, proszę Państwa, to nie jest jednostronna relacja. To nie jest tak, że obywatel mówi, daj mi wszystko, państwo mówi, a tyle jeszcze ci dam. Może jeszcze na deser byś chciał coś dostać. Nie, obywatel też musi. Na przykład każdy obywatel, od najmniejszego do największego i od tego cichego do tego wrzeszczącego, musi przestrzegać prawa. Ja wiem, to banalnie brzmi, bo dopóki nie spróbujemy zaparkować w centrum miasta, to wtedy się okazuje, że jest trochę inaczej bez tamtego rzeczy. Co jest ciekawe jeszcze w konstytucji, że wszyscy się na nią powołują, przede wszystkim wtedy, i to jest uderzające, to jest tak słodkie w Polsce, że wtedy, kiedy się z nią nie zgadzają, to wtedy się powołujemy, tak, babcia mówiła, że trzeba oszczędzać, nie, babcia mówiła, że trzeba być, żyć chwilą, a babcia siedzi cicho, mówi, myśli w zasadzie, ja tylko chciałem, żebyście zjedli zupę i pierogi. No i dobrze, ale tu ja sobie żartuję, a konstytucja to jest bardzo poważny dokument, żeby nie było. Ma artykuły, ustępy, punkty, no i wszystko, co tam w ogóle jest potrzebne, ale większość z nas czyta konstytucję tylko wtedy, gdy ktoś w telewizji powie, że to jest niezgodne z konstytucją. I wtedy wszyscy zaczynają się zastanawiać, no tak, każdy zostaje ekspertem od konstytucji. Zresztą my mamy bardzo piękną preambułę, jeżeli chodzi o konstytucję. Jestem zwolennikiem uczenia preambuły od przedszkola w zasadzie na pamięć.
Ale wiecie co, tak poza wszystkim i co jest najbardziej słodkie w tym wszystkim, że konstytucja jednak działa. Naprawdę działa. Może nie zawsze idealnie, może nie zawsze tak, jakbyśmy wszyscy chcieli, ale to jest dobro wspólne. A jeżeli jest chaos, no to wiadomo, że w kuchni też się nie sprawdza, prawda? Znaczy, chaos jest dobry, jak się robi jajecznicę. To może tak być. Także ja bardzo zachęcam, żeby zajrzeć czasami do konstytucji. Może nie całości, ale tak sobie przerzucić. To jest taka książeczka nieduża, bez obrazków, od razu uprzedzam. Ale to konstytucja wcale nie jest dokumentem dla prawników, żeby było jasne. To jest dokument tak dla nas wszystkich. Taka mapa dla społeczeństwa, dokąd chcemy iść, dokąd zmierzamy i po co tam idziemy i z kim tam idziemy. No ale cóż, żadna mapa nie pomoże, kiedy każdy idzie w inną stronę, bo wtedy naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Ale ta instrukcja obsługi służy temu, że zanim chcemy zmienić świat, to dobrze byłoby przeczytać instrukcję, bo można się na bagno wstawić. Także konstytucja, konstytucja, konstytucja, a o tym najlepiej zaśpiewa Klaus Mittwoch.

0: Klaus Mittwoch.
1: Klaus Mittwoch, tak.
0: I konstytucję. Nie było w tej godzinie wcześniej za bardzo przestrzeni na to, ale państwo odezwali się jeszcze w kwestii fundacji rodzinnych, o których opowiadała nam mecenas Anita Swacha. No i państwo, z tych przynajmniej głosów, które do nas tutaj docierają od państwa, no to tak dosyć jednoznacznie i politycznie, że to taki właśnie wymysł polityczny, żeby wyprowadzić majątek i nie trzeba było w oświadczeniu majątkowym wykazywać.
1: Albo żeby nie zakładać giełdy kryptowalut, nie?
0: Na przykład. No, także tak. Ciekaw jestem, rzeczywiście w jakim stopniu te fundacje służą takim celom, a w jakim rzeczywiście są przydatne. No z tego, w celach, o których mówiła pani mecenas.
1: Z tego, co mówiła pani mecenas, to na razie wielkiej ilości nie ma tych fundacji, ale być może ktoś zwietrzy ten taki benefit,
0: no
1: że
0: właśnie,
1: tak powiem.
0: Bo najlepiej się uczyć na doświadczeniach innych,
1: tak.
0: Na korzyściach i błędach.
1: I to, żeby tak nie było, że tutaj była jakaś instrukcja obsługi, to było raczej przestrzeżenie, ale takie rzeczy.
0: Żeby to z głową robić, tak jest. Oczywiście w celach szczytnych.
1: Intencjach uczciwych, tak?
0: Tak jest.
1: Znaczy tych nieniecnych.
0: Dokładnie tak.

0: No i co? Czas na finanse już zaraz.
1: No tak, bo bez na finanse jest zawsze czas.
0: Tak, bez finansów się nie obędzie oczywiście, więc my tutaj już nastawiamy uszu i zaraz posłuchamy sobie, co dziś przygotował niezawodny Paweł Orlikowski, ale najpierw Ten Hail Marys i I Still See Your
1: Face. To piękny tytuł.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Orlikowski. Przyjedź, mamo, na przysięgę, znowu wróci do łask? Będzie to trudne, ale chciałby tego minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podaje bezprawnik, była wielka armia Mariusza Błaszczaka, będzie jeszcze większa Kosiniaka-Kamysza. Obecny szef MON zapowiedział, że polska armia będzie liczyła 500 tysięcy żołnierzy. Tak, 500 000, w tym 300 tysięcy zawodowych, a pozostałe 200 tysięcy będą stanowić rezerwy wysokiej gotowości. Jak wiadomo, papier wszystko przyjmie. Tylko pytanie, jak to zrobić? Jeszcze za PiS-u nasza armia miała docelowo liczyć 250 tysięcy żołnierzy zawodowych oraz 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Już wtedy wydawało się to mało realne. Zbroić się trzeba, na pewno trzeba mądrzej wydawać pieniądze. Rosyjskie drony zupełnie przypadkowo rozbijają się na Łotwie, współpraca Kremla i Mińska tylko się zacieśnia, a Stany Zjednoczone dziurawią armię na wojnie na Bliskim Wschodzie i chyba w nosie mają gwarancję bezpieczeństwa, więc stan gotowości jest potrzebny. Ale odstraszać to jedno, a rozśmieszać to już co innego. Kosiniak-Kamysz rzeczywiście ma kilka bardzo dobrych pomysłów, kosztownych, ale dobrych. To już kwestia odpowiedniego przekierowania obecnie mocno i często bezsensownie przepalanych środków na realne wzmocnienie polskiego przemysłu obronnego, ufortyfikowanie granicy z Rosją, dozbrojenie armii w najnowsze rozwiązania i oczywiście wzmocnienie dronowe. Jednak skąd wziąć 500 000 osób, skoro dziś zawodowych mamy 160 tysięcy żołnierzy, a terytorialsów mniej niż 40 tysięcy? Szeregowy na start zarabia około 5 tysięcy złotych na rękę. Są jeszcze dodatki, no oczywiście wraz z awansami pensje rosną, ale wielkiego szału nie ma, więc masowo ludzie nie garną się do armii. I to nie jest największy problem, te pieniądze. Większym jest demografia. Nasze społeczeństwo się starzeje, to znaczy rodzi się coraz mniej dzieci, a więc i potencjalnych poborowych jest coraz mniej. A do tego nie ma pomysłów przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska. Zatem górnolotne hasła najpewniej pozostaną tylko hasłami. Gorzej, jak na przygotowania takiej wydmuszki znowu zostaną, jak to ma miejsce od wielu lat, przepalone pieniądze, a w tym czasie realne wzmocnienie armii gdzieś ucieknie. By było jak jest, czyli byśmy byli bezpieczni, mogli dbać o swoje finanse osobiste, potrzeba teraz mądrych i rozsądnych decyzji na rządowym szczeblu i takiego też podejścia do finansowania obronności. Oby.
2: You know, everybody works out of their own bag. Can you understand that?

0: To był Bobby Womack. Pan Piotr dementuje brak słońca. Na Górnym Śląsku mamy i pan Piotr załączył zdjęcie, na którym taki z niebo spowite chmurami, taki mały otworek, przez który rzeczywiście jeden promyczek wpada i oświetla jakiś tutaj las albo park.
1: Wiesz co, to jest też taki przyczynek do tego, jak gdzie ktoś co ogląda i jakie informacje się rozchodzą, bo jedni mówią, o, nie ma słońca, mówią, proszę bardzo, trochę kawałek słońca jest.
0: Właśnie.
1: A to jest, wiesz, takie moje sprytne nawiązanie do dezinformacji. Mm. Bo jeszcze raz wszystkich serdecznie zapraszam we wtorek, 12 maja na godzinę 9 do budynku głównego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Będzie bardzo fajna konferencja, przestrzeń informacyjna 21 wieku, architektura prawdy i uwaga, jak zaprojektować odporność na dezinformację. Aula główna to jest oczywiście konferencja SGH i Res Futury, gdzie można się będzie dowiedzieć mnóstwo rzeczy, jak sobie radzić z dezinformacją i jak być odpornym na dezinformację. Wtedy nie będziemy tutaj opowiadać, że w Jazgarzewszczyźnie 6, skoro jest 7, nie?
0: Ładnie to wyjaśniłeś. Także zachęcamy oczywiście. My się z Państwem już żegnamy. Koniec naszej czterogodzinnej odysei.
1: To poszło, wiesz? Naprawdę.
0: Kończymy. Bardzo Ci dziękuję, Mirku.
1: Bardzo Ci dziękuję, Jakubie.
0: Dziękujemy Frankowi Wójcickiemu, który zrealizował tę audycję. Dziękujemy Wiktorii Wichrowskiej, która odbierała telefony. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym. Klaudii Kowalczyk, Robertowi Kawce, Klaudiuszowi Slezakowi, Jankowi Janczemu oczywiście.
1: Tak jest.
0: Mecenas Anicis.
1: Absolutnie.
0: Mecenas Anita Swacha była również z nami.
1: I mnie Słodkiemu też.
0: Oj, tobie Słodkiemu też, bardzo słodko, tak. Dziękuję.
1: Czyli poranny radiowy teatr wyobraźni. Czas zamknąć.

0: Minęła 10:00, tu radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński zapraszam. Obszar pożaru pod kontrolą, tak rządzący mówią o kolejnym dniu akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Zdaniem szefa MSWiA trzeba teraz zapobiec rozszerzaniu się ognia na wschód. Działania gaśnicze podsumowała szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
1: Łącznie w trakcie tych dwóch dni to jest ponad 350 zrzutów wody, same dromadery dodatkowo 21 zrzutów. W trakcie wczorajszego dnia, ale także w nocy robiliśmy tak zwane prewencyjne wycinki, które właśnie miały pozwolić na nierozprzestrzenianie się dalsze pożaru powyżej tych 300 hektarów.
0: W nocy przy akcji gaśniczej pracowało ponad 400 strażaków. Służby obserwują prognozy pogody. Po południu możliwy jest silniejszy wiatr, który znów może utrudnić akcję gaśniczą. Stopy procentowe bez zmian, tak uznała Rada Polityki Pieniężnej. To zgodne z oczekiwaniami rynku, ocenia Michał Jóźwiak z XTB. Jak dodaje analityk, złoty na ruch Rady zareagował spokojnie. Większej dynamiki możemy spodziewać się po dzisiejszej konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego.
2: Jeśli wypowie się on na temat obecnego otoczenia makroekonomicznego z większą niż w kwietniu rezerwą, akcentując ryzyka proinflacyjne, polska waluta może nieco się umocnić. Prawdopodobnym wydaje się jednak, że odsunie nieco rynkowe oczekiwania wobec podwyżek, co może wywołać skromną presję wyprzedażową.
0: Szef Banku Centralnego Adam Glapiński spotka się z dziennikarzami o 15:00. W serwisie Wielka Brytania dziś wybory samorządowe w Anglii i wybory do parlamentów Szkocji i Walii. Głosowanie może być testem dla rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Pracy premiera Keira Starmera. Znamy finalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. 30 maja w Budapeszcie o trofeum powalczą Arsenal Londyn i Paris Saint-Germain, mówi trener PSG Luis Enrique.
3: Arsenal
0: to jedna z najlepszych drużyn w tym sezonie. To, co osiągnęli w tym sezonie, jest niesamowite. Są w finale Ligi Mistrzów i wciąż mają przed sobą walkę o triumf w Premier League. Mam jednak zaufanie do swojej drużyny i to spotkanie wygramy, zaznaczył trener ekipy ze stolicy Francji. Przypomnę, wieczorem piłkarze PSG zremisowali na wyjeździe z Bayernem Monachium 1-1. Pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.

Wszystkim nam taka energia dziś bardzo się przyda. Szczególnie, że to energia włosko-brytyjska. Taką egzotyczną współpracą tym razem witam się z Państwem. New Genia z gościnnym udziałem Toma Misza wybrzmiała, a to był fragment naszej nowoświatowej płyty tygodnia, czyli albumu People of the Moon. Tak, na dobry początek. Dzień dobry, Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje. No, lepszego momentu na opublikowanie tak naszpikowanej pozytywnym brzmieniem płyty jak People of the Moon grupa New Genia nie mogła sobie wybrać. Jeśli w Państwa życiu obecnie brakuje energetycznych, takich bardzo przyjemnych dźwięków, to proszę się nie zastanawiać ani sekundy, tylko po nowy album Neapolitańczyków sięgnąć. Dużo nowości mam dziś dla Państwa. W końcu wydawniczy sezon w wiosennym rozkwicie. Jedną z płyt, przy których w ostatnich dniach zatrzymałem się na dłużej, jest oczywiście In Times of Dragons, czyli najnowsze wydawnictwo jedynej i niepowtarzalnej Tori Amos.

0: Między innymi tak, na najnowszej 18, już 18 w dorobku płycie brzmi Tori Amos. Czytałem opinię, że to jeden z jej najlepszych albumów w karierze. Nie zgadzam się, choć przyznaję, In Times of Dragons ma klimat, ma emocje, ma to coś, za co fani, a jak Państwo wiedzą, zaliczam się do nich, kochają Tori Amos. Oczywiście są schematy, które artystka powtarza. Oczywiście jej głos bardzo mocno zmienił się w ostatnich latach, no ale to wciąż Tori Amos. Docieramy się ze smokami, osłuchuję się jeszcze z tym albumem, ale jestem pewien, że do tej płyty na dłużej wrócimy w najbliższym czasie. A we wtorek, przypominam, Tori Amos w Warszawie, koncert w ramach jej wielkiej europejskiej trasy koncertowej. Z kim się widzę? Proszę dać znać. patryk.rabiega@nowyswiat.online. No, jestem bardzo ciekaw, jak te nowe utwory zabrzmią na żywo. Nowa Tori Amos to bardzo dużo nawiązań do polityki i do tego, co obecnie dzieje się na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Ale jeśli chodzi o piosenki o mocnym zabarwieniu politycznym, to nic i nikt nie bije tych z albumu Finian, czyli najnowszego wydawnictwa grupy Niqab.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: Now let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: Na ostrym politycznym przekazie zbudowali swoją karierę, więc w ogóle nie jestem zdziwiony, że konsekwentnie podążają tą drogą. Kneecap, współcześni buntownicy z Irlandii Północnej, na ich nowej płycie jest w zasadzie wszystko, czego od nich oczekujemy i czego można się po nich spodziewać. Antybrytyjskość, propalestyńskie teksty, pochwała wolności, niezależności i mocny przekaz, mocna ocena tego, co współcześnie dzieje się na całym świecie. Carnival, który przed chwilą wybrzmiał, odnosi się do oskarżeń o terroryzm, z którymi mierzył się Moukara, jeden z członków grupy Kneecap. A przy tej okazji przypomnę tylko, że grupa gościła we wrześniu tu u nas w audycji Cały Nasz Świat. Poruszaliśmy wtedy m.in. sprawę procesu i wsparcia dla Palestyńczyków, wszystkie zakazy koncertowe, które w ubiegłym roku się wydarzyły, jeśli chodzi o działalność zespołu Kneecap, także polecam Państwu odnaleźć te audycje w naszych radiowych podcastach. No dobrze, zostawmy już tę politykę. O miłości teraz będzie, choć niestety nieszczęśliwej.

Roses i Marcus King, który opublikował właśnie rozszerzoną edycję ostatniej płyty Darling Blue, No Room for Blue. Tak zatytułowany jest ten album i znajdą na nim Państwo zupełnie nowe nagrania, te piosenki, które nie zmieściły się na podstawową wersję tego albumu. Płyta Marcusa Kinga to dwupłytowe wydawnictwo, podobnie jak to, które za chwilę zabrzmi. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest jedna z tych płyt, o których z ręką na sercu mogę powiedzieć płyta życia. Ukazała się dokładnie 20 lat temu, więc będziemy świętować. A do dzisiaj, po tych 20 latach, wciąż znam na pamięć każdy dźwięk, każde słowo, a to łącznie 28 piosenek, także no nie lada sztuka. Do dziś pamiętam też, jak z siostrą podbieraliśmy sobie a to pierwszy, a to drugi krążek i słuchaliśmy non-stop. Powiem Państwu, nic się nie zestarzały te utwory. Stadium Arcadium, o tym albumie mówię, Red Hot Chili Peppers oczywiście. Moja ukochana płyta Papryczek i moim zdaniem ich najlepszy album i wiem, że mam tendencję do popadania w zbyt dużą egzaltację, ale moim zdaniem to też jedna z najlepszych płyt XXI wieku. O! A niech, to wszystko jeszcze wzmocni fakt, że przecież wtedy, właśnie po wydaniu tego albumu, Red Hoci po raz pierwszy przyjechali do Polski i zagrali fenomenalny koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jak ja to wtedy przeżywałem, naprawdę do dzisiaj nawet gdzieś mam bilet schowany. Swoją drogą muszę odnaleźć, bo to są naprawdę obłędne wspomnienia. Jupiter i Mars, z tych dwóch krążków składa się płyta Stadium Arcadium i w ramach dwóch z jednego dziś piękni 20-letni Red Hoci. Zrobimy jednak mały miszmasz i najpierw zagramy z płyty numer 2, a później z płyty numer 1.

Wet Sand, a chwilę wcześniej She Looks To Me. Red Hot Chili Peppers z obłędnej wciąż płyty Stadium Arcadium, której, przypomnę, właśnie stuknęło okrągłe 20 lat. Kiedy? Jak? Przecież pamiętam dopiero co. Chodziłem po cudownie majowej Warszawie z tym albumem w słuchawkach i nie mogłem się zmobilizować przez papryczki. Nie mogłem się zmobilizować do nauki, do sesji na studiach, bo non-stop chciałem tylko słuchać tej płyty. Wspomniałem, że Marcus King opublikował rozszerzoną wersję swojej ostatniej płyty. Na taki sam krok zdecydowała się właśnie grupa Archive i do albumu Glass Minds dołożyła zestaw m.in. wykonań koncertowych i remiksów. To jeden z nich.

Nawet bym się chyba pokusił o stwierdzenie, że lepsze od oryginału. Wake Up Strange Archive w wersji przygotowanej przez Four Horsemen. Proszę sięgnąć po tę nową edycję ostatniej płyty Archive. Dużo dobra. A wśród remiksów, o których wspomniałem, jest też wersja przygotowana przez Bokkę. Tak, tę Bokkę, naszą Bokkę, która, przypomnę, była niedawno supportem w trakcie europejskiej, niedawnej europejskiej trasy grupy Archive. To jeszcze jeden remiks, już z nieco innej muzycznej półki.

Cocolo, znane też jako Cocolo Afrobeat Orchestra. I tym sposobem wycieczkę do Nowego Jorku mamy już odhaczoną, bo to grupa, która działa właśnie w tym amerykańskim mieście i energią roznosi tamtejsze sceny. Soul Power i dobra moc, która mam nadzieję przed chwilą wszystkim się Państwu udzieliła. Proszę tę moc i tę energię zmagazynować, bo my trochę zwolnimy. Michaela Davis za chwilę się pojawi, amerykańska wokalistka, także zostajemy w Stanach Zjednoczonych, wokalistka i harfistka. I to podkreślam, zresztą harfę usłyszą Państwo za moment. Twórczość Michaeli jest taką krainą łagodności, tak bym to ładnie określił. Piękne melodie, zwiewny wokal. No i ta harfa, o której wspomniałem, mnóstwo tego na płycie Graceland Way, najnowszym wydawnictwie Michaeli Davis. Proszę posłuchać, może zachęcę, by sięgnąć po więcej. 1, 2, 3, 4.

Michaela Davis. Oprócz tego, że śpiewa i gra na harfie, to jeszcze napisała wszystkie piosenki na najnowszą płytę i zagrała partie perkusyjne, fortepianowe i organowe. Taka zdolna. Do bardzo zdolnych ja zaliczam także Yellow House.

Ten żółty dom to Republika Południowej Afryki. Single Bound and Covered, który Państwo przed chwilą usłyszeli, to zapowiedź nowej płyty Getaways and Trains. Tak zatytułowane będzie to wydawnictwo, a ukaże się 28 sierpnia. Bardzo jestem ciekaw, bo no nie wiem jak u Państwa, ale mój apetyt skutecznie został zaostrzony. W ogóle tegoroczne lato zapowiada się na gorące wydawniczo. Chyba nie będzie takiej tradycyjnej przerwy w nowościach. Przypomnę, 3 lipca nowa płyta Madonny, druga odsłona Confessions on a Dance Floor. W lipcu także Foreign Tongues, czyli nowy album The Rolling Stones, a w sierpniu Antony Szmierek opublikuje drugi album, o którym niedawno tu u nas w wyborach osobistych wspominał, że jest gotowy. Decoding Birdsong, tak jest zatytułowana ta płyta. Czy czekam? Pytanie retoryczne. A 10 lat temu ukazała się ostatnia jak dotąd studyjna płyta Radiohead A Moon Shaped Pool. I to tym razem będzie nasza muzyczna kropka. Dekadę temu fani Toma Yorka i spółki wskoczyli do basenu w kształcie księżyca i jeśli chodzi o premierowe płytowe nagrania Radiohead, to pływają w tym basenie do dziś. My z basenu pełnego wyborów osobistych już się wynurzamy. Patryk Rabiega i Franek Wójcicki. Bardzo dziękujemy za Państwa obecność. Za tydzień też jest czwartek, więc będzie kolejna okazja, by się spotkać. Ja tradycyjnie liczę, że jesteśmy umówieni.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
1: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał go dzisiaj przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Robercie Metsoli. Jak czytamy w komunikacie, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie w sprawie podania nieprawdy w deklaracjach podatkowych uzyskano materiał dowodowy dostatecznie uzasadniający podejrzenie popełnienia przestępstwa przez posła do Parlamentu Europejskiego Daniela Obajtka. Chodzi o 2 przestępstwa skarbowe. Jest to 3 wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. W serwisie teraz o pożarze na Lubelszczyźnie. Po nocnej walce z ogniem sytuacja jest pod kontrolą, choć nadal jest niebezpiecznie, przekazały służby. W akcji brało udział łącznie 600 osób z całej Polski. Sytuacja jest dynamiczna. Jesteśmy umiarkowanymi optymistami, powiedział minister Marcin Kierwiński.
2: Zaczął padać deszcz, to będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają takiej stałej interwencji strażaków. Natomiast ten obszar geograficzny jest opanowany.
1: Zagrożeniem jest spodziewany w najbliższych godzinach silny wiatr. Strażacy nie zwalniają tempa.
3: Dzisiaj oczywiście od samego rana, oprócz naszych działań gaśniczych, znowu mamy do dyspozycji 2 Black Hawki, 7 śmigłowców z Lasów Państwowych, 4 dromadery. Wszystkie te zasoby sprzętowe będą działały, by przelewać miejsca i te, które będą przez drony weryfikowane, gdzie jest duże zagrożenie, jeśli chodzi o ciepło, że pojawią się ponowne zarzewia, tak byśmy już zabezpieczyli ten teren, by mieszkańcy już mogli spokojnie odetchnąć.
1: Przekazał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Wizyta premiera Donalda Tuska w Watykanie. Głównym punktem audiencja u papieża Leona XIV. Donald Tusk przekazał, że w podarunku wiezie 5 ksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim. Prezes Rady Ministrów spotka się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. Rozmowy dotyczyć będą sytuacji geopolitycznej oraz działań na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny w Ukrainie, stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz pomocy humanitarnej i zapobiegania konfliktom w Afryce, podało Centrum Informacyjne Rządu. Następnie Donald Tusk złoży kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra, a po południu szef polskiego rządu w Rzymie spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. W ciągu dnia zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, a na południowym wschodzie także rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu także burze, punktowo z gradem. Burze będą się rozwijać głównie od godzin popołudniowych. Sumy opadów, proszę Państwa, od 10 do 25 mm. Taki wynik możemy obserwować na południowym wschodzie Polski, a temperatury od 9-12 stopni na północnym zachodzie i północy, około 17 w centrum, do 25-26 stopni na południowym wschodzie.

0: Love Insurrection i oczywiście Primal Scream, Bobby Gillespie wokalnie tutaj obecny. 7,5 minuty po godzinie 11.
1: W środku dnia.
0: No i ruszamy. Proszę Państwa, 7 maja, czwartek, środek dnia.

Lack of Lucien to A Tribe Called Quest. Proszę Państwa, 12 minut po godzinie 11. No właśnie, tak się zastanawiam, na ile będziemy w takich rapowych klimatach w tej godzinie, bo będziemy na pewno w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Tam spektakl Hamlet ma swoją premierę w przyszłym tygodniu. No ale to będzie spektakl pisany bardzo z perspektywy najmłodszego pokolenia, tego obecnego już w dorosłym życiu aktywnego, a więc Zetek. Za tym spektaklem stoi reżyser Kamil Białaszek, który też jest kozą, czyli jest raperem kozą. Sami niedawno zapraszaliśmy na koncert Kozy i Kuby Więcka. No więc zastanawiam się, na ile w tym przedstawieniu, i takie pytanie zresztą też padnie w naszej rozmowie zarejestrowanej wczoraj, rozmowie z Kamilem i z Ewą Skibińską grającą w tym przedstawieniu, na ile także i te rapowe inspiracje będą jakoś w Hamlecie obecnej. Co to będzie za Hamlet w ogóle? Gdzie my będziemy w tej adaptacji? Na co tutaj będzie punkt ciężkości położony? Nil Ferjani, a tymczasem Method Actor. Proszę bardzo, a ta rozmowa za chwilę kilka już.

Method Actor i Nilufer Jania, 16 minut po godzinie 11. No tak jak powiedziałem, proszę Państwa, za chwilę o Hamlecie w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Już o tym spektaklu pisze się, że to będzie Hamlet generacji Z. Co to może oznaczać? Co się za tym może kryć? Wszystko za chwilę się wyjaśni.

0: Odwiedziny w teatrach, proszę Państwa, na kilka dni przed premierą mają w sobie coś magicznego. Atmosfera napięcia, jakieś trochę nerwowe papierosy palone przed wejściem. Widzi się gdzieś kątem oka obsługę techniczną, aktorów rozmawiających, dyskutujących o spektaklu. No i właśnie w takich okolicznościach jesteśmy my, dziennikarze, czasami zapraszani do teatrów, żeby przedpremierową rozmowę nagrać. I wtedy czasami dopiero te myśli gdzieś się formują, co właściwie twórcy chcieliby o spektaklu powiedzieć, ale w tym przypadku, w przypadku Hamleta w Teatrze Powszechnym w Warszawie, wydaje się, że od początku myśl stojąca za tym spektaklem była bardzo wyraźna. Reżyseruje Kamil Białaszek, twórca, który stworzył między innymi w Poznaniu słynnego rapowanego Pana Tadeusza, później Niewyczerpany żart w Teatrze Narodowym w Warszawie, z kolei adaptację Davida Fostera Wallace'a. No i teraz, nie wiem, czy to dobre słowo, przyszedł czas na Hamleta, no ale teraz po prostu Hamlet. Hamlet w Teatrze Powszechnym w Warszawie, teatrze, którego dyrektorką od tego sezonu jest, przypomnę, Maja Kleczewska. A w tym przedstawieniu między innymi na scenie Ewa Skibińska wśród wielu znakomitych aktorów i aktorek, więc Ewę Skibińską usłyszymy za chwilę, ale najpierw Kamil Białaszek, no i właściwie jego pomysł na ten spektakl.
1: Mogę wypaść na zbyt pewnego siebie, ale wydaje mi się, że to, co zrobiliśmy z Hamletem, jest dosyć innowacyjne. To znaczy, że jednocześnie rzeczywiście stosujemy tego Hamleta do opowiedzenia bardzo realnej sytuacji, to znaczy konfliktu pokoleniowego pomiędzy głównie millennialsami a Gen Z, głównie pokoleniem jakby moich rodziców nawet, a moim. I to jest taki jeden z punktów opowieści, które bardzo ciężko jest wyjąć na pierwszy plan bez wykorzystania współczesnego języka i referencji do współczesności. I zauważyłem, że jest pewien lęk przy wystawianiu Szekspira, przy wystawianiu tekstów tak zwanych kanonicznych, żeby za bardzo ich nie przenieść w tę współczesność. Jednocześnie jest chęć i tendencja do tego, żeby opowiedzieć o tym, co by było, gdyby ta akcja tego dramatu się przeniosła dzisiaj, do dnia dzisiejszego. A z drugiej strony jest lęk przed tym, że jeżeli zbyt coś zaktualizujemy, to się szybko zdezaktualizuje.
0: No bo dosłowność, tak?
1: No właśnie. I ja osobiście uważam, że teatr jest medium doraźnym bardzo. To jest medium, które jest czymś, co się dzieje tu i teraz. Jest medium powstającym w teraźniejszości. Więc obawa przed tym, że coś się zdezaktualizuje, mnie tak przynajmniej nie dotyka. Ja nie mam tej obawy. Jeżeli się zdezaktualizuje, to trudno. Przynajmniej w momencie, kiedy coś się działo, wypowiedziałem się na ten temat. Więc jeżeli okaże się, że dajmy na to sprawa AI, która w naszym scenariuszu jest w jakimś sensie podkreślona, przedawni się i za 5 lat może się okazać, że nikogo już to nie obchodzi i nie jest to żaden problem ani żadna sprawa, no to w tym momencie to jest problem i sprawa. Więc w tym momencie warto się nad tym pochylić i zastanowić, czym to jest.
0: No dobra, to już od razu zwróciłeś uwagę, padło hasło AI. Mógłbym oczywiście sobie to wpisać do czata GPT i zapytać go, jakie wątki AI poruszy Kamil Białaszek w Hamlecie w Teatrze Powszechnym, i pewnie by mi wszystko wyskoczyło, co powiedziałeś do tej pory, ale spróbujmy jednak na nowo.
1: Nie, do tej pory niewiele mówiłem właściwie. Przede wszystkim ten paradoks z nieskończoną ilością małp i nieskończoną ilością czasu. To znaczy, jeżeli nieskończona ilość małp będzie miała nieskończoną ilość czasu, w końcu któraś z tych małp napisze Hamleta. I teraz właśnie przy pomocy tego AI dysponujemy tą nieskończoną ilością małp i nieskończoną ilością czasu. Pytanie, do czego używamy tej siły? Na razie, do tej pory, z tego co zauważyłem, jest używana głównie do popełniania zbrodni wojennych, ewentualnie inwigilacji i kontroli. Więc jak się okazuje, nie jesteśmy w stanie użyć tej nieskończoności małp w celach zbawiennych dla ludzkości. To jest jeden z pierwszych takich podpunktów, stąd w ogóle te małpy.
0: Jeszcze do cięcia kosztów na przykład można używać
1: na
0: też.
1: Na przykład do zwalniania ludzi ze stanowisk, do zastępowania ludzi algorytmem, tak, to do tego jest to przydatne. My w teatrze generalnie jesteśmy po stronie ludzi, jeżeli jest konflikt ludzie-roboty, to zawsze będziemy po stronie ludzi. Przynajmniej mam nadzieję w Teatrze Powszechnym. Więc tak, no to jest jedna z tych spraw rzeczywistości, które należy należałoby skomentować i do których Hamlet może zostać użyty, choćby za sprawą tego paradoksu myślowego.
0: Okej, za chwilę będziemy mówić w takim razie może o tym konflikcie pokoleniowym, na czym on polega waszym zdaniem, ale chciałbym ciebie, Ewo, wprowadzić do tej rozmowy. Ewa Skibińska też jest z nami i to teraz liczyliśmy przed chwilą wspólnie, to będzie twój któryś już Szekspir, ale drugi Hamlet po spektaklu Moniki Pęcikiewicz naście lat temu we Wrocławiu w Teatrze Polskim.
2: Tak, ale takiej roli nie napisał Szekspir, którą mam tutaj do zagrania. Jestem duchem Ofelii, czyli można się spodziewać duetu w pewnym sensie, ale w zasadzie to jest jedna osoba. To jest Ofelia, która prowadzi jakiś spór sama ze sobą i do tego jestem potrzebna jej ja, pokoleniowo starsza, może dlatego też, że duch Ofelii jest symbolicznym duchem kobiet w ogóle, tych, które się urodziły, zeszły z tego świata i które się dopiero urodzą, które szukają swojego miejsca w domu, w rodzinie, w systemie, w sercach swoich wybranków czy wybranek. Osoby, które bardzo wrażliwe, walczące o coś, ale nie mające też tego przywileju będących akceptowanymi. I wtedy ta walka jest silniejsza, bo kiedy stają się ofiarą często mężczyzny czy właśnie systemu, nie umieją się wypowiedzieć, nie umieją zawalczyć o to swoje miejsce. Więc...
0: I to jest to szaleństwo wtedy, które się rodzi?
2: Tak, czasami odbieramy sobie życie, bo nie umiemy żyć. I to jest bardzo taki czuły gest, wydaje mi się, pomysłodawcy, czyli Kamila, tej roli. Czyli pochylenie się nad tymi, którym się nie udało, bo Ofelii się nie udało. Ona targnęła się na swoje życie, bo nie wiedziała, jak żyć. Więc przy pomocy takiej postaci jak ja, próbujemy gdzieś się dogrzebać tego, jak mocna jest ta wrażliwość, jak mogłaby inaczej o sobie mówić, głośniej o sobie mówić. Kłócę się czasami z Ofelią, z Natalią Szczypką, która jest wspaniałą młodą Ofelią w naszym spektaklu, tą prawdziwą. Mam inne zdanie na jakiś temat lub próbuję innym postaciom powiedzieć, że ona kłamie, że manipuluje, że do czegoś jej jest to potrzebne, że to jest jej słabość, że trzeba ją ochronić, ale te postaci mnie nie słyszą, bo jestem tylko duchem.
0: Ale my słyszymy, oczywiście.
2: Tak. A tutaj akurat wiele nowych zadań. Dla mnie teatr jest, jeśli mówimy o tych, jak nazwałeś, kanonicznych tekstach, albo modny, albo ważki. I wydaje mi się, że to, jak my tego Hamleta teraz kąsamy i próbujemy rozczytywać, to jest ważkie, to jest ważne. A czy to będzie ponadczasowe, jakie będziemy mieli za chwilę problemy? Zawsze będziemy kochać, cierpieć z miłości.

0: pizza.
1: Tropiki i Gest Julka. Utwór zatytułowany Pizza, więc przerwę na pizzę w rozmowie o Hamlecie, proszę Państwa. Hamlecie w Teatrze Powszechnym w Warszawie, nad którym pracuje Kamil Białaszek, czyli Koza. Tak, też jest znany jako raper Koza. Po teatrze krążą anegdoty, że byli tacy dziennikarze, którzy mówili w teatrze, że mam już nagranego Kamila Białaszka, teraz chciałbym nagrać Kozę. Więc wracamy do rozmowy w takim razie o spektaklu. No i teraz będziemy chyba Hamletem się zajmowali, bo to jest postać centralna, chociaż można też tak Hamleta robić, żeby to na Ofelię położyć większy nacisk. Sami słyszeliśmy przed chwilą, że taką Ofelią tutaj jest, czy duchem Ofelii właściwie jest Ewa Skibińska, Ofelią Natalia Szczypka. Za chwilę to wszystko sobie jeszcze raz w głowie poukładamy. Natomiast kim jest Hamlet albo co on reprezentuje w spektaklu Kamila? Kamil Białaszek.
2: Hamlet jest po pierwsze osobą, która nie dorasta do funkcji, która na niego spada. W ramach dziedziczenia on może zostać królem, może zostać prezesem korporacji, przekładając to sobie na jakąś rzeczywistość współczesną.
1: Właśnie, bo tutaj mamy korporację, gdybyś nas tylko wprowadził tak dosłownie zdaniem jednym, jak tutaj pozmienialiście.
2: W naszej adaptacji Hamleta przenosimy to do rzeczywistości technofeudalnej, rzeczywistości zaczerpniętej ze Stanów Zjednoczonych, gdzie już panuje oligarchia i technofeudalizm. Właściwie, to znaczy technofeudalizm jest naturalną konsekwencją udziału technokratów w zafałszowanej demokracji, w tym, że osoba posiadająca powiedzmy właśnie firmę AI bądź po prostu jakiś bardzo bogaty miliarder może podejmować decyzje polityczne, ma dużo większy realny wpływ niż powiedzmy połowa demokratycznych wyborców.
1: Taki Peter Thiel na przykład albo Elon Musk.
2: Dokładnie, oni nie zostali wybrani przez żadnego demokratycznego wyborcy, nie byli wpisani na żadną listę, a mimo tego mieli ogromny wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych. Więc jest to już dostateczny dowód dla mnie na to, że w tę stronę idzie przyszłość. To znaczy, że to, co widzimy w Stanach Zjednoczonych, będzie się potem powtarzać cyklicznie w kolejnych krajach, potem Europy, potem przerzuci się na cały świat.
1: Jeśli na to pozwolimy.
2: Dokładnie. Więc Hamlet jest właśnie synem takiego prezesa korporacji, który po nim te korporacje dziedziczy, ale nie dorasta do tego stanowiska lub ma przesłanki etyczne ku temu, żeby nie chcieć być tym prezesem korporacji, łamane na nie chcieć być królem. O czym sam Hamlet mówi w kanonicznym tekście Szekspira, przecież że jemu nawet na tym byciu królem specjalnie nie zależy. To znaczy albo jego rozterki etyczne, to że dostrzega, że korporacja jego ojca, państwo jego ojca zostało zbudowane na jakimś wyzysku, na jakiejś opresji, na jakiejś wojnie, bo przecież u podstawy tak naprawdę akcji Hamleta jest to, że wojska Fortinbrasa ciągną na Danię, więc tak naprawdę w momencie jak rozpoczyna się ten spektakl, to oni już są prawie w stanie wojennym. To jest coś, co jest często pomijane przy interpretacji Hamleta. I mając tę świadomość, że to jest nastolatek, który nie dorasta do tego, żeby zarządzać armią, żeby zarządzać wielką korporacją i który nie chce tak naprawdę pełnić tej funkcji, a który jednocześnie jest uprzywilejowany z tego powodu, powstaje nam obraz głęboko skonfliktowanego człowieka i to jest właśnie ten głęboko skonfliktowany człowiek z pokolenia Gen Z. To znaczy z jednej strony dostrzegam swój przywilej, z drugiej strony on na mnie spadł bez mojego wyboru, to znaczy nie wybierałem, żeby się urodzić synem prezesa czy synem bogatego człowieka. Z trzeciej strony mam w sobie wewnętrzny konflikt, bo nie chcę przyjmować tego przywileju, a z czwartej nie jestem w stanie żyć poza nim, to znaczy nie jestem w stanie, nikt mnie nigdy nie nauczył i nie znam takiego życia, w ramach którego nie jestem uprzywilejowany. Więc cały ten szereg problemów, które stoją przed Hamletem, jest właśnie czymś, co on musi rozwiązać i dopiero wtedy może podjąć jakąś decyzję. Więc w ramach tej naszej adaptacji tym właśnie jest to hamletyzowanie.
1: I to Antek Sztaba, prawda?
2: Tak, to Antek Sztaba. Antek Sztaba świetnie odtwarza pewne mechanizmy, które też pewnie zaobserwował z rzeczywistości właśnie młodego, skonfliktowanego mężczyzny, który z jednej strony dostrzega już jakąś nierówność społeczną, w której ma udział, z drugiej strony nie chce się trochę do tego sam przed sobą przyznać.
1: Powiedzcie proszę, czy jakoś, w jakiś sposób rap tutaj będzie istotny w tym przedstawieniu, no bo on u ciebie się pojawił, właściwie no, częścią języka panu Tadeuszu, prawda, ale może w niewyczerpanym żarcie jakoś mniej trochę, natomiast no, tam jest zupełnie o co też innego chodzi, ale może Ewo, chciałbym ciebie zapytać, bo wiem, że byłaś też na koncercie Kozy i Kamila i Kuby Więcka, prawda, ostatnio.
0: Tak, tak, no znakomity koncert.
2: Dziękuję.
0: Ty będziesz jeszcze koncertował?
2: No coś tam jeszcze zagramy, wiesz?
0: Tak? Jakby, przed wakacjami?
2: Jeszcze mamy za miesiąc grać Tauron.
0: A, super, bo ja nie mogę nic opuścić.
2: Więc nie wiem, czy chcę dzisiaj jechać do Katowic.
0: A zdziwisz się jeszcze. Bo to jest dla mnie ogromne przeżycie, przynajmniej było. Świetny koncert. W ogóle tak się wkręciłam, że pomyślałam sobie, że Kamil na scenie jest właśnie duchem Ofelii, że ja bym tak chciała go zagrać. Tak, mam okazję, Kamil uczył nas, mnie i Natalię grającą Ofelię, rapować. Cały czas próbuję, dotykam się rano po przebudzeniu, myję zęby i szukam tego niskiego głosu drżącego w krtani. Nie wiem, czy go wydobędę, brzmu. Ale tak, no, próbujemy rapować i co jeszcze, no już nie wiem o czym mówić, czy o Więcku i o tobie, czy o naszych wyczynach, bo one są chyba
1: o waszych wyczynach
0: cytatem, ale wspaniale przecież śpiewają chłopaki, też nasz grabarz będzie muzykował.
2: Tak, w Szekspirze, generalnie w Hamlecie jest dużo muzyki. Tą muzykę jest, są przynajmniej dwie piosenki zapisane tam w ramach struktury scenariusza Hamleta. Więc bardzo bym chciał wydobyć tę muzyczność, bo wydaje mi się to być bardzo dużym atutem tego tekstu, to, że te piosenki tam występują. Śpiewający grabarze śpiewający piosenki o tym, że wszyscy umrzemy, to jest dla mnie jakaś piękna dekadencja i bardzo się to wpisuje w moją estetykę i moją wrażliwość i moje rozumienie w ogóle piosenki. Natomiast piosenka Ofelii, ta piosenka, z którą ona przychodzi do Królowej, to jest bardzo emancypacyjny utwór tak naprawdę. I chciałbym nawiązać w estetyce punkowej, trochę rapowej, ale wydaje mi się, że bliżej z tym jest do punku, właśnie do tej fali muzyki emancypacyjnej, która jest bardzo mocno oparta na tym, że w końcu w tym wypadku kobieta może się wykrzyczeć i może wyrzucić z siebie emocje, które wcześniej były uznawane za jakieś nieestetyczne czy nieprzystające do pewnego wzorca kobiecości.
0: Na próbie próbowałam pierwszych swoich takich kroków, rapowałam. Kamil mówi, ja, to jest taki stary rok.
2: Taka Agnieszka Chylińska.
0: Ale więc zobaczymy, co będzie na końcu. Ale ja myślę, że takie wrażenia wizualne też będą bardzo ważne w tym spektaklu. Już byłam na scenie, stawia się scenografia Oli Wasilkowskiej i jest świetna. Ja w ogóle bardzo lubię jej scenografię. Ze dwa razy w życiu grałam w jej scenografii, a tutaj, kochani, na scenie leżą pieniądze.
1: Nie na ulicy, tylko na scenie są. Schylicie się po nie jakoś?
0: No każdy będzie próbował. Będziemy się w nich tarzać wręcz. Dużo ruchu, dużo muzyki. No ja już lubię to grać, chociaż jeszcze tego nie zagrałam.
1: Ewa Skibińska i Kamil Białaszek, proszę Państwa, spektakl Hamlet w Teatrze Powszechnym w Warszawie już w przyszły weekend będzie miał swoją premierę, a w weekend ubiegły można było tych dwóch panów usłyszeć na żywo w Spatifie.

życie jak bardzo okrutną powieść. Czasem nie czuję się w sobie, ale naprawdę ten kawałek nie jest o mnie. Gdyby wciąż tu byli, przestałbym palić konopie.

0: Widzę życie, jakbym się zadławił kaszą. I nieważne ile o mnie powiedzą, to mnie nie spaczą. Za dużo mam uczuć, żeby być macho. Za mało, by uniósł mnie byle patos. Zrobiłem etat sobie z metafor. I mam prawo nazywać to słabą pracą. I się nie dziwię, bo dalej chłopaki szpącą. Za moich czasów to było mnie copycatów. Za moich czasów nie warto było udawać. Ale się cieszę, że dzieciom się może udać. Jesteśmy projekcją tego, co chce kultura. Czasem się czuję jak w bajce o kocie w butach. Czasem się czuję jak w bajce o kocie w getcie. I weź nie próbuj mi wmówić, że z naszej koniec. I choć są wokół wrogowie, to nie ucieknę. Dopóki niebo nie spadnie, to się nie boję.
1: Koza i Kuba Więcek, utwór zatytułowany Opar. 16 minut do godziny 12. No i w przyszłym tygodniu już premiera spektaklu Hamlet w reżyserii Kozy, czyli Kamila Białaszka, czyli Kozy po prostu w Teatrze Powszechnym w Warszawie, a w innym naszym zaprzyjaźnionym teatrze, czyli we Współczesnym, premiera nie w przyszłym tygodniu, a już dzisiaj, proszę Państwa, spektakl Pacyfiści w reżyserii Jacka Braciaka i z tego wydarzenia także będzie relacja u nas, ale to jutro. I też proszę wypatrywać w naszych mediach społecznościowych, no bo oczywiście Teatr Współczesny, nasz zaprzyjaźniony, to teatr nasz patronacki. Pacyfiści Jacka Braciaka od dzisiaj.

Tak jest. The Doorsi i Roadhouse Blues. 12 minut do godziny 12. Przypomnę, że po 13 dzisiaj o płycie Liminal Spaces duetu Tomek Mreńca, Piotr Paduszyński będziemy mówić o muzyce, która jest wprawdzie muzyką ambientową, ale niezwykle jakoś angażującą słuchacza. No i także o graniu na papierze albo przelewaniu utworów na papier. Nie wiem, jak to jeszcze zwerbalizować dobrze, o co chciałbym Piotra Paduszyńskiego zapytać, ale zapytam na pewno.

Animal Invisible i 7 minut jeszcze do godziny 12. Proszę Państwa, no właśnie, wieści teatralne, skoro już mamy tyle teatru w pierwszej godzinie, to jeszcze miejmy więcej trochę. Pozdrawiając kolejne dwie bliskie naszemu sercu sceny, czyli Nowy Teatr w Warszawie i Powszechny w Łodzi. W Łodzi właśnie w ramach 18. edycji festiwalu, przepraszam, 23. edycji, coś mam z tymi rzymskimi liczbami, 22. przepraszam, Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Dlaczego wszyscy muszą tymi rzymskimi zapisywać? 32. Tak, to jest 32. edycja Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Swoje pokazy spektaklu będzie miał także Krzysztof Warlikowski, Nowy Teatr w Warszawie, spektakl Europa według Przysięgi Europy Waszdiego Mławada. No i po drugim spektaklu, czyli 9 maja, odbędzie się debata, wielkie wydarzenie tego festiwalu, debata o teatrze Krzysztofa Warlikowskiego, a wśród panelistów, proszę Państwa, znajdą się Teresa Benner, krytyczka teatralna, publicystka, była przewodnicząca Szwedzkiego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych, znawczyni teatru Warlikowskiego, Guy Cherki, francuski krytyk muzyczny teatralny, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci europejskiej krytyki operowej, no bo w operze też sporo swojego artystycznego czasu Krzysztof Warlikowski spędza, Anna Lewandowska, Nowy Teatr w Warszawie, współpracująca przy dramaturgii spektakli Krzysztofa Warlikowskiego, Christian Longchamp, kurator i eseista związany z wieloma europejskimi instytucjami kultury, współpracownik Krzysztofa Warlikowskiego przy jego inscenizacjach operowych, Caroline Loche, współpracująca m.in. w Schaus, Spielhaus, Bochum, a więc niemiecki teatr i obecność Krzysztofa Warlikowskiego w teatrze niemieckim, no i także Joanna Tokarska-Bakir, a moderatorem tej dyskusji, która odbędzie się po drugim spektaklu prezentowanym na 32. jeszcze raz to powiem, Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi, będzie Piotr Gruszczyński, stały współpracownik, dramaturg, dyrektor literacki Nowego Teatru w Warszawie, stały współpracownik Krzysztofa Warlikowskiego. Amen. Koniec z teatrem w tej godzinie.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Premier Donald Tusk w Watykanie spotkał się z papieżem Leonem XIV.
1: Powiedziałem Ojcu Świętemu Leonowi, że jego słowa też mogą bardzo poprawić ten świat, który zmierza przecież w nie najlepszym kierunku, i że słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie. Też powiedziałem bardzo szczerze, że dla kogoś takiego jak ja, świadomość, że Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości. Niektórzy powiedzą, że one są przestarzałe, te wartości. Ciągle głęboko w to wierzę, że to wszystko ma głęboki sens i że nie jesteśmy w tym sami.
0: Potwierdziłem zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski, przekazał premier Tusk.
1: Cieszę się, że przyjął je z radością, chociaż data jeszcze jest do ustalenia i nie będzie to jutro. Ale obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy. Niezależnie od tego, co się będzie działo, bardzo cieszymy się na spotkanie w Polsce. Rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28. No ale no dożyjemy chyba.
0: Prezes Rady Ministrów spotkał się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji geopolitycznej oraz działań na rzecz pokoju. A po południu szef rządu w Rzymie spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni. Dzisiaj przekażemy prezesowi Trybunału Konstytucyjnego decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, poinformował Krystian Markiewicz, jeden z niedopuszczonych do pracy sędziów. Wczoraj, przypomnę, Europejski Trybunał nakazał polskim władzom dopuszczenie nowych sędziów do orzekania. Chodzi o 4 sędziów, od których prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania.
2: Będziemy oczekiwali i rozmowy, i reakcji pana prezesa, nie rzecznika, na to orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No i konsekwentnie będziemy starali się nasz urząd objąć. Decyzja jest dość prosta, czytelna, ostateczna, na ten moment przynajmniej niepodważalna, i my zobaczymy, co przyniosą następne minuty.
0: Przypomnę, Trybunał Konstytucyjny opublikował wczoraj odpowiedź. Do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczpospolitej Polskiej ani wykonywanie zadań Sądu Pracy. Nie może także zobowiązywać jakiegokolwiek polskiego organu, w tym rządu, do ingerowania w kompetencje najwyższego organu władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Czytamy w oświadczeniu. Senat opowiedział się za 4 poprawkami do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Reguluje ona kwestię płoszenia niedźwiedzi brunatnych, wilków lub żubrów przy użyciu gumowych pocisków. Jedna ze zgłoszonych przez Senat poprawek dotyczy wyłączenia penalizacji za nieumyślne lub wynikające z konieczności zabicie lub okaleczenie zwierzęcia podczas płoszenia przez uprawnione osoby. Mniej więcej od 10 lat mówi się o problemach z zarządzaniem populacją dzikich zwierząt. To jest odpowiedź na tego typu wyzwania, mówił podczas posiedzenia Senatu wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Dodał, że rozwiązanie ujęte w ustawie będzie elementem systemu, który uwzględnia też narzędzia takie jak monitoring populacji czy wsparcie dla jednostek samorządowych. Ustawa trafi teraz ponownie do Sejmu. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś niebo zachmurzone, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu także burze. Często podczas burz także grad może się pojawić, proszę Państwa. Proszę uważać, miejscami suma opadów prognozowana około 10 mm, w czasie burz do 15 mm opady, a na południowym wschodzie nawet do około 25. Temperatury dziś od 9-12 stopni na północnym zachodzie i północy, w centrum około 17, a najcieplej dziś na południowym wschodzie 23-26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz południowym wschodzie okresami dość silny i porywisty, a na południowym wschodzie lokalnie w porywach do 60, a w czasie burz nawet do 70 km na godzinę wiatr.

0: Falamur i My People.
1: W środku dnia.
0: No i otwiera się nam wszechświat drugiej godziny, proszę Państwa, naszego spotkania. Czwartek, 7 maja, niezmiennie, tylko godzina się trochę zmieniła, bo już po 12 i to prawie 10 minut.

Corey Hansen i On The Rocks. No i mi się przypomina od razu wspaniały żarcik, że przychodzi facet do baru i mówi: poproszę whisky On The Rocks, ale bez lodu. O.

Cool Bass, to proszę Państwa Violet Grohl. No i powiedzieć z tych groli, mógłbym to oczywiście robić, ale już to robiłem kilka razy, więc zamiast tego bardziej finezyjnie zróbmy.

No a wkrótce, proszę Państwa, przecież koncert Foo Fighters na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ciekaw jestem, jak często w kontekście Violet Dave Grohl słyszy na przykład takie pytania: o, czy to pan Grohl, czy to pan jest ojcem, ma pan coś wspólnego może z Violet na przykład? Wydaje mi się, że coraz częściej będzie to słyszał i będzie się z tego cieszył bez wątpienia. My teraz cieszymy się już na kolejne zapowiedzi teatralno-filmowe, ale zanim one, no to jeszcze duet, jakich mało, proszę Państwa, PJ Harvey i Thom Yorke.

0: A to rok 2000, płyta Stories from the City, Stories from the Sea. Na niej właśnie This Mess We're In, no ale także Tom York w dwóch innych utworach na tej płycie słyszalne. Tymczasem u nas 24 minuty po godzinie 12, no i sprawdzamy, co przed nami w kinach i teatrach. Z Olgą Bobienko sprawdzamy oczywiście. Give us
1: love. Kanye West, artysta, który wraca z nowym albumem Bully, ale też z długą listą kontrowersji.
0: To raz jeszcze, proszę Państwa, za moment wrócimy z materiałem. Tym razem o Kanye Westie opowiadać będziemy za moment, ale tutaj mały techniczny, jak to się mówiło, chochlik chyba, tak? To jest najlepsze określenie, więc idziemy do baru w związku z tym, z Baxterem Jury.

0: A Backstreet Jury także niedługo w Warszawie na letniej scenie progresji. Prawie na półmetku nasza audycja i teraz podejście drugie. Halo, halo, repertuary. Halo, halo, Olga. Mam nadzieję, że teraz nie usłyszymy bohatera naszego kolejnego materiału.
1: Uno mas, thanks.
2: You're Johnny Cage. I loved Citizen Cage when I was a kid.
3: Dominacja Shao Kahna musi zostać przerwana. Dlatego też mnich Liu Kang, była elitarna żołnierka Sonya Blade, jej mentor oraz upadły były mistrz MMA ponownie łączą siły, by ocalić ziemię. Tym razem wsparcia udziela im Johnny Cage, a cała grupa rzuca się w wir brutalnych walk, w których stawką jest coś więcej niż tylko własna fizyczność. Mortal Kombat 2 w reżyserii Simona McQuaida. Od jutra w kinach. Po nagłej śmierci matki 9-letni Wolfgang, wyjątkowo uzdolniony chłopiec, zostaje zmuszony do zamieszkania z ojcem, którego nigdy wcześniej nie widział. Wolfgang, uporządkowany i dążący do doskonałości, nie potrafi znieść chaotycznego stylu życia ojca, którego uważa za prymitywa. Chłopiec marzy o jednym – ucieczce do Paryża i, tak jak jego matka, dostaniu się do prestiżowej Akademii Muzycznej. Niezwykły chłopak wyreżyserował Javier Ruiz Caldera. Do zobaczenia w kinach od jutra.
4: If there's one secret to happiness in my life, it's taking care of the kindest creatures on earth. Sheep.
3: George Hardy to pasterz, który kocha swoje owce i hoduje je wyłącznie dla wełny. Każdej nocy czyta im na głos kryminały, udając, że owce je rozumieją. Nie podejrzewa jednak, że nie tylko je rozumieją, ale także godzinami dyskutują o tym, kto jest sprawcą zbrodni. Kiedy w tajemniczych okolicznościach George zostaje znaleziony martwy, owce od razu zdają sobie sprawę, że było to morderstwo i uważają, że wiedzą wszystko o tym, jak je rozwiązać. Sprawiedliwość owiec w reżyserii Kyla Bolda. Od jutra w kinach.
5: Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur Tremblay?
6: Quand j'ai appelé pour prendre rendez-vous, ça allait pas vraiment bien.
3: 45-letni Adam jest życzliwym właścicielem schroniska dla zwierząt. Aby zwalczyć swój lęk związany z ekologią, zamawia terapeutyczną lampę solarną. Za pośrednictwem infolinii technicznej poznaje Tinę, kobietę, której głos koi wszystkie jego obawy. To nieoczekiwane spotkanie zmieni wszystko. Ziemia zadrży, a serca eksplodują. Miłość w czasach apokalipsy w reżyserii Anne Imon. Do zobaczenia w kinach od jutra. Czas traci linearność. Wszystko już się zdarzyło, a jednocześnie wciąż dzieje się na nowo. Ludzie wędrują po śladach własnego życia, patrząc na siebie z perspektywy kresu. Pytają o to, kim byli, kim są i co naprawdę znaczy miłość, odpowiedzialność czy przemijanie. Ich rozmowy, czasem zwyczajne, a czasem niezręczne, odsłaniają przypuszczenie, że to, co metafizyczne, kryje się w codzienności i prozaicznych ludzkich gestach. Premiera spektaklu Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła. Jutro o godzinie 19.15 w Teatrze Nowym imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi.

Egipt i Przebiśniegi, 25 minut do godziny 13 jeszcze na zegarze. Po 13 Liminal Spaces to mini album, z którym przychodzą do nas artyści Tomasz Mrańca i Piotr Paduszyński, czyli muzyka ambientowa, ale powtórzę się, a można się powtarzać do skutku, więc ja powtórzę się po raz kolejny, po prostu ambientowa, przestrzenna, ale bardzo, bardzo angażująca, chociaż nie wiem, czy ale jest tutaj konieczne, może być przecież angażująca taka muzyka, no więc ta jest jak najbardziej. Kineo RA teraz i Obłąkany. Ciekawy jestem, ilu z Państwa ten utwór i tę grupę pamięta.

cold wave'owe wspomnienia, proszę Państwa, no bo to lata 80., 84. rok, wtedy wypłynęli, skoro o fali mowa, no a ten utwór datowany jest na rok 86. I jeśli mnie matematyka nie myli, to było to lat temu. Prawie tyle, ile na zegarze od godziny 12 minęło, ale nie mówię w takim razie, tylko mówię, że za chwilę opowieść Zuzy i Wendy o bardzo, bardzo kontrowersyjnym artyście przed nami. Ale najpierw The Rapture.

Jeśli chodzi o produkcję, West ponownie stawia na sampling i robi to w bardzo konkretny sposób. W utworze Father wykorzystuje fragment klasycznego nagrania gospel opartego na churalnym motywie. Sample są zwolnione, zapętlone i zestawione z minimalistycznym bitem, co buduje ciężki, niemal sakralny klimat. Ten sample to Johnny Pearson, Heavenly Father, You've Been Good. Z kolei w Can't Wait słychać wyraźnie przetworzony sample soulowy, podniesiony tonalnie wokal w stylu lat 70., który pełni funkcję głównej melodii, refrenu. To technika, którą West rozwija od lat. Chopping, pitch shifting i świadome psucie jakości sampla, żeby nadać mu surowości. W efekcie oba utwory opierają się bardziej na reinterpretacji archiwalnych nagrań niż klasycznej kompozycji od zera.

Bo oczywiście ten refren myślę, że każdy z Państwa poznał, to The Supremes i You Can't Hurry Love z 1966 roku. Wynikowo Bully notuje mocne liczby. To 150 tysięcy jednostek w pierwszym tygodniu i dziesiątki milionów streamów na platformach takich jak Spotify, Apple Music czy YouTube. To pokazuje, że zainteresowanie jego twórczością nie znika mimo wyraźnego kryzysu wizerunkowego.

0: No właśnie, kontrowersje. West publicznie wygłaszał wypowiedzi, w których mówił między innymi o, cytat, dostrzeganiu pozytywnych rzeczy u Hitlera, co spotkało się z ostrą reakcją mediów, branży i opinii publicznej. W pewnym momencie opublikował też oświadczenie z przeprosinami skierowanymi do społeczności żydowskiej. Pisał, że żałuje bólu, jaki spowodował. Jednak wielu komentatorów uznało te przeprosiny za spóźnione i niewystarczające w stosunku do skali wcześniejszych wypowiedzi. Konsekwencje są konkretne. Współpracę zakończyły globalne marki, a jego działalność koncertowa została poważnie ograniczona. W Polsce również pojawiły się plany koncertowe, które ostatecznie nie doszły do skutku. Organizatorzy i partnerzy wycofali się pod presją opinii publicznej. Podobne sytuacje miały miejsce w innych krajach Europy, gdzie pojawiły się ograniczenia administracyjne lub polityczne. To wszystko wpisuje się w szerszą dyskusję o tak zwanym cancel culture. W przypadku Westa widać, że nie chodzi o całkowite wymazanie artysty. Jego muzyka nadal osiąga wysokie wyniki, ale o realne konsekwencje biznesowe i wizerunkowe. Traci partnerów, sceny koncertowe i część publiczności, choć jednocześnie utrzymuje ogromny zasięg, a tych kontrowersji naprawdę było wiele. And you sing good. And make love good. Bully to więc projekt na styku dwóch światów. Z jednej strony dopracowany warsztat producencki i świadome operowanie samplami, z drugiej artysta, którego wypowiedzi coraz mocniej determinują to, gdzie i czy w ogóle może funkcjonować zawodowo.
1: Na takie opowieści też mamy miejsce, proszę Państwa, Zuza i Wenda. No i Kanye West jako zjawisko tragiczne, pewnie genialnego artysty na wielu poziomach, no ale na pewno również pokonanego w dużej mierze przez samego siebie, przez własne ego być może. No ale skoro Kanye West, nie będziemy go grać teraz, ale przypomniał się z płyty Black Eases taki oto utwór, właściwie przy okazji tej płyty się przypomniał. Utwór bardzo ważny dla Ameryki, zwłaszcza czarnej Ameryki, ale myślę, że dla Ameryki po prostu Stanów Zjednoczonych Ameryki dodam. Billie Holiday i Strange Fruit.

Billie Holiday śpiewająca Strange Fruit, a to wiersz, słynny wiersz, proszę Państwa, autorstwa Louisa Allena, chociaż jego prawdziwe nazwisko to Abel Maple. No a ów dziwny owoc zwisający gdzieś z gałęzi drzewa, no to po prostu ludzkie ciało. A więc makabryczne wspomnienie o przemocy, o rasistowskiej przemocy na amerykańskim południu w czasach segregacji rasowej. Od razu dla wielu czytelny punkt odniesienia i także Kanye West do tego utworu i do tego hasła się odnosił. A tymczasem 8 minut jeszcze do godziny 13. Jeśli mógłbym Cię, Grzegorzu, poprosić o przeniesienie nas do Neapolu i New Genea, Maria José Yergo, teraz Acelera. Proszę bardzo.

0: Eugenia Maria José Diergo i Acelera. To jest, proszę Państwa, brzmienie Neapolu współczesne, ale także mocno osadzone w przeszłości tego miasta, no i we wpływie wszystkich kultur, które je tworzyły i tworzą, więc i język hiszpański tutaj jak najbardziej, czy też artyści z tego kręgu mogą się znaleźć. Natomiast ja śpieszę Państwu donieść, bo nie wiem, czy o tym mówiliśmy już, czy się chwaliliśmy, że będzie jutro u nas Barbara Wrońska w audycji w środku dnia. Na audycję zapraszamy oczywiście razem z Agnieszką. Będziemy także obchodzić stulecie urodzin, wiadomo, Sir David Attenborough. To jutro jest ten wielki dzień, więc jutro wielkie święto. Myślę, że w kilku miejscach przynajmniej jutro Państwo to nazwisko i tę liczbę 100 usłyszą. A u nas po 13, czyli już za chwil kilka, artyści Tomasz Mreńca i Piotr Paduszyński będą opowiadać o swojej płycie, a właściwie mini płycie Liminal Spaces.
1: Bye. Clovis, dédicacé à mon pote Rami, pour la vie,
2: Ludo,
1: sans souffrance rajoutée, deuxième partie. Je rentre dans une pièce, je sens le malaise, c'est plus marrant si tu me détestes. La tension est de sortie, un glock c'est un monologue. Je veux discuter, pas voir ton arme toucher ton zob, pardi. Tu veux me braquer, pourquoi? Pour me prendre la vie? Mais ça pue la mex, j'ai laissé mon ego dans la veste. Des gremlins prêts à bondir, des équipes de jeunes loups sans avenir. Car l'amour n'existe pas, leur monde c'est une expédition punitive. Pire, un faux pas, t'as déjà entendu ce cri-là. Une mère pleure de perdre sa chair, de la sentir au plus profond de soi. C'est la morphine du malheur, le shoot qui te prend tout, pas le footballeur qui fait des millions, qui devient violeur, car son statut de star, c'est son incompréhension. Il confond entre oui et non et se morfond. Une petite qui a abusé se retrouve porteuse d'un ballon qui crèvera dans une clinique étouffée par un versement sur un compte camouflé. J'ai mal pour les victimes d'harcèlement qui se taisent car elles ont

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka. Prokurator generalny przekazał go dzisiaj przewodniczącej Parlamentu Europejskiego.
2: To w związku ze śledztwem prowadzonym w prokuraturze okręgowej w Warszawie. W ramach tego postępowania prokurator uzyskał materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie w jego ocenie Danielowi Obajtkowi dwóch zarzutów popełnionych.

0: Krajowe referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Jak wskazuje w specjalnym orędziu, Polacy powinni mieć możliwość bezpośredniego wypowiedzenia się na temat skutków Zielonego Ładu, zdaniem prezydenta, rosnących cen energii i kosztów życia.
1: Pytanie, które należy postawić, jest proste i uczciwe. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Chcę jasno powiedzieć. To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
0: A w sieci komentarze. To susza i uzależnienie od węgla i ropy podnoszą ceny żywności i prądu, nie Unia Europejska. Ten wniosek wyląduje tam, gdzie jego miejsce, w koszu, napisała wicemarszałkini Senatu z Lewicy Magdalena Biejat. Pan Nawrocki zamiast zajmować się referendum, niech wyjaśni, skąd pomysł na weta, które broniły kryptowalutowych oszustów, skomentował poseł KO Robert Kropiwnicki. Polak jest kapitanem kontenerowca, który 5 maja został zaatakowany podczas rejsu przez cieśninę Ormus, potwierdził w Radiu Gdańsk wiceminister infrastruktury. Arkadiusz Marchewka zapewnił, że marynarzowi nic się nie stało, ale przyznał, że sytuacja na statku jest dosyć trudna. Jednostka, przypomnę, została uszkodzona, a część załogi ranna. Poszkodowanych ewakuowano, informowała wcześniej firma. Kontenerowiec płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Indii. Jednostka należy do francuskiego armatora i pływa pod maltańską banderą. Wiceminister przekazał, że polska administracja rządowa analizuje rozwój wydarzeń. We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych śledzimy tę sprawę. Jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście pan kapitan i wszyscy potrzebujący otrzymają pomoc, zaznaczył. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W dzień zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia, a na południowym wschodzie także rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu także burze. Również z gradem mogą występować i właśnie od godzin popołudniowych, więc to jest ten czas, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o sumę opadów prognozowaną, no to będzie to od około 10 do 25 mm, nawet tyle na południowym wschodzie. Temperatury od 9-12 stopni dziś na północnym zachodzie Polski i północy, około 17 w centrum do 26 nawet stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz południowym wschodzie, okresami dość silny i porywisty i przyspieszy oczywiście w trakcie burz. 70 km na godzinę powieje dziś wysoko w górach nawet.

0: No i to jest Hubba Bubba, Hubba Baba Club. I tak właśnie otwieramy trzecią godzinę.
1: W środku dnia.
0: Ponieważ guma była balonowa, no to na tym balonie właściwie moglibyśmy przy dobrych warunkach pewnie dolecieć nawet i do Nowego Jorku. Moglibyśmy.

Tak jest, miłość do Nowego Jorku, ale jednak ten Nowy Jork czasami potrafi też w kość człowiekowi dać. LCD Sound System, James Murphy, po prostu innymi słowy. 14 minut po godzinie 13, proszę Państwa. No i zgodnie z zapowiedziami, nie jesteśmy tutaj gołosłowni, zgodnie z zapowiedziami za chwilę w studiu pojawią się oni, a może nawet już tu są, ale jeszcze nie zdradzają, że tak jest faktycznie, Piotr Paduszyński i Tomasz Mreńca.

0: No i tak nie zdradzałem, czy są w studiu, ale oni byli cały czas, proszę Państwa, i nawet Państwo może słyszeli tam jakieś chrząknięcie i nie wiem, czy to był Piotr, czy to był Tomasz.
1: Ja tutaj coś zdradzałem.
0: Ty zdradzałeś, dobra.
1: Swoją obecność.
0: Tomasz Mreńca, czyli kompozytor, czyli skrzypek, czyli właściwie człowiek orkiestry. Bo właściwie ja nie wiem, nie potrafię wymienić teraz instrumentu, przy którym bym sobie ciebie nie potrafił wyobrazić. Może w ten sposób.
1: Trąbkę,
0: ale syntezatory trąbkę. Na przykład też, prawda, różnego rodzaju elektroniczne instrumenty i tworzenie takiej dźwiękowej przestrzeni, ale też kompozytor muzyki filmowej do teatru, solowych albumów różnych. Właściwie to się u ciebie jakieś 10 lat temu tak już solowo zaczęło pełni na poważnie, prawda? Ale wcześniej jeszcze był jazz, z kolei był dużo improwizacji.
1: To prawda, zupełnie inny świat, ale wprowadził mnie w muzykę improwizowaną. Później zaczęły się solowe działania i poszukiwania.
0: No i też w tych poszukiwaniach to było nie tylko poszukiwanie nowych form wyrazu, ale na przykład poszukiwanie też i znajdowanie. Teraz tak patrzę, zupełnie nie przypadkiem patrzę na ciebie. Piotr Paduszyński też jest z nami. Którym głównie możemy kojarzyć fortepian, prawda?
2: Tak, tak, zgadza się.
0: Ale też, i będę cię o to bardzo dużo pytał dzisiaj, bo też obiecałem naszym słuchaczom, że muszę cię zapytać, bo jak ktoś o tobie powie na przykład, że jesteś no nie artystą tylko na papierze, ale kompozytorem tylko na papierze, albo na papierze po prostu, to nie będzie nie tylko obraźliwe, ale to będzie pretekstem, żebyś opowiedział o pewnym bardzo ciekawym urządzeniu, przelewaniu na papier utworów już istniejących.
2: No to prawda.
0: Na rolkę z papierem, nawet taką.
2: To się stało takim symbolem, czy znakiem rozpoznawczym też w mojej twórczości?
1: Masz monopol, Piotr, na to w
2: Polsce. Monopol. Zostałem ambasadorem pozytywki.
0: Pozytywka, no to jest to. Dobra, to za chwilę będziemy mówić o pozytywce, ale najpierw powiem tytułem takiego uporządkowania tych wszystkich informacji, że jesteście tutaj a propos epki, czy też mini albumu, jak kto woli, zatytułowanej Liminal Spaces. Ja już zdążyłem ją wprawdzie określić błędnie i tak się znalazła w naszych mediach społecznościowych, za co was przepraszam. Gravity Ends Here, ale tytuł nie jest o tyle zły, że to jest tytuł jednego z utworów, zresztą tego, które zagramy za chwil kilka, więc to jest wasza wspólna praca. Opowiedzcie proszę o tym spotkaniu. Czy to Tomasz poszukiwał nowych współpracowników? Czy to Piotr, gdzieś tam bawiąc się swoją pozytywką, nagle pomyślał sobie, może Tomasz Mreńca na przykład? Jak to było?
2: To może ja właśnie zacznę. Udało się w ten sposób. Długo myślałem nad współpracą z innym artystą. Wcześniej skupiłem się mocno na solowych utworach. I przy jednym szkicu sobie nagrałem oczywiście szkic utworu, zacząłem myśleć, z kim chciałbym mieć właśnie taką kolaborację muzyczną i wysłałem do Tomka Mreńcy i szczerze mówiąc nie wysyłałem nigdzie indziej, jakoś tak intuicja mi powiedziała, że ta odpowiedź do mnie wróci prędzej czy później. No i dostałem pierwszą wersję, gdzie Tomek już pododawał różne brzmienia, syntezatory, ale też trochę zmodyfikował brzmienie pianina. Ja poczułem, że to jeszcze wymaga pracy z mojej strony przede wszystkim, że tak poczułem, że dodał bardzo ciekawe obrazowe elementy i teraz jest ruch z mojej strony. Zdecydowałem się, aby nagrać pianino jeszcze raz i zmodyfikować utwór.
0: To jest jak gra w szachy po prostu.
2: Rozpoczęliśmy
0: partię szachów. Tylko, że nie wygrywa je. Wygrywają obie strony na tym.
1: Ja dostałem pliki i faktycznie bardzo mi się podobało to, co usłyszałem, to, co Piotr nagrał i skomponował. Ale faktycznie postanowiłem to bardziej zrobić jakby krok przed nim i zanurzyć to w swoim świecie. I pierwsze ruchy, które zrobiłem, to obniżyłem dźwięki pianina i je spowolniłem. Więc wydawało mi się, że to będzie bardziej pasowało do tych rzeczy, w których się do tej pory obracałem. I faktycznie Piotr trafił na fajny moment, bo akurat byłem po wydaniu albumu w Kajaksie Man of the Light, w którym ten album głównie polegał na tym, że były to utwory, do których pozapraszałem innych artystów, więc miałem w sobie taką otwartość i to był moment, tak jak podejrzewałeś, takiego poszukiwania brzmienia. No a właśnie ten aspekt taki, że pianino i materiał, który mi wysłał Piotrek, mnie zachwycił, to jakby ułatwiło podjęcie decyzji, więc nie znając się wcześniej, stwierdziliśmy, że fajnie będzie współpracować. Wiązało to też się u mnie z takim momentem, że po wielu jakby miesiącach i latach podróżowania i mieszkania na północy, trochę świata i trochę Polski, to wróciłem do Wrocławia, w którym mieszka też Piotrek. Więc ułatwiło to działania. Co prawda większość i tak dzieje się jakby bezpośrednio, ale mieliśmy kilka przyjemności spotkać się przy instrumentach razem. No i super to wszystko moim zdaniem wyszło. Piękne rzeczy i bardzo lekka przygoda. Wydaje mi się, że...
2: Lekka, twórcza, natomiast... odkrywcza dla słuchaczy. Tak mówiliśmy, że jest to też taka muzyka autorefleksyjna. Takie sygnały dostajemy, że ta stworzona opowieść, no jesteśmy w muzyce ambientowej, też w takiej abstrakcyjnej przestrzeni, a jednak dostajemy takie sygnały, że dla kogoś to jest odkrywcze, że ktoś sprawdził sobie znaczenie też liminal space, że to jest taki czas zawieszenia, że to jest przestrzeń między światami i daje to po prostu pole do zgłębienia własnej psychiki i nastawienia do życia nawet, więc no takie dostajemy różne feedbacki.
0: Zdaniem wielu osób to jest taka przestrzeń najciekawsza właśnie, to przestrzeń zawieszenia, przestrzeń pomiędzy. Nie chcę tutaj mówić pomiędzy czym ona może być, bo pewnie jakieś każdy może sobie swoje skojarzenia tutaj budować, przywołać, ale może posłuchajmy w takim razie utworu tego, który jest dla mnie utworem tytułowym na tej płycie.
2: Pewnie.
0: A nie, jest utworem tytułowym, płyta nazywa się Liminal Spaces, a utwór to Gravity Ends Here.

0: No i to powinniśmy właściwie taki zakład robić. Puszczać ten utwór komuś i takie ciekawy jestem, czy się słuchaczu nie, nie zaangażuje. Czy tak po prostu sobie będziesz siedział, myślał o swoim i to tak ci... No nie da się tak po prostu.
1: Czy cię chwyci, czy cię nie chwyci?
0: Chyci nawet. I to chyta moim zdaniem. Piotr Paduszyński, Tomasz Mreńca są w studiu. Rozmawiamy o mini albumie Liminal Spaces, czyli o różnych przestrzeniach pomiędzy. No i właśnie w ogóle ta rozmowa o muzyce ambientowej. Ja bym w ogóle jakoś chyba wolę słowo przestrzeń, bo ono może lepiej, bo ambient od razu się kojarzy z muzyką ambientową, a to oczywiście tak. Jest muzyka ambientowa, ale przecież też nie tylko, prawda?
1: No jasne, no jakby trudno powiedzieć, żeby to była tylko muzyka tła, jest to muzyka bardzo angażująca i my też tam wplataliśmy wiele takich muzycznych rozwiązań, które jednak, miejmy nadzieję, angażują jakoś bardziej słuchacza i prowadzą go za rączkę i być może zachęcają do jakiejś refleksji, autorefleksji.
0: To jest jakiś monolog wewnętrzny, nie bójmy się użyć takiego.
1: Moim zdaniem to jest jakiś taki, wiesz, bodziec i tak naprawdę nie wiemy, co jest efektem końcowej tej naszej współpracy z Piotrkiem, bo najpewniej jest nim po prostu jakieś wyobrażenie, które pod wpływem tego bodźca się pojawia. No, tak to odbieram.
2: Tak pomyślałem sobie, że określenie jako muzyka ilustracyjna byłaby by czymś ciekawym, bo to...
1: Ciekawym,
2: tak...
1: ale też nie do końca trafionym, bo też na przykład nie robiliśmy tego pod obraz, pomimo tego, że bardzo piękne i ciekawe i w ciekawych okolicznościach takie wideo do tego...
0: To, czyli podczas pracy pewnie.
1: Tak, do tego utworu powstało. Ale tak, właśnie wydaje mi się, że jesteśmy pomiędzy.
0: Ale właśnie, bo to określenie muzyka ilustracyjna też, nawet jak się rozmawia z osobami, które się specjalizują wyłącznie w muzyce filmowej, no też nie do końca jest lubiane, no bo to zakłada od razu jakąś służebność, nieautonomiczność muzyki wobec dzieła filmowego, prawda? Więc to wobec obrazu, więc to...
2: Więc może tym bardziej tytuł Liminal Spaces pasuje tutaj. Jesteśmy pomiędzy tymi gatunkami i ktoś może mieć pierwsze skojarzenie z różnego gatunku i nie znaczy, że to jest trafne, ale nie znaczy, że jest błędne, więc to jest też taka zagadka przy naszej epce.
0: Muzyka, przestrzeń też do własnego jakiegoś kontaktu z tą muzyką, możemy tak to ująć. Cztery utwory, prawda?
1: Cztery utwory, w zasadzie trzy kompozycje, jeden remix Tomasza Bednarczyka, którego pozdrawiamy i który też zaopiekował się ostatecznie materiałem i zrobił mix i mastering tego, czyli jest odpowiedzialny za ostateczne brzmienie. Tak, na początku zaczęło się od pierwszego utworu, o którym wspominał Piotr.
2: Rzeczywiście. Jak już doszliśmy do ładu i składu przy Gravity Ends Here, stwierdziliśmy, że czujemy niedosyt, że nie wszystko jeszcze zostało dopowiedziane. Zdecydowaliśmy się na kolejny utwór, który tym razem właśnie Tomasz otworzył pole do wspólnego malowania dźwiękiem. Powstał utwór Caves, a zaprosiliśmy także Tomasza Bednarczyka do wykonania remiksu.
0: A to jest Cave jak jaskinia, czy Cave jak...
2: Cave jak jaskinia. Tutaj też... Uznaliśmy, że dźwięki, które dobraliśmy, pasują do takiej przestrzeni. Można też się zastanawiać nad jaskinią Platona i interpretacjami, więc to też służy do refleksji. I mało tego, i po tych ruchach też poczuliśmy, że to jeszcze nie jest koniec, że ta epka nie jest zamknięta, to nie chcemy wypuszczać jako dwa single. Jeszcze udało się stworzyć na outro Connection Lost, czwarty utwór.
0: Nie, tylko jeszcze w kontekście nazwiska Cave muszę przytoczyć sprzed paru lat ładnych historii o tym, jak to nie był Nick Cave, prawda, to była Suzy Cave, która o tobie napisała, Tomku.
1: To prawda.
0: Możesz bliżej
1: było,
0: mikrofon?
1: Jasne, było to duże zaskoczenie, bo rano po prostu zostałem zasypany wiadomościami od znajomych i nieznajomych, którzy... doczytali gdzieś na blogu żony Nicka Cave'a, że leżeli sobie w łóżeczku, słuchali muzyki Mreńcy i byli zachwyceni. No i faktycznie no było ciekawe bardzo, oczywiście jest mi miło i po prostu byłem zaskoczony, że moja muzyka dociera w różne miejsca i też do takich twórców, którzy są dla mnie ważni.
2: A widzicie, a ja się dopiero teraz na antenie o tym tak wiaduję.
1: Za mało się chwaliłem, widać.
0: Za mało się chwaliłem. Nie mówiłeś od razu o tym, to ja jestem tym artystą, którego Suzy Cave słuchała z Nickiem.
1: Dzisiaj mieliśmy ważniejsze rozmowy w aucie, jak tutaj jechaliśmy, bo rozmawialiśmy na przykład o tym, że nie lubiliśmy bardzo długo pomidorów. Takie rozmowy.
2: Takie. Miałem, już byłem sezon, po 20 roku sezon. Życia, kiedy, kiedy zacząłem jeść pomidory ja i nie wybierałem każdego.
0: No dobra, to ja też ketchup nie, super. Nie zawsze jadłem. Słuchajcie, dobrze, Piotrze, no ale hasło pozytywka też tutaj musi paść, więc jakie by tutaj pytanie stworzyć na temat tej pozytywki? No bo tak właściwie można o tobie też w tym kontekście sporo przeczytać. Czy wyjaśnisz naszym słuchaczom, dlaczego to jest tak fascynujące urządzenie chyba, prawda? I co można z jego pomocą zrobić?
2: Pewnie, myślę, że urządzenie albo po prostu instrument muzyczny.
0: Po prostu. Nie bójmy się powiedzieć.
2: Zaznacza się na papierze przy pomocą dziurek o odpowiedniej średnicy melodię i można grać naprawdę różne rzeczy. My często sprowadzamy pozytywkę do takiego małego urządzenia ze sklepu z pamiątkami, która gra jakąś tam melodię i najczęściej fałszuje i nie za dużo tam jest fascynujących rzeczy w brzmieniu. Natomiast ja pokazuję, że na pozytywce da się zrobić bardzo dużo, więc zarówno na swojej solowej płycie Zorze umieściłem kompozycję na pozytywce, ale też pojawiałem się z pozytywką w różnych miejscach, aranżując utwory od innych artystów i łącznie z orkiestrą męskiego grania i z Fukajem i zespół Lore i Lemon. I tak samo no, nie chciałem tutaj, nie był to priorytet.
0: Nie,
2: ale
0: nie masz pozytywki teraz ze sobą.
2: Mam. Mam, więc w następnym.
0: Ale nie umawialiśmy się na to, więc ja cię po prostu o nią pytam, ale
2: Tak. Mogę jeszcze przynieść. Auto nie jest daleko, naprawdę damy radę. Natomiast dlaczego by nie użyć w epce? I mimo, że nie zajmuje dużo przestrzeni, tak można powiedzieć, że zajmuje jednak ważny punkt, no bo otwiera epkę i tym samym utwór Cave. Więc jak widać, to nie musi być małe urządzenie w sklepie z pamiątkami, to może być pełnoprawny instrument, na którym można tworzyć własne kompozycje.
0: Oczywiście, a dzisiaj też to nie powinno nikogo dziwić, no, patrząc na to, z jakich instrumentów potrafi korzystać muzyka współczesna dzisiaj, prawda, że można na wszystkim właściwie grać, można grać na warzywach i owocach, nie wiem, czy można grać na pomidorach akurat, jaki to byłby dźwięk.
2: Oj, zły.
0: Kwaśny, ale byłby to utwór Potas na przykład, moglibyście stworzyć wspólny. To się zaczyna. Dobrze, powiedzcie, zbliżając się, niestety z żalem to mówię, ale do końca naszej rozmowy, jakie jest życie takiego przedsięwzięcia, waszej współpracy? Czy to życie będzie mogło też się na jakieś, w jaki sposób na żywo wystąpienia przenieść?
1: Mamy życie generalnie potrafi...
0: To było pytanie o koncerty, proszę Państwa.
1: Życie zaskakuje i potrafi zaskakiwać. Na szczęście mamy w planie kilka rzeczy w grafiku, takich, które już wiemy, że się wydarzą. Planujemy koncert na pewno we Wrocławiu i być może jeszcze mamy w planie też zagrać koncert jeden za granicą. Na razie jesteśmy otwarci na to, na różne sytuacje, ale też ja ten projekt, Piotr, chyba podobnie traktujemy jakąś taką przygodę twórczą. Spotkaliśmy się, nagraliśmy te rzeczy. Pięknie, że one zostają w tej przestrzeni publicznej, dostępnej. Mhm. Być może te utwory po prostu będą miały szczęście dostać się też jako ilustracja do filmu, czy w jakiś inny sposób połączą się z obrazem.
0: A wyobrażacie sobie ten film jakoś? Jakieś konkretne momenty w nim?
1: Wiesz co, pewnie mamy dużą wyobraźnię, więc wyobrażamy sobie różne filmy.
0: Bo to mogłyby być stany graniczne też.
1: Stany graniczne. A propos filmów, to jeszcze mieliśmy bardzo jedną fajną sytuację, bo powstało wideo do jednego z utworów z tej epki. I to właśnie taki artysta, ale też po prostu osoba, która się zajmuje badaniami. Filip, który mieszkał na północy świata i tam mieszkał na wyspie, mieszkał w latarni, był tam kilka lat, badał te ptaki, jednocześnie miał wkrętkę i fascynował się nakręceniem filmów i to on zaproponował nam stworzenie tego wideoklipu. Mówi, że siedzi tam, nudzi się, nie ma nic do roboty i chętnie stworzy wideoklip. I tak się potoczyła sytuacja, że zaczęliśmy współpracę z Piotrem i idealnie te obrazy się połączyły. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wygląda kilka lat obserwacji tych ptaków w samotności, mieszkając w Latarni Morskiej, to zapraszamy do oglądania.
0: Tomasz Mreńca i Piotr Paduszyński, bardzo dziękujemy wam za wizytę. No i trzymamy kciuki za dalsze działania warzywno-owocowe, muzyczne, jakiekolwiek, słuchajcie.
1: A koncertowo jeszcze tylko wspomnę, że Piotr ma niebawem dużo koncertów, więc polecam śledzić.
2: Dzieje się. Będzie Dąbrowa Górnicza 16, dzień później wylatuję do Mediolanu zagrać na festiwalu. No i tak jak to chyba już można ogłosić, że we Wrocławiu to będzie koncert też transmitowany, więc też można będzie go słuchać.
0: Bardzo dziękujemy wam za wizytę.
1: Dzięki Janku, dziękujemy.
2: Dziękujemy.

Alice in Chains i Put You Down. To utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, proszę Państwa, i 16 minut jeszcze zostaje do zakończenia naszego dzisiejszego spotkania. Było o północy mowa, no to teraz na północ się wybieramy.

Rocksop i Remind Me, ale polecam też wszelkiej maści remiksy tego utworu, bardzo ciekawe również na tej podstawie kompozycje zrodzone. Vince Staples tymczasem i Blackberry Marmalade, a już za szybą ja widzę, co się wydarzy i kto tutaj przyjdzie po 14.00.

Blackberry Marmalade i Vince Staples. No i jeszcze chwila do 14. Ja tylko zdradzę, że a propos tego, kto po 14, to trzy literki. R, T i R. Tyle mogę na razie zdradzić. A my jeszcze do Nowego Jorku się wybieramy ponownie. FC Ukers, chociaż to można sobie wymawiać jak się chce, ale oni wymawiają, ja słyszałem, wymawiają właśnie tak FC Ukers, bo nie chcą, żeby ich blokowano w różnych miejscach, więc tak mówią.

Feel the Real to już prawie na koniec. No a RTR to, proszę Państwa, we własnej osobie redaktor Tomasz Raczek teraz pomachał nawet na potwierdzenie. Do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Premier Donald Tusk spotkał się z papieżem Leonem XIV. Podczas audiencji ponowił zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski. Taka wizyta, jak przekazał polski premier, najpewniej odbędzie się dopiero w 2028 roku. Jak relacjonował Donald Tusk, papieżowi powiedział, że jego słowa mogą zmieniać świat i przypominać o wartościach w życiu publicznym. Premier rozmawiał także między innymi z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej.
2: Myślę, że z wielką satysfakcją moi rozmówcy usłyszeli, że póki ja jestem premierem, to będziemy szukali zawsze dialogu i takiej mądrej i dobrej rozmowy, a nie szukali jakiejś konfrontacji. Jest to oczywiście temat religii w szkole, tutaj mamy trochę odrębny pogląd, ale zapewniłem moich rozmówców.

0: złożenie do Senatu wniosku o ogólnokrajowe referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Polacy, zdaniem prezydenta, powinni mieć możliwość bezpośredniego wypowiedzenia się na temat skutków Zielonego Ładu. Karol Nawrocki proponuje, by pytanie brzmiało dokładnie tak. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Głos w sprawie wniosku prezydenta zabrała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
1: To pytanie jest z tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie, bo obywatel powinien się wypowiedzieć, jakiej polityki klimatycznej chcą w naszym kraju, a nie dyskutować o kosztach życia, bo każdy chce niskich kosztów życia, to jest oczywiste. Parę lat temu pan Morawiecki mówił, że to jest świetne dla polskiego rolnictwa, świetne dla Polski. Mówili o tym wszyscy ministrowie, chwalili się, robili nawet spoty mówiące o tym, że to jest najlepsze, co mogliby negocjować. Wynegocjowali. Teraz rząd łagodzi, czy prostuje te wszystkie rzeczy, które są niekorzystne dla naszych obywateli, dla naszego społeczeństwa.
0: Ruch prezydenta to jeden z punktów umowy programowej, którą Karol Nawrocki podpisał z NSZZ Solidarność jako kandydat na najwyższy urząd w państwie. Przenosimy się do Wielkopolski. W Czajkowie doszło do pożaru magazynu energii. Ogień objął 107 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej. Do mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert z ostrzeżeniem i prośbą o pozostanie w domach i zamknięcie okien. Zastępca komendanta wojewódzkiego ma koordynować wszystkie działania. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Na program zaprasza Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
3: Raczek mówi. Magia muzyki filmowej.

Dzień dobry Państwu, Tomasz Raczek, jest obok mnie Grzegorz Muranowicz i razem będziemy przez najbliższe 2 godziny wprowadzać Państwa w magię muzyki filmowej. Rozpoczęliśmy od magii najnowszej i tak też pomyślałem sobie o pierwszej godzinie naszego spotkania, że najpierw zaprezentuję Państwu trochę nowości, trochę piosenek i muzyki z tych filmów, które w tej chwili możemy oglądać na ekranach kin przede wszystkim, ale także w streamingu. Potem trochę klasyki, no a w następnej godzinie, jak zwykle w moim przypadku, w wypadku muzyki, magii muzyki filmowej, ta druga godzina to godzina monograficzna i tam posłuchamy muzyki jednego kompozytora wybitnego. Na razie nie będę mówił o kogo chodzi, ale zapewniam, że będzie to rozkosz muzyczna w drugiej godzinie, a w pierwszej rozkosz zaczęła się od Lady Gagi. Lady Gaga śpiewała piosenkę, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu aktualnie wojującego na ekranach i walczącego o prymat, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2. To jest film w reżyserii Davida Frankla, a grają w nim przede wszystkim ci, których znamy z obsady pierwszego Diabła, który ubierał się u Prady i który był gigantycznym sukcesem, a więc Meryl Streep przede wszystkim, obok niej Anne Hathaway i Emily Blunt, ale także Stanley Tucci. Ale to nie tylko, bo w tym filmie są oni otoczeni innymi wielkimi nazwiskami, takimi jak Justin Theroux, Lucy Liu, ach, ją lubię, Kenneth Branagh, no naprawdę to są same wielkie gwiazdy. No i przypominam Państwu, że w niedzielnej audycji Raczek Mówi o 13:00 będziemy wspólnie recenzowali ten właśnie film, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2. Ale muszę Państwu powiedzieć, jak doszło do tego, że Lady Gaga zaśpiewała piosenkę w tym filmie. Otóż w produkcji zastanawiali się, kto powinien zaśpiewać piosenkę, żeby naprawdę przyciągnąć uwagę do tej dwójki u Prady. No i powiedzieli, no najlepiej to by było, gdyby Lady Gaga, ale Lady Gaga ma teraz trasę, jeździ po świecie, ona nie ma czasu, nie mamy podejścia do niej. I wtedy Meryl Streep powiedziała: A ktoś z was ma telefon do niej? No i ktoś z produkcji powiedział: tak, ja mam, dał. A ona mówi: to ja zadzwonię. I zadzwoniła i mówi: dzień dobry, mówi Meryl Streep. A po drugiej stronie Lady Gaga. A Meryl Streep mówi: wiesz, bo tak rozmawiamy, kto by mógł zaśpiewać piosenkę do Diabeł ubiera się u Prady 2 i pomyśleliśmy sobie, że byłoby fajnie, gdybyś ty zaśpiewała, co ty na to? Na co Lady Gaga powiedziała: zgadzam się, kiedy nagranie? No i w ten sposób doszło do nagrania tej właśnie piosenki, której słuchaliśmy przed chwilą. No i muszę Państwu powiedzieć, że jak się jest Meryl Streep, to można właściwie do każdego zadzwonić i nie obawiać się o odpowiedź, bo zwykle ona brzmi tak. Innym filmem, właściwie drugi teraz, jeśli idzie o box office, za Diabeł ubiera się u Prady 2, to jest film pod tytułem Mortal Kombat 2 również. Więc posłuchajmy muzyki z tego filmu. Napisał ją, już patrzę, kto napisał, Benjamin Wolfish.

Mortal Kombat 2 i to jest film, który również jest przebojem kasowym w tej chwili w kinach na całym świecie. Także w Polsce od 8 maja, czyli od jutra, jest dostępny w kinach, więc Państwo zweryfikują, czy jest wart tego tytułu przeboju filmowego. Skoro jesteśmy na etapie takich walk o przyszłość, bo w przypadku Mortal Kombat 2 to jest walka wojowników ziemi z Shao Kahnem, czyli tyranem z innego wymiaru, a przecież chodzi o to, żeby nie dać mu unicestwić naszego świata, to pozostańmy w takich fantastycznych klimatach i już sprawdzonych, bo wiemy, że projekt Hail Mary to film, który cieszy się ogromnym powodzeniem, też był przebojem filmowym i nadal jeszcze jest w polskich kinach i generalnie ma bardzo, bardzo dobre oceny, bliskie 8 na 10 i to są oceny widzów. Krytycy są bardzo bliscy, bo średnia wychodzi 7,2, co z punktu, patrząc na krytyków, którzy czasem się różnią zdaniem mocno, to taka średnia świadczy o sukcesie. Więc posłuchajmy teraz muzyki właśnie z filmu Projekt Hail Mary. Napisał ją Daniel Pemberton.

Projekt Hail Mary to muzyka pochodząca z tego właśnie filmu, a może Państwo chcieliby napisać do mnie, podzielić się swoimi wrażeniami z tych filmów, które już są na ekranach, oraz nadziejami w związku z filmami, które właśnie wchodzą na ekrany. Przypominam, mój adres tomasz.raczek@nowyświat.online i przypominam, że w programie Magia Muzyki Filmowej, którego Państwo słuchają teraz, w pierwszej godzinie tego programu prezentuję Państwu muzykę z nowych filmów, które w tej chwili są dostępne na ekranach polskich kin. Teraz zaproszę Państwa nadal do gwiazd, bo już niedługo, 22 maja, będzie miał premierę film pod tytułem Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. No i tu będziemy w takiej sytuacji, że Imperium upadło, a Nowa Republika, która stara się chronić wszystko, o co walczyła rebelia, zwraca się o pomoc do legendarnego mandaloriańskiego łowcy nagród Dina Djarina i jego młodego ucznia Grogu. Tyle wiemy teraz, 22 maja dowiemy się więcej. Film wyreżyserował Jon Favreau, a muzykę napisał, posłuchamy zaraz fragmentu tej muzyki, ale sam Ludwig Göransson i Boys Noize.

Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu premiera już za 2 tygodnie w kinach, więc czekamy. A tymczasem chcę Państwa zainteresować serialem, o którym zresztą już mówiliśmy w audycji Raczek Mówi. Czego nie wiemy o dinozaurach? To jest serial wyprodukowany przez Stevena Spielberga. Możemy go oglądać na Netflixie i w sposób doskonały elektronicznie odtworzono świat dinozaurów w taki sposób jak nigdy dotąd. I do tego serialu skomponowana jest świetna muzyka, której fragment polecam Państwu i teraz zaprezentuję Lorni Balf. Życie i śmierć, tak się nazywa ten fragment serialu Czego nie wiemy o dinozaurach.

Może teraz trochę zmienimy nastrój i teraz zaproszę Państwa do świata Wichrowych Wzgórz. Ten film od jakiegoś czasu budzi duże zainteresowanie. Można go oglądać na HBO Max. Historia pewnie jest Państwu znana, bo już była nie tylko w książce można było przeczytać ją, ale także obejrzeć w filmach, ale tym razem Emerald Fennell zrobiła to zupełnie inaczej, no i zaprosiła do zagrania głównych ról Margot Robbie i Jacoba Elordiego. No i oni też w dużej mierze wpłynęli na to, jak zmysłowa jest tym razem opowieść pod tytułem Wichrowe Wzgórza. No i taka jest też muzyka, którą napisał Anthony Willis.

A teraz chciałbym Państwu przedstawić serial z Michelle Pfeiffer w roli głównej i Kurtem Russellem na platformie streamingowej Sky Showtime. Możemy już ten serial oglądać. To jest opowieść o tym, jak w Montanie nowojorska rodzina usiłuje się pozbierać po tragedii. Z przyjemnością witamy Michelle Pfeiffer ponownie na ekranie, bo to taka aktorka, za którą się tęskni po prostu. Więc przypominam, to serial godzinnych kilka odcinków mogą Państwo spędzić w towarzystwie Michelle Pfeiffer i Kurta Russella i słuchać przy okazji takiej oto muzyki.

A teraz trochę wspomnień, taka perła z lamusa. Piosenka, którą w 1924 roku napisali wspólnie bracia George Gershwin, kompozytor, i Ira Gershwin napisał słowa. Z myślą o musicalu Strike Up the Band, ale ostatecznie ta piosenka tam się nie znalazła, natomiast zrobiła wielką karierę jako przebój, a śpiewały ją największe postaci, takie jak Billie Holiday, jak Ella Fitzgerald. No a w roku 1947 ta piosenka stała się podstawą dla filmu, który wtedy powstał, The Man I Love, Człowiek, którego kocham. Przedstawiam Państwu piosenkę z tego filmu w wykonaniu, a no właśnie, ciekaw jestem, czy i kiedy rozpoznają Państwo, kto śpiewa przebój Gershwina, The Man I Love.

No nie wiem jak państwo, ale ja tego głosu nigdy nie zapomnę. To przecież nasza Anna German zaśpiewała The Man I Love. Kiedyś mówiono o niej, że jest białym aniołem polskiej piosenki. To chodziło też i o to, że równocześnie czarnym aniołem była Ewa Demarczyk. I one dwie, Ewa Demarczyk i Anna German, dzieliły między sobą tę anielskość w dwóch różnych wymiarach. Anna German była rzeczywiście wybitną piosenkarką i wybitną postacią, a na dodatek świetnie pisała, bo miała talent dziennikarski i zawsze mi w związku z tym tą swoją różnorodnością talentów imponowała. Pani Marysia z Nysy bardzo trafnie to odgadła i napisała: Panie Tomku, gra pan pięknie. Ośmielam się jako muzyk zgadnąć, że The Man I Love śpiewa nasza Anna German, czy tak? No tak, pani Marysiu, oczywiście, że tak. I dziękuję pani za to nasza, bo o Annie German inaczej się nie da powiedzieć, tylko nasza. W takim razie teraz kolejna perełka z przeszłości. To będzie przeszłość nie całkiem taka daleka. Mianowicie chodzi o włoski film z 1962 roku pod tytułem Smog. I do tego filmu ścieżkę dźwiękową skomponował Piero Umiliani. To jest jeden z najsławniejszych jazzowych muzyków włoskich. I zarazem jest to jedna z najsłynniejszych jazzowych ścieżek dźwiękowych, filmowych. Do współpracy przy tym filmie zaprosił m.in. trębacza Cheta Bakera. No i właśnie w ich wykonaniu posłuchajmy z tego filmu Smog neapolitańskiej fantazji.

A pan Paweł napisał tak: w pracy człowiek siedzi, ma zajęte ręce, ale miód do uszu płynie. Projekt Hail Mary to dla mnie cudny film, który ostatnio zachwycił i poruszył dogłębnie. Poszliśmy z synem dorosłym do kina w Wielką Sobotę. Och, jakże mi się to złożyło. Niby do kościoła już nie chodzę, ale przecież święta należy na coś czekać. Ech, wracam do pracy, pozdrawiam serdecznie z Genewy. Do usłyszenia w niedzielę. Paweł, dumny patron. No fantastycznie, cieszę się, że także przy pracy możemy się przydać. No i śpieszę proponować kolejne piękne piosenki, piękne tematy. Pozostajemy w latach 60., tym razem w roku 62., kiedy i pozostajemy we Włoszech, bo wtedy powstał film Banta Casaroliego. I ten film przede wszystkim przyciągnął moją uwagę dlatego, że piosenkę w nim śpiewała wielka gwiazda, żeby nie powiedzieć wielka diwa włoskiej piosenki, Milva.

Chcę Państwa namówić, żebyśmy zostali jeszcze przez chwilę w objęciach głosu Milwy. To wielka interpretatorka muzyki filmowej, teatralnej, wielka interpretatorka piosenek, które w Polsce nazywamy często piosenkami aktorskimi. Do legendy już przeszły jej interpretacje piosenek Bertolda Brechta z jego spektakli teatralnych. No a teraz przeniesiemy się 20 lat w stronę naszej rzeczywistości. Jesteśmy w latach 80. i Milwa uzyskała nieprawdopodobną sławę w Europie poza swoim krajem, przede wszystkim w Niemczech. Tam zakochali się w jej niskim głosie i w jej pięknych, rudych włosach, którymi zarzucała jak niegdyś Rita Hayworth, i po prostu w niej jako w interpretatorce tych wyjątkowych piosenek. Być może, że ten Brecht był dla niej przepustką do serc niemieckich. I wtedy wydała płytę w Niemczech piosenek niemieckich skomponowanych dla niej specjalnie, uwaga, przez Vangelisa. A Vangelis to będzie właśnie bohater naszej następnej godziny magii muzyki filmowej, więc wprowadzam Państwa w nastrój jego muzyki za pomocą piosenki napisanej dla Milwy przez Vangelisa w roku 82.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek o wizycie polskiego premiera w Rzymie. Rano Donald Tusk spotkał się z papieżem Leonem XIV oraz sekretarzem stanu stolicy apostolskiej Pietro Parolinem. Za pół godziny rozpocznie się spotkanie szefa polskiego rządu z premier Giorgią Meloni.
2: Tak, będę rozmawiał o tym, żeby nasze relacje z Włochami przypominały właśnie te relacje z państwami, no, z którymi mamy najwięcej wspólnego do zrobienia. Chociaż jak wiecie, nie ukrywam, że w związku też z geografią ta nasza geopolityczna aktywność to przede wszystkim mobilizowanie wokół Polski państw skandynawskich, państw bałtyckich. Ale postawa pani Giorgi Meloni, o tym będziemy rozmawiali, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, jest imponująca i jestem pewien, że wynika z pobudek moralnych, dlatego tak łatwo było mi znaleźć wspólny język.
1: Mówił Donald Tusk przed spotkaniem z włoską premier. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przekazali na ręce wiceprezesa decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przypomnę, nakazuje ona polskim władzom dopuszczenie do orzekania czworga sędziów, od których prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania.
3: To jest rzeczywiście sytuacja przykra, że na pytanie, które wprost zadałem, czy coś zmieniło ta decyzja Europejskiego Trybunału.

0: zaniżyć w deklaracjach podatkowych za 2020 rok wartość osiągniętych przychodów i dochodów o ponad 3 miliony złotych. Miało to skutkować zaniżeniem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz należnej daniny solidarnościowej.
1: Innymi słowy, nie wykazano danych, które wskazywałyby na konieczność zapłaty 1 miliona podatku więcej i podatku tego nie zapłacono. W związku z tymi ustaleniami prokurator uważa, że zachodzi potrzeba przedstawienia Danielowi Obajtkowi tych dwóch zarzutów karnych. Wobec faktu, iż Daniel Obajtek jest posłem do Europarlamentu, zachodzi konieczność uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego.
0: Przekazał rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak, a to był serwis Radia Nowy Świat.

Tak jak zapowiedziałem, w drugiej godzinie będziemy słuchali muzyki jednego kompozytora. To będzie taki portret muzyczny Vangelisa, sławnego, właściwie kultowego kompozytora muzyki filmowej, który szczyt popularności i szczyt zachwytu dla swojego talentu przeżywał w latach 80. ubiegłego wieku. Ta kompozycja, której przed chwilą słuchaliśmy, pochodzi z

0: filmu Rydwany Ognia i za nią dostał Oscara w 1982 roku. Milwa tę piosenkę, którą śpiewała na koniec pierwszej godziny Magii Muzyki Filmowej, nagrała też w 1982 roku. To był ten moment, kiedy świat się zachwycił dźwiękami specyficznie tworzonymi przez Vangelisa, bo on słynął z tego, że nie znał nut. I nie zapisywał w związku z tym swoich kompozycji. Komponował i nagrywał wszystko intuicyjnie, korzystając z rozbudowanych systemów syntezatorów, które pozwalały mu uzyskiwać brzmienie porównywalne do wielkiej orkiestry symfonicznej. Ta muzyka zostaje w pamięci dzięki swojej nastrojowości, ale także przestrzeni, jaka w niej jest, i majestatycznej wielkości. Właściwie w każdej kompozycji ten majestat muzyczny jakoś się przewija. Tak naprawdę Vangelis nazywał się Evangelos Odyseusz Papatanasiu. No, nic dziwnego, że zostawił sobie tylko Vangelis, bo to łatwiej wpada w pamięć i łatwiej zapamiętać. Niestety już nie żyje. Vangelis odszedł w 2022 roku, ale przez wiele lat swojej kariery skomponował wiele legendarnych ścieżek dźwiękowych do filmów, z których kilka dzisiaj we fragmentach będziemy słuchali. Następny film, który odtwarzamy w naszej pamięci, kolejna perła z Lamusa i kolejny wielki, wielki sukces Vangelisa, to Łowca Androidów, czyli Blade Runner. Film też z roku 1982. Jak powiedziałem, to wtedy była bomba muzyczna Vangelisa, która wybuchła. Powiem Państwu za chwilę jeszcze trochę więcej o tym, czym przejawiały się efekty wybuchu bomby artystycznej Vangelisa w latach 80., ale teraz już nie zwlekam. Zacznijmy słuchać jego muzyki do filmu Łowca Androidów.
1: Hands 34 to 47.

Czy Państwo lubią muzykę Vangelisa? Jeśli tak, jeśli mają Państwo swoje wspomnienia z muzyką i z tymi filmami, którym towarzyszyła, to może Państwo zechcą się podzielić z nami tymi wspomnieniami, wrażeniami. Przypominam, mój adres tomasz.raczek@nowyświat.online. Słuchają Państwo audycji Magia Muzyki Filmowej. I teraz w tej godzinie słuchamy muzyki skomponowanej przez Vangelisa, tworząc taki jego portret muzyczny. Jesteśmy w roku 82, w roku, kiedy wybuchła jego wielka popularność i słuchamy muzyki z Łowcy Androidów. Proszę sobie wyobrazić, że w tamtym 82 roku film pokazywał przyszłość, bo pokazywał rok 2019. No ale i ten rok mamy już za sobą. Tymczasem tu w filmie mieliśmy to jako przyszłość przedstawioną w ten sposób, że główny bohater Rick Deckard poszukuje, jest członkiem specjalnego oddziału poszukującego i eliminującego replikantów, czyli istoty stworzone za pomocą biotechnologii do wykonywania niebezpiecznych zadań. No trochę jakby pachnie sztuczną inteligencją i trochę pachnie naszymi czasami, choć może je nie tak dosłownie. Ale no na ile udało się Ridleyowi Scottowi, który był twórcą Blade Runnera, przewidzieć przyszłość, jak Państwo sądzą? Słuchajmy dalej muzyki Vangelisa z Łowcy Androidów.

do pełnego wyobrażenia sobie i przypomnienia tego filmu brakuje obsady. Więc przypominam Państwu, że w głównej roli Ricka Deckarda wystąpił Harrison Ford, a obok niego grali Rutger Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, Emmett Walsh, Daryl Hannah, no i William Sanderson. To była bardzo mocna obsada i to był film, który stał się częścią historii kina. Łowca androidów w reżyserii Ridleya Scotta z muzyką, kompozytora, którego dzisiaj słuchamy, czyli Vangelisa.

No i trochę listów już mam w skrzynce. Przypominam, mój adres tomasz.raczek@nowyświat.online. Słuchamy dzisiaj muzyki Vangelisa do filmów z różnych okresów. Na razie byliśmy w latach 80., ale zaraz zrobimy duży krok w kierunku naszej rzeczywistości, czyli 20 kolejnych lat do przodu i będziemy już w roku 2004, ale to za chwilę, bo tymczasem chciałem Państwu przeczytać, co napisała pani Anna. Panie Tomaszu, uwielbiam film Łowca Androidów z genialną muzyką Vangelisa. Uwielbiam też balet, dlatego z niecierpliwością czekam na premierę baletu Androidy, inspirowanego twórczością Isaaca Asimowa i Philipa K. Dicka. Premiera 10 maja 2026 roku w Teatrze Wielkim. W świecie dotkniętym katastrofą ekologiczną Łowca wraz z doktorem Re, badaczką Androidów, tropią zbuntowane istoty, które przekroczyły granicę wyznaczoną im przez człowieka. Pościg staje się jednak czymś więcej niż misją, prowadzi bohaterów ku wewnętrznej przemianie i konfrontacji z fundamentalnymi pytaniami o świadomość, empatię i granice człowieczeństwa. Tym bardziej dziękuję serdecznie za dzisiejszą dawkę muzyki z filmu. Pani Anna, bardzo, bardzo dziękuję za ten list. No i tak jak obiecałem, przenosimy się teraz do roku 2004, kiedy Vangelis napisał muzykę do wielkiego fresku filmowego pod tytułem Aleksander. I to była oparta na faktach opowieść o Aleksandrze Macedońskim, który w IV wieku przed naszą erą podbił większość ówczesnego świata i stworzył imperium rozciągające się od Grecji aż po Indie. Bardzo to była mocna muzyka i bardzo mocna obsada. W roli Aleksandra Wielkiego wystąpił Colin Farrell, a o innych postaciach powiem Państwu za chwilę. Teraz słuchamy muzyki z filmu Aleksander.

Vangelis. A pani Ewa napisała tak. Dzień dobry, moje wspomnienie jest takie. Dawne lata, jestem wczesną nastolatką, mój brat słucha Trójki, więc ja też. Audycja muzyczna chyba Piotra Kaczkowskiego. Emituje niesamowitą muzykę, niepokojącą, niespotykaną. Audycja nocna, co wzmaga nastrój. Słuchacze mają zgadnąć, do jakiego filmu tematyki jest ilustracją owa niesamowitość. Nikt się nie zbliżył, a to były Rydwany Ognia. I tak już zostałam z tym wspaniałym kompozytorem. Pozdrawiam ślicznie z nareszcie słonecznego Gdańska. To my też pozdrawiamy, pani Ewo. Cieszę się, że ta dzisiejsza audycja powoduje powrót wspomnień i że te wspomnienia mają taką trójkową barwę, bo w tym jest pewna ciągłość, a ciągłość jest zawsze wielką wartością. Obiecałem, że państwu trochę powiem o obsadzie filmu Aleksander. Przypominam, to film poświęcony Aleksandrowi Macedońskiemu, którego zagrał Colin Farrell. Olimpię, jego matkę zagrała Angelina Jolie, a ojca zagrał Val Kilmer. Był jeszcze Ptolomeusz, którego zagrał Anthony Hopkins i Hephaestion, którego grał Jared Leto. Co za obsada. No i była jeszcze Rosario Dawson, księżniczka baktryjska i Christopher Plummer jako Arystoteles. A cały film wyreżyserował Oliver Stone. No, tytani po prostu. I tak jest tytuł kolejnego fragmentu muzyki Vangelisa z filmu Aleksander. Tytani.

Mam niezwykłe i bardzo miłe wspomnienie związane z muzyką Vangelisa i z filmami, choć w szczególnym kontekście prezentowanymi. Mianowicie znalazłem się swego czasu w Hiszpanii, w miejscowości Huelva, właściwie w mieście Huelva, które jest na zachodzie Hiszpanii, najbardziej wysunięte w stronę Atlantyku, i stamtąd właśnie wyruszał Kolumb w swoją wielką podróż, podczas której odkrył Amerykę. Być może dlatego, a nawet na pewno dlatego, w mieście Huelva odbywa się Festiwal Filmów Iberoamerykańskich, czyli filmów stworzonych zarówno w Hiszpanii czy w Portugalii, jak i w Ameryce Południowej, wszędzie tam, gdzie mówi się po hiszpańsku i po portugalsku. A muszę Państwu powiedzieć, że rozmaitość w kinematografii krajów Ameryki Południowej jest niezwykła. I też niezwykła jest bliskość tych opowieści filmowych z tamtych terenów naszej duszy. Ale nie o tym chciałem mówić. Otóż każdego dnia, gdy przychodziłem do pałacu festiwalowego, żeby oglądać kolejne filmy, i wchodziłem na salę kinową, grana była muzyka Vangelisa z Rydwanów Ognia. I tworzyła taki podniosły nastrój oczekiwania. Codziennie czekałem na tę muzykę. I potem na jakimkolwiek festiwalu na świecie byłem, to oczekiwałem, że usłyszę Rydwany Ognia, bo one w sposób po prostu niezwykły wprowadzały podniosły nastrój związany z oczekiwaniem na filmowe arcydzieło. No więc kolejne arcydzieło. Ridley Scott wyreżyserował film pod tytułem 1492 Wyprawa do raju. No właśnie to się wiąże z tym festiwalem w Huelvie, bo film opowiada o wyprawie Krzysztofa Kolumba, który wyrusza w podróż pod patronatem hiszpańskiej królowej Izabeli. No a cel wyprawy to odnalezienie morskiej drogi do Indii, przy okazji której wpadł na Amerykę i odkrył Amerykę. I tam, to był rok 1992, Vangelis napisał znowu podniosłą muzykę.

Pewnie zadają sobie Państwo pytanie, kto grał Krzysztofa Kolumba w filmie pod tytułem 1492 Wyprawa do raju, w filmie wyreżyserowanym przez Ridleya Scotta. Otóż Kolumbem był Gérard Depardieu, natomiast królową Izabelą, która go wyprawiła w tę podróż do Indii, podczas której odkrył Amerykę, grała Sigourney Weaver. Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania muzyki z filmu El Greco. To był film w reżyserii Yannisa Smaragdisa, opowiadający historię greckiego, właściwie kreteńskiego malarza, którego losy zawiodły do Hiszpanii i tam na dworze króla dostał zlecenia, a potem osiedlił się w Toledo i stał się wielkim mistrzem malarstwa hiszpańskiego, mimo że pozostał przy swoim greckim pochodzeniu. I dlatego nadano mu przydomek El Greco. Dla mnie to ważny film, wyprodukowany w 2007 roku, dlatego że El Greco pozostaje od lat moim ulubionym kompozytorem. Posłuchajmy więc, jak tę historię opowiedział muzycznie Vangelis.

No i nadszedł czas pożegnania. Kolejna magia muzyki filmowej dobiega końca. Bardzo Państwu dziękuję za to, że jesteście z nami. Mówię to w imieniu Grzegorza Muranowicza i swoim własnym, czyli Tomasza Raczka. Zapraszam na kolejną magię muzyki filmowej 4 czerwca, Boże Ciało. A tymczasem w najbliższą niedzielę, przypominam, Raczek mówi o 13:00, będziemy wspólnie recenzowali film Diabeł ubiera się u Prady 2. Dzisiaj to już wszystko. Słuchamy na pożegnanie Vangelisa jeszcze raz, muzyka z filmu El Greco.

0: Na program zaprosił Och Teatr, producent spektaklu Czułe Słówka w reżyserii Pawła Paszty.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Setki strażaków walczą z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Akcję gaśniczą ułatwiły opady deszczu. Zagrożenie dla budynków mieszkalnych spadło do minimum, przekazał rano szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak zaznaczył, okres między 12 a 18, gdy zgodnie z prognozami spodziewany jest silniejszy wiatr, wymaga monitorowania. Strażacy prowadzą działania cały czas, przekazał TVP Info brygadier Karol Kroć, rzecznik mazowieckiego komendanta PSP.
3: Przelewamy, dogaszamy, monitorujemy to pożarzysko. Jak widać, jest bardzo rozległe. Wczoraj tutaj szalał żywioł, który udało się opanować. W tym momencie strażacy skupiają się już tutaj na monitorowaniu tego obszaru, pilnowaniu, żeby żadna iskra, żaden ogień na nowo nie powstał. Wysiłek główny skupiamy na tym, żeby jak najbardziej ograniczać właśnie te miejsca, gdzie jeszcze temperatura jest wysoka, zarzewia ten żar podściółkowy, czy gdzieś w torfowiskach, on tam jeszcze się ukrywa przed strażakami i to wymaga właśnie tej ciężkiej pracy fizycznej.
2: Pogorzelisko objęło powierzchnię 300 hektarów, wynika ze wstępnych szacunków podanych dzisiaj przez Lasy Państwowe. Prezydent Karol Nawrocki chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zapowiedział złożenie wniosku do Senatu. Zdaniem prezydenta Polacy powinni mieć możliwość bezpośredniego wypowiedzenia się na temat skutków Zielonego Ładu.
4: Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
2: Jest to niewątpliwie ruch populistyczny, ocenia wicemarszałkini Senatu z Lewicy Magdalena Biejat.
5: Mający na celu przede wszystkim stworzenie wrażenia jakiegoś konfliktu pomiędzy

0: Zgodnie z tezą, obywatel powinien się wypowiedzieć, jakiej polityki klimatycznej chce w naszym kraju, a nie dyskutować o kosztach życia, oceniła. Rusza 23. edycja festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Dziś gala otwarcia, a jutro startują projekcje filmów dokumentalnych. W tym roku po raz pierwszy podczas gali przyznane zostanie Grand Prix Fipreski dla najlepszego filmu dokumentalnego ubiegłego roku, mówi rzecznik festiwalu Mateusz Góra.
1: Nasz festiwal został wybrany spośród wszystkich festiwali filmów dokumentalnych na świecie przez zarząd Fipreski, żeby nagradzać najlepszy film dokumentalny ubiegłego roku w głosowaniu wszystkich członków i członkiń federacji z całego świata. Jest to ogromny zaszczyt, ale też podkreślenie znaczenia festiwalu na arenie międzynarodowej. Bardzo się cieszymy, że ta nagroda będzie przyznawana za każdym razem na naszym festiwalu, a my organizujemy już w sobotę specjalny pokaz filmu, który zwycięży jako pierwszy historyczny laureat tej nagrody.
0: W ramach tegorocznej edycji widzowie zobaczą ponad 180 filmów dokumentalnych zarówno w kinach, jak i online. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Bardzo dziękujemy za serwis, pani redaktor. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: My musimy głowę z kina na razie wyjąć, bo cały czas pozostajemy w kręgu muzyki Wangelisa i nie tylko z różnych tych obrazów. I ruszyła pamięć, przypomniały się sceny, przypomniały się cytaty, przypomniały się obrazy. Dobrze, proszę państwa, to teraz ja będę starał się niespecjalnie szokując zmienić jednak plan. Uwaga, zaczynamy popołudniową część naszego programu, 4 minuty po czwartej.
3: Nowy świat po południu.
2: No ten Blade Runner szczególnie, który w mojej pamięci i w moim sercu filmowym ma wyjątkowe miejsce i na wyjątkowej półce w głowie cały czas leży i wraca czasem oczywiście także na ekranie. No to wszystko we mnie będzie grało w pierwszej godzinie z pewnością, ale jeśli sobie razem jakoś spróbujemy poradzić, pomóc nawzajem, to może powolutku, pomalutku przejdziemy do takiej popołudniowej, nie to żeby innej, mniej atrakcyjnej, ale jednak codzienności. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak i Kuba Ferlin oraz Michał Porycki. A kto będzie realizował? Teraz to właściwie kto chce, bo Grzegorz Muranowicz mówi państwu dziękuję, a Wojciech Ratasiewicz mówi zaczynam.

0: Mała rzecz, a cieszy. Crazy little thing called love. Panie redaktorze, niech pan nas zbyt brutalnie nie wyrywa z tego pięknego filmowego świata stworzonego przez redaktora Raczka. Nie, nie, u nas wszystko odbywa się łagodnie, za porozumieniem stron. Nawet jeśli mówimy o rzeczach mało popularnych albo o rzeczach, o których nie chcieliby państwo słyszeć, to robimy to w sposób bardzo przystępny. Taka jest popołudniowa audycja, 8 minut po 16. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, co może złożyć prezydent.
1: Złożę do Senatu Rzeczpospolitej wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie implementacji założeń polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
2: Jest to niewątpliwie ruch populistyczny, jak większość ruchów pana prezydenta.
3: Bez wątpienia jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości będziemy wspierać ten wniosek pana prezydenta.
0: Jak mogłoby brzmieć pytanie w takim referendum? Pan prezydent oczywiście ma swoją propozycję, ale Klaudiusza Slezaka zapytamy o inne i o to, z czym referendum nam się kojarzy, no i z czym kojarzy się komentującym całą sprawę politykom. A po 16.30 na antenie Radia Nowy Świat reportaż.
4: Gdzieś tam dalej, na ten wóz, którym się tutaj przemieszczał Jan Wolski, weszło dwie istoty. Dla Jana Wolskiego to nie było nic nadzwyczajnego, bo prawdopodobnie takie rzeczy się zdarzają, że jak ktoś nie chce już iść sam, a inny przejeżdża wozem, to można się dosiąść. Porozumiewając się z nimi telepatycznie i na migi, został zaproszony do tego pojazdu, który dokładnie się tam unosił.
0: Prawda się obroni. Reportaż Klaudii Kowalczyk to historia pewnego bardzo nietypowego spotkania i wątpliwości, czy na pewno do niego doszło. A w drugiej godzinie kontrowersyjne diagnozy.
5: Panowie twierdzą, że wiedza, którą posługują się lekarze, których oni nazywają nieobudzonymi, jest nieaktualna i tylko oni mają aktualną wiedzę. Wrzucili nawet taką grafikę: odstaw pieczywo, cukier, makarony, zanim udasz się na psychoterapię. Jeżeli usłyszy to, czy przeczyta osoba z depresją i zastosuje się do tych zaleceń, może dojść do pogorszenia stanu zdrowia i nie wiadomo, jak to się może skończyć.
0: Kacper Badura spróbuje odpowiedzieć na pytanie, jak rozpoznać lekarza, którego zalecenia pozostają, najłagodniej rzecz ujmując, w sprzeczności ze współczesną wiedzą medyczną. A po 17.30 Anna Rokicińska porozmawia z Łukaszem Jankowskim, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Pojawią się m.in. pytania o słynną ustawę Lex Szarlatan. Jak chronić pacjentów, czasem nawet wbrew ich woli? A na koniec jazda na gapę.
6: Co dziesiąty Polak wciąż nie widzi nic złego w jeździe komunikacją miejską bez ważnego biletu. Praktyka jazdy na gapę nie jest zatem kwestią mniejszej zasobności portfela, a świadczy raczej o niskiej etyce płatniczej czy niskiej świadomości finansowej, zwłaszcza osób młodych.
0: W całej Polsce gapowicze zalegają ponad 360 milionów złotych. Rekordzista mieszka w Krakowie, musi zapłacić 133 tysiące. Chodzi oczywiście o tak zwane opłaty dodatkowe. Olga Bobienko zapyta, jak to możliwe, że nikt nie potrafi odzyskać tych pieniędzy, a moim gościem po 18.30 będzie Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR. Czy samorządy mają skuteczne narzędzia, aby egzekwować tak zwane opłaty dodatkowe? 224, 280, 280. Pan Hubert zadeklarował, że pomoże w słuchaniu audycji, ale w zamian prosi o pomoc w pakowaniu mebli do samochodu. Panie Hubercie, nie wiem, gdzie dokładnie pan przebywa, proszę wpisać miasto. Ja zapytam zaraz, czy ktoś jest w pobliżu, no bo chyba nie wyobraża pan sobie, że ja teraz tu, stąd, tymi rękami, no przecież nie dam rady. 11,5 minuty po 16.00.

0: 14 minut po 16, a w popołudniowym programie prezydent Karol Nawrocki, który proponuje przeprowadzenie referendum. Referendum dotyczącego polityki klimatycznej oraz jej wpływu na koszty ponoszone przez Polaków. Oczywiście wszyscy zaczęliśmy się zastanawiać od razu, gdy zobaczyliśmy film w mediach społecznościowych pana prezydenta, jak mogłoby brzmieć pytanie w takim referendum. Być może mieli państwo swoje propozycje, na przykład pan Konrad ma, gdzieś tu miałem jeszcze propozycję pana Marcina. Czy popierasz bagatelizowanie zmian klimatycznych i bierność wobec nich, co długofalowo znacząco zwiększa koszty rolnictwa, a także koszta zdrowotne i społeczne całej populacji? Bardzo ciekawa propozycja, panie Marcinie, ale czy to jest właśnie to pytanie, albo czy chociaż we fragmencie kancelaria skorzystała bez pańskiej podpowiedzi? Z tym pytaniem zwracam się oczywiście do Klaudiusza Slezaka. Pytanie o pytanie, to jest najtrudniejsze do tego, aby odpowiedzieć. Klaudiuszu, dzień dobry Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko. A czy ty byś nie chciał, żeby świat był szczęśliwy i zadowolony?
0: Gdybyś mnie zapytał, czy chciałbym mieć więcej pieniędzy w kieszeni oraz częściej się uśmiechać, już zawsze być pięknym i młodym, no wykreśliłbym tylko młodym, a poza tym wszystko tak.
1: No to widzisz, już masz pytanie gotowe w takim razie.
0: To tylko zarys, szkic, bez przesady.
1: Jak to zazwyczaj w sprawie referendum albo referendów, bo idzie właśnie o treść pytania, tutaj też.
0: Pan Piotr jeszcze proponuje, bardzo ciekawe. Ja bym chciał referendum w sprawie implementacji, dywersyfikacji, merytokracji, kleptokracji, pajdokracji z wyłączeniem sanacji.
1: Bardzo dobre.
0: Dużo tego, panie Piotrze.
1: Ale to pytanie, jak miałoby brzmieć?
0: Właśnie nie wiem, bo to jest tylko też zarys, to wielokrotnie złożone. Panie Piotrze, wydaje mi się, że to jest jakiś pomysł. Im bardziej skomplikowane pytanie, tym... No właśnie, tym lepsze referendum? Co to znaczy lepsze? Lepsze to takie, które da nam odpowiedź na jakąś kwestię związaną z naszą codziennością, ważną kwestię. O. I wszyscy zechcą wziąć udział w tym referendum, a przynajmniej większość.
1: No bo można by zadać pytanie, czy chciałbyś, żeby rachunki były niższe na przykład? Też takie pytanie można by zadać.
0: Chciałbym.
1: Chciałbyś. No ja też bym chciał. Tylko oczywiście, mając już trochę doświadczenia życiowego, wiemy, że to niekoniecznie może mieć dobry wpływ na gospodarkę na przykład.
0: No tak, tak.
1: Wszyscy mieli niższe? No tak. Dobrze, do rzeczy. Pan prezydent dzisiaj wyszedł z inicjatywą. Ma taką możliwość. Przypomnę, że to nie po raz pierwszy, kiedy prezydent... Mówię, jako funkcja wychodzić z taką inicjatywą, bo chociażby Andrzej Duda w 2018 roku, 18, tak dobrze pamiętam, to wyszedł z propozycją pytań konstytucyjnych. Nie wiem, czy pamiętasz taką inicjatywę? Też chciał zmieniać konstytucję, a właściwie pytać o to, czy jest potrzebna nowa konstytucja. Tam nawet 10 pytań miało być w tym referendum. Też wysłał to do Senatu. No i podzieliło to los, chyba ten sam, który podzieli ta nowa inicjatywa. Czyli Senat nie zgodził się na przeprowadzenie takiego referendum. Jeżeli o referenda w Polsce w ogóle chodzi, to pewnie pamiętasz, że było w 23 roku przy okazji wyborów też referendum.
0: To bardziej utkwiło w mojej pamięci.
1: No i pytanie, jak to się stało, że do tego referendum doszło? Otóż tu jest trochę inna ścieżka legislacyjna, bo kiedy prezydent wnioskuje, czy chciałby, żeby to referendum się odbyło, to zgodę musi wyrazić Senat. Natomiast wtedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i jeżeli wychodzi z kancelarii premiera, to zgodę wyraża Sejm, więc trochę jest inna procedura i wtedy Prawo i Sprawiedliwość miało większość, więc takie referendum mogło przeprowadzić. Przypomnę, że ono nie uzyskało odpowiedniej liczby głosujących, czy odpowiadających w tym referendum, żeby być jakkolwiek wiążące, więc tak ta sprawa się potoczyła. No i teraz pan prezydent wychodzi z kolejnym pomysłem. Rzecz dotyczy Zielonego Ładu, unijnego, podkreślmy. Wiemy, co ten przymiotnik oznacza
0: I wiemy, kto pracował nad tym, że...
1: No właśnie. To najpierw propozycja pana prezydenta.
2: Zielony Ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej. Ma to szczególne znaczenie dla państwa polskiego, a zgodnie z artykułem 125 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w takich właśnie sprawach głos powinien należeć do narodu. Dlatego zgodnie z wcześniejszą obietnicą podjąłem decyzję o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Pytanie, które należy postawić, jest proste i uczciwe. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
0: I muszę przyznać, przepraszam, że wejdę ci w słowo, zanim je wypowiesz, że słuchając uważnie słów pana prezydenta, pomyślałem sobie, ktoś się zdenerwuje w Prawie i Sprawiedliwości. Bo taka krytyka...
1: No, że oni się odcinają bardzo mocno od Zielonego Ładu.
0: Ale taka krytyka prawa, nad którym się pracowało i które się popierało od samego początku?
1: Bądźmy tutaj bardzo fair wobec naszych słuchaczy. Powiedzmy, że jeżeli chodzi o narzędzie, czy ten instrument, a może to jest lepsze słowo, czyli ETS i gdzieś w domyśle ETS2, to faktycznie jest duża unijna dyskusja na ten temat. Polska też w niej bierze udział, czy na pewno to rozwiązanie jest rozwiązaniem dobrym, czy znaczy tak jak jest skonstruowane, bo stało się to też narzędziem finansowym ceny uprawnień za emisję tony CO2. Bardzo wzrosły kilkadziesiąt razy, bo to narzędzie zostało uwolnione, rynki finansowe, wielkie kapitały zaczęły tym narzędziem po prostu grać. Więc tak, w Europie jest dyskusja na ten temat. Natomiast jeżeli chodzi o cały ten pakiet Zielony Ład, to faktycznie i przypominam tutaj komisarza, no i widzisz, nazwisko mi teraz wypadło, Janusza z PSL-u, Wojciechowskiego, przepraszam. Czasem wydaje się, że nazwiska są takie oczywiste, a potem w kluczowym momencie wypada z głowy. No więc Janusza Wojciechowskiego, który to komisarz przecież zachwalał tenże Zielony Ład. Prawo i Sprawiedliwość też mówiło, że pracowało właśnie nad tym. Podpisywali też dokumenty, po czym oczywiście od tego się odżegnywali, twierdząc, że Zielony Ład to zupełnie nie ich sprawa. No więc oczywiście, że tak jest. Tutaj też dodajmy, bądźmy szczerzy, że kiedy Unia Europejska i państwa członkowskie umawiają się, że trzeba zredukować emisję CO2, trzeba dążyć do tych celów klimatycznych wyznaczonych, one są przesuwane też i są gdzieś tam w związku z sytuacją geopolityczną, wojnami i wszystkim innym trochę odsuwane w czasie, ale tak, wszyscy wtedy w Unii Europejskiej, mówiąc w dużym uproszczeniu, umawiają się, że no trzeba ponieść jakieś koszty, chociażby koszty termomodernizacji różnych budynków, czy przestawiania się na bardziej ekologiczne paliwa niż paliwa kopalne. To są jakieś koszty. No, tylko że w zamian takie jest założenie przynajmniej. Dostajemy czystsze powietrze i czystsze środowisko, w którym żyjemy. Oczywiście przenosi się to czasem też. No, nawet nie czasem. Przenosi się to na rachunki, które płacimy. Wracając do pytania referendalnego, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska potwierdza, wniosek wpłynął do kancelarii.
3: Rzeczywiście w tej chwili dotarł do nas wniosek o to, żeby zwołać referendum i żeby Senat się tym zajął, ale pytanie, które zadaje pan prezydent, jest tak nieprecyzyjne i to jest pytanie z tezą, więc nie wiem, o jaki efekt panu prezydentowi chodzi. Będzie się tym zajmowały Komisja Ochrony Środowiska, będzie się tym zajmował Senat, zrobimy to na następnym posiedzeniu Senatu, bo mamy 14 dni. Ale zastanawia mnie tak postawione pytanie, tym bardziej, że przecież to członkowie Prawa i Sprawiedliwości, to rząd pana Morawieckiego przyjmował te dokumenty, przeciwko którym teraz pan prezydent protestuje. Szanowni Państwo, no każdy nie chce, żeby ceny naszego życia rosły i nikt nie chce takiej polityki. Więc to pytanie jest z tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie, bo obywatel powinien się wypowiedzieć, jakiej polityki klimatycznej chcą w naszym kraju, a nie dyskutować o kosztach życia, bo każdy chce niskich kosztów życia, to jest oczywiste.
1: No i może tak właśnie to pytanie powinno brzmieć.
0: Czy chcesz niższych kosztów życia?
1: Czy chcesz niższych kosztów życia, ale na przykład bardziej zanieczyszczonego środowiska, czy jednak jesteś gotów ponosić jakieś obciążenia? No, nad takim pytaniem można by pewnie popracować, żeby
0: to było bardzo niepopularne są pytania. Takich pytań politycy nie lubią formułować, stawiać w przestrzeni publicznej.
1: Co się dzieje z takim wnioskiem? No taki wniosek trafia, jak wspomniałem, do Senatu, do Kancelarii. Pani marszałkini wysyła go do odpowiednich komisji. Komisje obradują, patrzą, myślą panowie i panie senatorzy i senatorki. No i potem wydają swoją opinię w głosowaniu. Ważne, że Senat nie ma możliwości ingerowania w treść pytania zaproponowanego przez prezydenta. Mogą jedynie się zgodzić albo nie zgodzić w tej sprawie. No i Prawo i Sprawiedliwość, co pewnie cię nie zdziwi, twierdzi, że pytanie jest świetnie zadane, więc będą za.
4: Bez wątpienia jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości będziemy wspierać ten wniosek pana prezydenta, bo w istocie sprawa klimatyczna, klimatu jest na tyle istotna, bo wpływa na szereg aspektów naszego życia, naszego bieżącego funkcjonowania i to jest bez wątpienia rzecz, o której powinniśmy jako Polacy się wypowiedzieć w drodze ogólnonarodowego referendum. Decyzji, tych działań, które są podejmowane chociażby w ramach Unii Europejskiej jest naprawdę całe mnóstwo, choć z jednej strony jedne się wypalają, inne powstają, ale warto mieć jedną kluczową, spójną politykę na zewnątrz, którą bez wątpienia i prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Sejm, Senat, ale także polski rząd będą realizować i będą kreować na zewnątrz.
1: Ale w Senacie, przypominam, i to nie pierwszą kadencję, ale już od jakiegoś czasu, większość ma, dzisiejsza rządowa większość i wydaje się, że ten wniosek pana prezydenta o referendum no jest chyba przesądzony, co się z nim stanie, czyli prawdopodobnie trafi do kosza z niezrealizowanymi referendami. Magdalena Biejat, wcześniej był Wojciech Skurkiewicz, bo chyba nie przedstawiłem Prawa i Sprawiedliwości, teraz Magdalena Biejat z Lewicy, wicemarszałkini Senatu.
5: To niewątpliwie ruch populistyczny, jak większość ruchów pana prezydenta, nie mający na celu przede wszystkim stworzenie wrażenia jakiegoś konfliktu pomiędzy interesem Polski a transformacją energetyczną. Tymczasem my tej transformacji potrzebujemy i potrzebujemy pieniędzy z Unii Europejskiej na to, żeby ją przeprowadzić. Mamy w Polsce dzisiaj katastrofę, jeśli chodzi o suszę, mamy katastrofę, jeśli chodzi o ceny energii. Bez odejścia od węgla, bez inwestycji w transformację energetyczną, w ochronę klimatu, w ochronę naszych zasobów, po prostu nie będziemy bezpieczni. I czas, żeby prawica to zrozumiała.
6: Myśli pani, że ma jakąś szansę ten wniosek prezydenta na większość senacką?
5: Wątpię, bo na razie oceniam to jako po prostu populistyczny i szkodliwy ruch. Natomiast, tak jak mówiłam, nie miałam okazji jeszcze przeczytać tego wniosku, nie miałam okazji się z nim zapoznać. Na pewno będzie on przedmiotem dyskusji na prezydium Senatu.
1: Na pewno będzie także przedmiotem dyskusji w kampanii wyborczej, że przecież prezydent chciał obniżenia rachunków. Nawet proponował w tej sprawie referendum, ale to Senat dowodzony przez Donalda Tuska się na to nie zgodził. Oczywiście w pewnym uproszczeniu dowodzony przez Donalda Tuska, wiadomo o co chodzi. No więc tak, to jeden z tych elementów zbliżający się już kampanii wyborczej, chociaż ona właściwie już cały czas trwa. Wiem, że prezydent nie jest bezpośrednim podmiotem tejże kampanii, no ale też raczej wiemy, do której bramki gole chciałby strzelać. Także tak ta sytuacja wygląda. Jeszcze jedna sprawa, Michale, bo wczoraj rozmawialiśmy o zabezpieczeniu wydanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.
0: W kontekście sędziów Trybunału Konstytucyjnego wpuszczanych do gmachu, ale bez wszelkich uprawnień dotyczących pracy.
1: No więc sędziowie dzisiaj zastanawialiśmy się, czy będą mieli legitymację zabezpieczonego sędziego przez ETPC.
0: Tak, wczoraj się zastanawialiśmy.
1: Wydrukowali dzisiaj to zabezpieczenie i postanowili wejść do Trybunału i przedłożyć je prezesowi tejże Izby, czyli Bogdanowi Święczkowskiemu. No i tak mówili przed wejściem.
7: Otrzymaliśmy decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącą zabezpieczenia, które ma polegać na tym, by organy władzy publicznej nie przeszkadzały sędziom wybranym 13 marca w objęciu urzędu sędziego. Dzisiaj przekażemy panu prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, ale zarazem wszystkim sędziom Trybunału Konstytucyjnego decyzję, o której powiedziałem. No i będziemy oczekiwali i rozmowy, i reakcji pana prezesa, a nie rzecznika, na to orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No i konsekwentnie będziemy starali się nasz urząd objąć. Decyzja jest dość prosta, czytelna, ostateczna, na ten moment przynajmniej niepodważalna i no i zobaczymy, co przyniosą następne minuty.
1: No więc jak sądzisz, jakie było rozstrzygnięcie tej sprawy?
0: No proszę, proszę, zaskocz mnie.
1: No nie zaskoczę cię.
0: Że nie.
1: Odpowiedź jest taka, że po pierwsze to europejskie trybunały nie są władne do tego, żeby tutaj coś rozstrzygać.
0: No to już wiedzieliśmy wczoraj.
1: To już wiedzieliśmy.
0: Wcześniej wiedzieliśmy.
1: Ale odpowiedź, która przyznaje, tak, ma swój urok.
0: Myślałem, że to jest odpowiedź, tak.
1: Nie, no ta odpowiedź ma swój urok, ta, którą usłyszeli sędziowie. Jest to taki śmiech przez łzy trochę, ta odpowiedź. No bo w zabezpieczeniu jest, że wszelkie organy mają się powstrzymać od utrudniania pracy sędziom. No więc podobno sędziowie usłyszeli, że przecież prezes i wiceprezes niczego im nie utrudniają.
0: No i co dalej? Jakieś druga część
1: no zdania? Po prostu nie utrudniają, bo nie są sędziami, więc niczego im nie utrudniają.
0: Aha, rozumiem. Ale wpuszczają, wpuszczają wszystkich obywateli.
1: Wpuszczają, no to im nie utrudniają. Dziennikarzy. Przecież weszli do środka, to co im utrudniają?
0: To będzie miało ciąg dalszy, ja wiem. Ale tak bardzo chcielibyśmy, żeby nie było tego ciągu dalszego i tego, co się już wydarzyło w tej kwestii akurat. No cóż.
1: O czym my byśmy wtedy rozmawiali?
0: O piosenkach na Tip-Top Liście, o podcaście
1: Ekstra. A tak,
0: Ekstra.
1: To porozmawiajmy.
0: Nie ma o czym rozmawiać.
1: Żeby numer jeden dalej był numerem jeden.
0: No. Nie, no po prostu muszą państwo głosować, to jest proste. To polecam no tak. Stronę na nowyświat.online, naszą stronę
1: państwo internetową. Muszą państwo chcą i państwo na pewno na Piotrka Bukartyka zagłosują.
0: To znaczy muszą państwo głosować, jeśli chcą państwo, żeby Piotr Bukartyk był na pierwszym. To się nie zmieniło, to jest w zasadach, w regulaminie od samego początku. Bez głosów nic się nie zmieni, a właściwie inaczej, bez głosów może się zmienić, bo był na pierwszym i może spaść. Także bardzo proszę, są nowe piosenki, też na nie proszę zwrócić uwagę. Osoby, które są patronami, mają 10 głosów raz w tygodniu, a te, które założą konto, ale jeszcze nie przystąpiły do wspierania nas w charakterze patronów, mają tylko jeden, ale mogą go oddać właśnie na piosenkę reportaż o wycieczce rowerowej niesamowitej, bo radiowej rzecz jasna. A przy okazji, jak już się państwo zalogują i mają państwo aktywny patronat, to polecam poszukiwaczy politycznego złota, o których wczoraj ciebie pytałem i nie tylko ciebie pytałem, także cały pion techniczny. Otóż polecam najnowsze wydanie, choćby z jednego powodu. Katarzyna Kasia i Klaudiusz Slezak przedstawili tam rewolucyjne rozwiązanie problemów demograficznych, nie tylko polskich zresztą. Gdyby okazało się skuteczne, moglibyśmy to eksportować na cały świat z pewnością.
1: Spodobało ci się?
0: Nie tylko mi, podejrzewam. Ale jest jeszcze głos w sprawie pytania, tego referendalnego.
8: Kiedyś takie, za czasów jeszcze moich, czyli tych komunistycznych, krążyło takie pytanie maturalne, które było takim dowcipem. Pytanie brzmiało, kto jest twoim bohaterem i dlaczego jest to Lenin? I uważam, że to jest właśnie takie pytanie, do którego można by się odnieść w stosunku do pytania prezydenckiego.
0: Może jako dodatkowe pytanie, dlaczego nie? Klaudiusz Slezak, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję, kłaniam się pięknie, przypominam o głosowaniu. Powiem też, że to jest chyba jedyna lista na świecie, gdzie ta piosenka ma szansę wygrać.
0: Nawet nie ma, tylko już dwukrotnie znalazła się na szczycie. To znaczy, no tak. Może nie jest jedyna, ale na pewno jest pierwsza. Bo przecież Piotr Bukartyk i twórczość naszego redakcyjnego kolegi, z dumą mogę to powiedzieć, barda, tekściarza, twórcy, ma potencjał niesamowity, pojawia się na różnych listach, ale u nas z tą kompozycją jako pierwsza lista zaistnieliśmy na świecie i w całej galaktyce. Chyba, że o czymś nie wiem, ale jeśli nie wiem, to proszę mnie
1: to by
0: z błędu wyprowadzić. Tak,
1: o południe zaistniało na innych listach.
0: Online. To byłoby cudowne. Proszę proponować, jeśli znają państwo autorów albo osoby decydujące o składzie piosenek na różnych innych listach. Klaudiuszu, zamykamy naszą dyskusję. Dziś, aby wrócić do rozważań na tematy okołopolityczne już jutro, ty rano pojawisz się po godzinie 9, aby w pewnym sensie podsumować polityczny tydzień, a po 16 wrócimy do wydarzeń bieżących w Kto wie, czym nas jutro świat zaskoczy. Dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Lech Janerka pojawił się jeszcze muzycznie w zestawie popołudniowym. Pani Ewa podpowiada, a może by tak zapytać w referendum, czy chcemy żyć w smogu, chorować i umierać się z tego powodu. Pan Michał komentuje, odpowiada, to wszystko w grupie osób patronujących można znaleźć. Tak, ale w patriotycznym smogu. Rozmawiają Państwo na różne tematy, komentują i reagują na swoje komentarze. Za 23 minuty, godzina 17. My tu nie mamy czasu, my tu mamy prognozę.
1: Pogoda.
0: Niżowy front atmosferyczny podzielił dziś pogodę nad Polską na dwie strefy. Z południa płynie do nas ciepłe zwrotnikowe powietrze, natomiast z nad Europy Zachodniej o wiele chłodniejsze powietrze polarno-morskie. Do wieczora niewiele się zmieni, a linia tego podziału powoli przesuwa się na wschód. W południowej i południowo-wschodniej części kraju rozwijają się chmury, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz wyładowania atmosferyczne. Spadnie od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr podczas burz może wiać w porywach do 60 km na godzinę. Najwyższa temperatura w tej chwili we Włodawie 24 stopnie, najchłodniej jest w Elblągu 6 stopni Celsjusza, a jak informują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, sytuacja pożarowa w lasach jest zróżnicowana. W zachodniej i północno-zachodniej Polsce zagrożenie jest niewielkie, jednak im dalej na południe i wschód, tym warunki stają się bardziej niebezpieczne. Najtrudniejsza sytuacja jest na południowym wschodzie, tam odnotowano bardzo wysokie, a nawet ekstremalne zagrożenie pożarowe. Uważać trzeba też na południu i w centrum kraju. W tych regionach nawet niewielkie źródło ognia może doprowadzić do pożaru. Służby zatem apelują, aby w lasach nie używać otwartego ognia i nie wyrzucać niedopałków. Popołudniowy program, a u nas już za chwilę reportaż.
2: Gdzieś tam dalej, na ten wóz, którym się tutaj przemieszczał Jan Wolski, weszło dwie istoty. Dla Jana Wolskiego to nie było nic nadzwyczajnego, bo prawdopodobnie takie rzeczy się zdarzają, że jak ktoś nie chce już iść sam, a inny przejeżdża wozem, to można się dosiąść. Porozumiewając się z nimi telepatycznie i na migi, został zaproszony do tego pojazdu, który dokładnie się tam unosił.
0: To będzie reportaż zatytułowany Prawda się obroni. Reportaż o spotkaniu niezwykłym, historycznym. O historii, która wraca do dziś, a którą przybliży Państwu Klaudia Kowalczyk i jej rozmówcy. Historia pewnego kosmicznego spotkania na Ziemi. No ale wciąż wraca pytanie, czy do tego spotkania naprawdę doszło? 224 280 280 to jest nasz telefon, tu także nasz adres popołudnie@nowyswiat.com. online i Coldplay.

0: widzę, że każdy daje propozycje pytania referendalnego i bardzo one są mocno skomplikowane, więc ja myślę, że chciałbym z taką propozycją wyskoczyć takim bardzo prostym pytaniem. Czy jesteśmy za, czy przeciw? Tak, czy nie? No i myślę, że jest proste pytanie, łatwe do zrozumienia, nie ma żadnych test.
1: Myśli pan, że prosto zadawane albo w prosty sposób formułowane pytania w polityce sprawią, że polityka stanie się mniej dzieląca, polaryzująca? No dobrze, spróbujmy. To teza, którą pan proponuje. Czekam na kontrpropozycję 224, 280, 280. Za 17 minut, 17.
2: Reportaż w Nowym Świecie.
1: Wiosna 1978 roku. Rolnik wraca furmanką do domu i tu zaczyna się historia. Historia, którą Polska pamięta od lat. Potworaki z pozaziemskiej cywilizacji miały zabrać Jana Wolskiego na pokład swojego pojazdu i go przebadać. Tylko gdzie leży prawda? Zapraszam do wysłuchania reportażu Klaudii Kowalczyk. Prawda się obroni.
3: To one taki miały odgłos powiedzieć, tak?
4: Tak.
3: To jednak równomierny głos jeden. Gdyśmy doszli do tego pojazdu, tam była taka windeczka nisko. Wjechałem tu windeczku, to ja wszedłem do środka, zauważyłem dwie osoby jeszcze w środku, które stały. Zielone twarze, jak zobaczyłem, i ręce, rękawice zielone, czyli rękawice, czy takie ciało, no to ja tego nie stwierdzam.
5: Jeszcze w 1978 roku Jana Wolskiego w Emilcinie odwiedziła z kamerą Elżbieta Więcławska-Sauk. Na temat zdarzeń sprzed prawie pół wieku milczy Instytut Pamięci Narodowej. Brak informacji w archiwum państwowym. Przeglądam lokalny kurier lubelski z wiosny oraz lata. Nikt nie pisze o 10 maja. Choć, jak zarzekają się dziennikarze pracujący wówczas w Lublinie, cenzura nie interesowała się takimi drobnostkami jak spotkanie z pozaziemską cywilizacją. Ostrzegam, ten reportaż nie rozstrzyga tego, co wydarzyło się na pewnej polanie, ale chcę pokazać to, jakie było miejsce jednego rolnika we wszechświecie. Do Emilcina trafiam po raz pierwszy w 2016 roku. Robię tam wycieczkę tuż po otrzymaniu prawa jazdy. Z mikrofonem wróciłam tam 2 lata temu. I to właśnie zapis tych pobytów.
6: Jan Wolski wraca mniej więcej około godziny 8 już do domu, bo wyjechał z Koroświc ze swoją kobyłką do Ogiera. I wiosna, maj, więc zrozumiałe. Jak wracał, to prawdopodobnie stwierdził, że jednak konik, który był zaprzęgnięty, nie jest dostatecznie dobrze podkuty. I on mógł jechać ulicą, ale postanowił skrócić sobie drogę i właśnie przejechać tędy. Prawdopodobnie było zimno. I gdzieś tam dalej, na ten wóz, którym się tutaj przemieszczał Jan Wolski, weszło dwie istoty. Dla Jana Wolskiego to nie było nic nadzwyczajnego, bo prawdopodobnie takie rzeczy się zdarzają, że jak ktoś nie chce już iść sam, a inny przejeżdża wozem, to można się dosiąść. Porozumiewając się z nimi telepatycznie i na migi, został zaproszony do tego pojazdu, który dokładnie się tam unosił. Został poproszony o to, żeby się rozebrać, został przebadany czymś, co określał jako talerzyki. I na koniec został poczęstowany czymś, co, jak mówił, przypominało sopel, ale pan Jan Wolski się nie skusił. O, jest syn pana Wawrzonka. Dzień dobry.
7: Wówczas nie było żadnej mowy o kosmitach, a o dziwnych ludziach i ludziach żabach.
8: Potworakach.
7: O potworakach, tak. Tata powoli dochodził do wniosku, że to istoty nie z tej ziemi odwiedziły ziemię, Emilcin. Wieczorem mówił, że coś niezwykłego wydarzyło się gdzieś koło Opola, gdzieś koło Chodla. Pamiętam tą atmosferę tego zdziwienia, doniosłości wydarzenia. A ludzie zachpią, targając szczerość, targając prawość. Ech, niedowiarki wy, cóż, że chcecie. Testów i badań już nadto było, błotnistych śladów. Dziś nie znajdziecie, polanką trawy, kwiaty zakryły. Skoro przy prędkości światła wszystko dokonuje się pewnemu rozmyciu, to w jaki sposób? No to doszedł do wniosku, że oni albo zupełnie na innej zasadzie się przemieszczali między planetami, albo też pisał, wydał serię artykułów UFO z wody. Uważał, że oni mogą też stacjonować w oceanie. No tak uważał, bo w tym rejonie było dużo zaginięć statków w tamtym okresie, samolotów. I on to tak w jakiś sposób wiązał, że to może oni.
4: Gospodarska wizyta partyjna tu w Opolu. I akurat obiekt przylatywał i nie byli świadkami tego. No ale wiadomo, że jeżeli partyjny by takie coś powiedział i jeszcze miesiąc przed lotem Maszewskiego w kosmos, fopa. Dla mnie to nie jest news, nie jest nowość. Także zachęcam do obserwowania nieba, żeby ludzie obserwowali. Każdy ma szansę, przynajmniej raz w życiu sądzę, zobaczyć coś takiego. Nie wiemy, co to jest.
6: A tutaj? Tutaj też jest szansa? Czy to już było?
4: Tu kilka razy było, szczególnie.
7: Tu jest jakieś miejsce...
4: Sądzę, że gdyby tutaj przenocować, bo przecież jest film, Robert miał przygodę, drona puścił i między dronem a nim coś przeleciało, nieokreślonego. Także sądzę, że gdyby ktoś tu rozbił namiot, przenocował, ustawił kilka dobrych kamer na podczerwień różnych tam takich, może się coś nagrać.
8: Prawda się obroni tutaj. Uważam, że z roku na rok to będzie się jeszcze bardziej rozrastało, tak? To już nie zginie. To przeszło do historii światowej ufologii. Pamiętam, jak oni zaczęli mówić o tym dniu, kiedy to ojciec przybiegł, zdenerwowany był bardzo i mówi: chodźcie, zobaczycie, jakie potworaki łaziły po łące. I ja po prostu, jak słuchałem tych rozmów ich, od razu było wiadomo, że mówią prawdę. Od razu, tak? Że to nie jest żadna tam, że oni widzieli ślady. Te buty mieli dziwne, tak? Buty mieli dziwne.
6: A zastanawiał się pan, skąd tu właśnie te potworaki? To nie jest miejsce typowe też do spotkania.
8: Oni wszystko wiedzą o nas. Wszystko wiedzą. Nie muszą szukać Ziemi czy coś. Przelot między ich planetą a naszą to jest chwila, moment, bo oni korzystają z zagięcia czasoprzestrzeni. To nie jest taka technologia jak Elon Musk, który odpala rakietę, prawda, i starszy, i ona tam spala 100 ton paliwa na minutę. Dlaczego Emilcin? To jest bardzo dobre pytanie. Ja się tak zastanawiałem, czy oni nie przewidzieli tego, co się tutaj dzieje, że to jest jak cały czas uczestniczymy w tym wydarzeniu, że to jest wielki eksperyment, taki socjologiczny też, społeczny. Może chcą zobaczyć, na ile ludzkość jest gotowa na kontakt z nimi, na wiedzę o nich.
6: A jesteśmy gotowi?
8: No skąd?
9: W Emilcinie 10 maja 78 roku doszło do mistyfikacji. To jest moja ocena po wielomiesięcznym śledztwie, a później, kilkanaście dni później, pojawił się tam Zbigniew Belania-Bolnar, zaczął go uwiarygadniać. Zbigniew Belania-Bolnar pisał serię artykułów i on w jednym z tych artykułów wprost napisał, że to, czego jemu potrzeba, na czym jemu najbardziej zależy, to bliskie spotkanie trzeciego stopnia w Polsce, takie, które on by mógł przebadać i które mógłby zweryfikować w taki najbardziej naukowy sposób. Mało tego, podkreślił, że najlepszym świadkiem w takim bliskim spotkaniu trzeciego stopnia byłby prosty, niepiśmienny rolnik. I byłoby jeszcze fajnie, gdyby był drugi świadek. Mnie udało się dotrzeć do archiwum Zbigniewa Blani, ja odkupiłem to całe jego archiwum. To okazało się, że w tym archiwum była oddzielna teczka, specjalna teczka z napisanym nazwiskiem Wawrzonek i ta teczka zawierała korespondencję Zbigniewa Blani-Bolnara z Witoldem Wawrzonkiem, ufologiem amatorem z Lublina. Okazało się, że panowie się wcześniej znali przed tym całym incydentem, że Witold Wawrzonek zrobił sfalsyfikowane zdjęcie UFO, wysłał je w połowie 77 roku do programu Sonda, bo chciał zaistnieć. Witold Wawrzonek jeździł do Emilcina na rowerze i znał syna Jana Wolskiego. Więc mamy tutaj taki ciąg zdarzeń, związek przyczynowo-skutkowy, gdzie mamy dwóch ufologów, którzy w programie telewizyjnym doszło do scysji między nimi, do konfliktu. Potem wydarzyło się to, co się wydarzyło.
6: Oczywiście nie możemy być pewni niczego w życiu. Przyjmujemy, ja osobiście przyjmuję, że to, co się wydarzyło, miało miejsce. Dlatego, że pan Jan Wolski był idealnym świadkiem. Była to osoba, która podówczas miała 71 lat. Nigdy nie był znany z tego, żeby konfabulował, żeby opowiadał jakieś niestworzone rzeczy. Był osobą, która nie nadużywała alkoholu. To, co mówił, zawsze powtarzał w takiej samej formie. On niczego nie dodawał, niczego nie odejmował. Jak gdyby był świadkiem pewnego zdarzenia, które relacjonował bez żadnej interpretacji. On nigdy się nie kusił na żadną interpretację. On do końca życia opowiadał to, co widział. Mimo tego, że był narażony na taki ostracyzm, na wiele różnych żartów. Tak, on trochę żałował, że się przyznał. No ale jak już powiedział i tak to się rozeszło, ta wieść gruchnęła i odbiła się szerokim echem, to on się nigdy tego nie wyparł. Zawsze powtarzał, co widział, to opowiadam.
9: A o tym, że to się wydarzyło w głowie Jana Wolskiego, to ja jestem przekonany z jednego zasadniczego powodu. Otóż Jan Wolski, opowiadając tą całą historię, pojawia się tam motyw jechania windeczką z ziemi do statku, tego wiszącego nad ziemią obiektu, notabene podobnego do wiejskiej chaty, i potem z tego obiektu z powrotem na ziemię. Słuchając nagrań, bo w archiwum Zbigniewa Blani były nagrania z rozmów, jakie prowadził Blania z Janem Wolskim, i w niektórych tych rozmowach uczestniczył dr Ryszard Kitliński, psycholog. I pan Kitliński w pewnym momencie pyta się Wolskiego, a pan to kiedyś jechał windą? No i Wolski mówi mu, że nie jechał nigdy windą. Na co Kitliński zauważa, że być może dlatego nie opisał przeciążenia podczas jazdy windeczką. Blania momentalnie zmienił temat, jak gdyby zamiótł ten wątek pod dywan, a wątek jest kluczowy.
7: Nie da się mówić o UFO, o tych wszystkich tematach, nie poruszając takich słów jak prawda czy wiara z dużych liter, ponieważ no, to jest bardzo taki szkatułkowy temat i zaczynając mówić o jednej rzeczy, od razu przechodzimy do kolejnych. No i Emilcin jest tylko jedną z historii. To się dzieje na całym świecie. Każdy kraj ma swój Emilcin. I każdy kraj też jest w jakimś stopniu z tego dumny i akceptuje to dziedzictwo, a my jeszcze nie bardzo, my niekoniecznie.
9: Za tą historią według mnie stał upokorzony 3 tygodnie wcześniej Witold Wawrzonek, to on był tutaj, który znał syna Jana Wolskiego, więc który potem zaprosił Blanię, żeby Blania badał ten przypadek, więc ja uważam, że odpowiedź na to pytanie być może kryje się u jakiś ufologów polskich, którzy w latach 80. aktywną działalność prowadzili, albo u jakichś bliskich znajomych Witolda Wawrzonka, bo to nie była jedyna jego mistyfikacja. On w 85. roku również zrobił mistyfikację, w której, mówiąc kolokwialnie, zrobił w konia Zbigniewa Blanie. On wysłał fałszywy list, że Jan Wolski nie żyje, ale w Emilcinie pojawia się hologram, znaczy pojawia się dalej jak gdyby duch Jana Wolskiego. No i Konrad Turowski poleciał z tymi informacjami do Zbigniewa Blania, a Zbigniew Blania palnął wtedy gafę i powiedział, że pewnie kosmici zczytali sobie Jana Wolskiego i teraz tam się pojawia hologram.
7: Jan Wolski czegoś doświadczył i nie można mu tego podważyć. Coś zaszło i to wystarczyło, żeby zbudować jakiś kult tego miejsca.
6: Ciągnie mnie tutaj do Emilcina. Poczułam, że warto mówić o Janie Wolskim, o takiej postawie.
8: Bardzo dobrze, że się nie pojawiają. Znaczy inaczej, oni się pojawiają, ale dobrze, że nie lądują. O tak, jeżeli oni mnie słyszą teraz i odbierają te fale jakoś, to niech wam nie przyjdzie do głowy oficjalne lądowanie, bo będzie po nas.
1: Wysłuchali państwo reportażu Klaudii Kowalczyk. Prawda się obroni. A w najbliższy weekend w Emilcinie po raz trzeci spotkają się osoby zainteresowane tematem i wydarzeniami z 1978 roku. Będzie można przysłuchiwać się debatom, panelom dyskusyjnym, między innymi o tym, jak w PRL-u przedstawiano tematykę związaną z UFO i jak podchodzono wtedy do tych kwestii. Wiem, że państwa to także interesuje. Wiem, że są tacy wśród naszych słuchaczy, którzy byli na miejscu. Pan Michał między innymi w serwisie Facebook umieścił zdjęcie jedynego w Polsce pomnika poświęconego lądowaniu UFO właśnie z Emilcina. Pani Magdalena też była na miejscu. Dziękuję za te zdjęcia, listy, przemyślenia, komentarze. Wrócimy do popołudniowego programu, wrócimy do Państwa głośników i do głośników tych, którzy słuchają nas być może gdzieś nieco dalej, kto wie. Ale już po serwisie informacyjnym do 17:03.

Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polska ambasada w Kijowie nie planuje żadnych zmian w swojej działalności, poinformowały władze placówki w oświadczeniu. Wcześniej Rosja ostrzegła akredytowane w Kijowie placówki dyplomatyczne, żeby ewakuowały swój personel z Kijowa na wypadek, gdyby Moskwa przypuściła na stolicę Ukrainy zmasowany atak. Stanie się tak, jeżeli Ukraina zakłóci w sobotę 9 maja obchody Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa wezwała państwa do potraktowania tego oświadczenia z najwyższą powagą i zapewnienia ewakuacji we właściwym czasie. Na groźby zareagował rzecznik Komisji Europejskiej, który powiedział, że Unia nie zamierza zmieniać swojej obecności w Kijowie. Tymczasem przywódcy republik byłego Związku Radzieckiego, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Turkmenistanu nie przylecą do Moskwy na defiladę 9 maja. Były ZSRR będzie reprezentował jedynie dyktator Białorusi Aleksander Łukaszenko. Parada w tym roku w Moskwie po raz pierwszy od 19 lat odbędzie się bez sprzętu wojskowego. Zamiast czołgów i systemów rakiet po Placu Czerwonym przejdą jedynie maszerujące kolumny. W Bałtyku po trwającej kilka dni operacji zanurzono pierwszy z 89 betonowych elementów, które utworzą 18-kilometrowy tunel samochodowo-kolejowy pod cieśniną Fechmarn między Danią a Niemcami. Moduł ma 217 metrów długości i waży ponad 73 tysiące ton. W nadchodzących latach pozostałe elementy zostaną zanurzone jeden po drugim i połączone w wykopanym w dnie rowie do 40 metrów pod powierzchnią morza. Będzie to najdłuższy na świecie tunel zatapiany. Pierwotny termin otwarcia zakładano na 2029, ale z powodu opóźnień jest mało prawdopodobny do utrzymania. Zakłada się, że samochody będą przeprawiać się przez Morze Bałtyckie z Niemiec do Danii 4 pasami w 10, a pociągi w 7 minut. Ponad 230 lat po premierze na scenie wraca Così fan tutte Wolfganga Amadeusza Mozarta. Opera otworzy dziś jubileuszowy 35. Festiwal Mozartowski w

0: nieoczekiwanych konsekwencji. W związku z tym jest tam sporo takiej zabawy z jednej strony humorem, a z drugiej strony też odrobiną refleksji.
1: Realizację warszawskiej opery kameralnej będzie można zobaczyć podczas festiwalu mozartowskiego w Warszawie, który potrwa do 5 lipca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Bo my tu nie zajmujemy się niczym innym, tylko wyposażamy Państwa w niezbędne informacje. Robert Kawka powróci za niecałą godzinę z kolejnym serwisem informacyjnym, a teraz popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280 powraca możliwość komunikowania, czy też kontaktowania się z nami. My słuchamy, Państwo piszą, Państwo mówią i druga godzina, czas start.
3: Nowy Świat po południu.
2: Czytam Państwa wiadomości o komunikowaniu się międzyplanetarnym i międzygalaktycznym. I nie chodzi tym razem, nie chodzi o planetę polityka. To oczywiście nawiązanie do reportażu Klaudii Kowalczyk, Prawda się obroni, który zaprezentowaliśmy przed 17. Kto włączył radio dopiero teraz, ten oczywiście, gdy audycja popołudniowa przejdzie do historii oraz przejdzie do działu z podcastami, będzie mógł reportażu posłuchać. Polecam także w mediach społecznościowych Radia Nowy Świat tę historię opowiedzianą równolegle z reportażem, to znaczy warto reportażu wysłuchać oraz autorskiego komentarza Klaudii Kowalczyk także. Niemniej wracamy na Ziemię, sprowadzamy Państwa na Ziemię, ale to Ziemia sprzed 25 lat, muzyczna, już Państwo wiedzą, czego można się spodziewać.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: I to będzie spotkanie z jednym z naszych znajomych. To znaczy, znamy obu panów bardzo dobrze, tylko z tym jednym spotkaliśmy się niedawno w klubie Niebo. A to jest nagranie sprzed 25 lat. Już wtedy to wszystko było jasne. Fruśki wolą optymistów. Oczywiście pan Łona, oczywiście pan Weber. A, codziennie.

0: piosenka. Feruśki wolą optymistów, pan Łona i pan Weber, czyli pan Adam z panem Andrzejem z czasów, gdy współpracowali. I to jest właśnie jeden z owoców tejże współpracy. Rok 2001 i płyta Koniec żartów. 8,5 minuty po godzinie 17 w popołudniówce, już za chwilę. Porozmawiamy o tym, jak rozpoznawać lekarzy, których zalecenia, których diagnozy pozostają w sprzeczności ze współczesną wiedzą medyczną. I dlaczego to robią? Kontrowersyjne diagnozy, o tym niebawem.
1: Panowie twierdzą, że wiedza, którą posługują się lekarze, których oni nazywają nieobudzonymi, jest nieaktualna i tylko oni mają aktualną wiedzę. Wrzucili nawet taką grafikę: odstaw pieczywo, cukier, makarony, zanim udasz się na psychoterapię. Jeżeli usłyszy to, czy przeczyta osoba z depresją i zastosuje się do tych zaleceń, może dojść do pogorszenia stanu zdrowia i nie wiadomo, jak to się może skończyć.
0: Relacja Kacpra Badury za 4 minuty, a po 17.30 Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, w rozmowie z Anną Rokicińską. Porozmawiamy m.in. o słynnej ustawie Lex Szarlatan i o tym, jak chronić pacjentów. 224, 280, 280 w tej i w każdej innej sprawie także państwo. Głosy, wypowiedzi, przemówienia. Wiktoria Wichrowska przy naszym telefonie.

0: Brąski Beat w popołudniowym programie. Prawie 14 minut po 17. Państwo słuchają, my tu nadajemy. Ciężko pracujemy. Już za chwilę Kacper Badura i jego relacja. Zajrzymy między innymi do mediów społecznościowych w poszukiwaniu prawdy. No bo przecież prawda jest ciekawa, prawda nas wyzwoli. A jeśli chodzi o nasze zdrowie, no prawda jest najzdrowsza. Pewnie wielu z nas czyta czasem blogi medyczne, aby wiedzieć, jak zdrowo żyć. Niestety możemy tam trafić także na treści, łagodnie rzecz ujmując, kontrowersyjne, publikowane przez lekarzy, czasem z prawem do wykonywania zawodu. Kacper Badura postanowił sprawdzić, jak odróżnić to, co bezpieczne, od tego, co może nam zaszkodzić.
1: W poszukiwaniu wiedzy na temat zdrowia i zdrowego żywienia możemy natrafić w mediach społecznościowych na profil dwóch lekarzy, braci rodzeń.
2: Dlaczego tak dużo się mówi o leczeniu cukrzycy, a nie o jej wycofywaniu?
3: Dlatego, że systemowi jest na rękę leczyć objawy choroby drogimi lekami, a nie wyleczyć pacjenta. Dlatego cukrzycę typu drugiego można wycofać u ponad 90% chorych, ale trzeba zmienić szkodliwe zalecenia na zalecenia skuteczne, czyli terapeutyczne. Ograniczanie węglowodanów.
2: Czytajcie nasze książki, tam znajdziecie całą wiedzę.
1: Z pozoru to kolejne książki o tematyce zdrowotnej. Obaj bracia są lekarzami i posiadają prawo wykonywania zawodu. Przygląda się im lekarz rodzinny i nasz patron Arkadiusz Szekieta, specjalizujący się w leczeniu otyłości.
4: Dezinformacja, manipulacja, wprowadzanie ludzi w błąd dla korzyści materialnych. Przykładowe tezy: otyłość nie jest chorobą, otyłość jest objawem insulinooporności. Podczas gdy jest dokładnie odwrotnie. Insulinooporność wynika z choroby otyłościowej i ze stanu zapalnego tkanki tłuszczowej. Mnie również skłoniło do tego, żeby się zainteresować głębiej tymi panami, to co działo się w tamtym roku i ich stwierdzenia, że depresję można może nie tyle leczyć, bo oni nie używają słowa leczenie, tylko używają określeń motoryzacyjnych typu wycofywanie, że depresję można wycofać dietą ketogeniczną. Wrzucili nawet taką grafikę: odstaw pieczywo, cukier, makarony, zanim udasz się na psychoterapię. Jeżeli usłyszy to, czy przeczyta osoba z depresją i zastosuje się do tych zaleceń, może dojść do pogorszenia stanu zdrowia i nie wiadomo, jak to się może skończyć.
1: Dlatego lekarz Arkadiusz Szekieta sporządził internetową petycję oraz wysłał pismo do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, by samorząd zajął stanowisko w sprawie lekarzy promujących antynaukowe rozwiązania. I to nie pierwszy raz, gdy ktoś próbuje nagłośnić temat braci rodzeń.
4: Panowie bazują na teoriach spiskowych i na twierdzeniu, że istnieje jakowyś rzekomy system, który dąży do tego, żeby pacjentów nie wyleczyć, tylko leczyć i na nich zarabiać. Zwolenników teorii spiskowych mamy w kraju około 30%. Do nich jest ciężko trafić. Natomiast tutaj myślę, że gra toczy się o takie osoby niezdecydowane albo takie, które przypadkiem trafią na tego typu treści i zastanawiają się, wahają się, czy rzeczywiście to jest tak, jak panowie mówią, czy nie ma tutaj jakiegoś oszustwa, jakiegoś haczyka.
1: Bo w ten sposób pacjenci przestają ufać lekarzom i medycynie.
4: Panowie twierdzą, że wiedza, którą posługują się lekarze, których oni nazywają nieobudzonymi, jest nieaktualna i tylko oni mają aktualną wiedzę i mają obowiązek postępować zgodnie z tą wiedzą, a nie z zaleceniami towarzystw lekarskich. Tak, jest nawet taki post: przyjmij, że tylko my mamy rację, a większość się myli i spróbuj sam na sobie. Dieta jest jak narzędzie. Na przykład narzędziem jest młotek, jest bardzo dobrym narzędziem, ale do wbijania gwoździ. Nie użyjemy już młotka do naprawy na przykład budzika. Natomiast panowie swoją dietę wciskają każdemu, niezależnie od tego, czy ma wskazania, czy nie ma wskazań. Dieta ketogeniczna, ograniczenie węglowodanów, dobre na wszystko. To mniej więcej tak, jakby strażak powiedział: nie używajcie gaśnic, system was zmusza do używania gaśnic. Kupcie książkę, w której opisujemy, jak wszystkie pożary gasić wodą. Instalacji elektrycznej, tłuszczu, tworzyw sztucznych, a przy okazji w naszym sklepiku wiaderka po 79 zł sztuka.
1: Wokół żywienia i otyłości krąży wiele mitów. Mierzy się z nimi dr Dominika Krakowczyk, specjalista chirurgii dziecięcej, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej.
5: Najczęściej spotykam się z przekonaniem, że otyłość u dziecka to po prostu kwestia tego, że ono za dużo je, a za mało się rusza. A to jest bardzo krzywdzące uproszczenie. Otyłość to choroba przewlekła, złożona, wieloczynnikowa. To nie tylko nadmiar niezdrowych przekąsek, ale to geny, całe środowisko, w którym dorasta, za mała ilość snu, różny poziom stresu, zaburzenia hormonalne, leki, które zażywa, czy sposób funkcjonowania całej rodziny, dostęp do zdrowej żywności i do aktywności.
1: Jak widać, jest to zagadnienie skomplikowane, a polskie dzieci otyłość dotyka wyjątkowo często. Gdy ktoś w internecie proponuje nam cudowne rozwiązanie wszystkich problemów, powinniśmy zachować czujność. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: I to tyle, jeśli chodzi o relację Kacpra Badury, ale przypominam, do tego tematu wracamy po 17.30, tak jak to mamy w zwyczaju. Już teraz zapraszam na spotkanie z Anną Rokicińską, ale także Łukaszem Jankowskim, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Kto sprawdza, co lekarze publikują w internecie? Kto weryfikuje profile, czasem bardzo popularne profile, zajmujące się tematyką medyczną w mediach społecznościowych? No i co dalej z Lex Szarlatan? To tematy, które pojawią się w tej dyskusji. Inne, być może także za sprawą Państwa komentarzy. Popołudnie @nowyświat.online.

Jeden z naszych słuchaczy pisze w komentarzu wysłanym na adres skrzynki elektronicznej, że jeśli chodzi o lekarzy i o zasady, które obowiązują w przypadku naszego zdrowia, to on stosuje zasadę słuchania, ale najpierw słucha samego siebie, swojego organizmu, ale do tego oczywiście lekarze i ich wiedza to też jest bardzo ważny element. Porada lekarza w cztery oczy, a nie przez internet, podpowiada. Popołudnie małpanowyświat.online. Czy stosują Państwo takie zasady, a może inne? I jak Państwo podchodzą, reagują na rady udzielane w sieci przez lekarzy albo medycznych publicystów, bo to przecież nie zawsze są osoby z wykształceniem lekarskim. A jeśli coś działa, a przynajmniej wydaje nam się, że działa, to co w takiej sytuacji? 224, 280, 280. Piotr Odoszewski występuje teraz, występuje w popołudniu.

Monika. To jest tytuł nagrania, które pojawiło się przed momentem. Jeszcze nie jedno nagranie usłyszą Państwo dziś do 19, bo jesteśmy, jak to się ładnie mówi, w pół drogi. Tak, jesteśmy w połowie, już za chwilę 17.30. Prognozą pogody będę Państwa próbował zainteresować, zwłaszcza tych, nad głowami których zawisły chmury, przypominające te deszczowe, kiedy popada, burzowe. Ulewy mogą się pojawić tu i ówdzie i synoptycy znów informują o burzach z gradem. Szczegóły niebawem. Popołudniówka, popołudniowy program 3/7 teraz na Państwa wyświetlaczach, o ile ktoś oczywiście śledzi na bieżąco naszą stronę lub aplikację, a prognoza za 2 minuty.

Pogoda. Te najnowsze informacje, które zdobyłem specjalnie dla słuchaczy Radia Nowy Świat, to wiadomości dotyczące słońca w wielu miejscach pojawiającego się. Panie redaktorze, co pan mówi o chmurach, o deszczu? Przecież słońce świeci. Tak, rzeczywiście w wielu miejscach, ale nad Polską przeważają chmury. Są także przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie pojawiły się burze, także burze z gradem. Burzowe ulewy mogą przynieść do 15, a na południowym wschodzie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, szczególnie na wybrzeżu i na południowym wschodzie. Sprawdźmy, gdzie jest najchłodniej, najniższa temperatura w Elblągu. 6,5 stopnia Celsjusza, najcieplej w Zamościu 21 stopni. A niebawem z zachodu i północnego zachodu nad Polskę dotrze wyż z nad zachodniej Europy. I ciśnienie będzie rosło. Co zmieni się nocą? Co wydarzy się jutro nad naszym krajem w pogodzie? O tym za godzinę będę opowiadał. Zapraszam Państwa już teraz. No i zapraszam na spotkanie z Anną Rokicińską i doktorem Łukaszem Jankowskim, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. Co dalej z ustawą Lex Szarlatan? Co możemy my, pacjenci, zrobić, gdy mamy wątpliwości dotyczące tego, z jakiej wiedzy korzystają lekarze, którzy podpowiadają nam, jak żyć zdrowo albo jak wyleczyć nasze schorzenia. Pani Kasia, nasza słuchaczka, napisała, że pytanie właściwie w tej rozmowie powinno być postawione inaczej. Kto weryfikuje traktowanie pacjenta przez lekarza za drzwiami gabinetu? I opisuje swój przykład źle leczonej depresji, jak napisała, źle dobranymi lekami. Popołudnie popołudnie@nowyswiat.online. Dopisują Państwo ciąg dalszy do tych historii. Czekam na Państwa telefony 224-280-280. Spróbujemy znaleźć odpowiedź. Nie wiem, czy na wszystkie pytania, ale spróbujemy spojrzeć na to zagadnienie i na ten problem jak najszerzej już za moment na antenie Radia Nowy Świat.

Sharon Van Etten. Piszą Państwo i komentują to, o czym rozmawiamy w drugiej godzinie popołudniówki, 25 minut do godziny 18, a my zastanawiamy się, jak odróżnić to, co mówi lekarz, który mówi to, bo wie, do czego dochodzi nauka, jakie są najnowsze jej osiągnięcia, a może mówi to, bo chce, żebyśmy uwierzyli w jego słowa, bo są to słowa, które sprawiają, że jemu będzie na pewno lepiej. Jak odróżniać tych od tych drugich? Piszą Państwo, że korzystają czasem z kontrowersyjnych teorii i podpowiedzi dotyczących zdrowia, które znaleźć można w internecie. Niektóre z nich działają. Niektóre z nich sprawiają, że czujemy się lepiej. Różne przypadki opisują Państwo także w grupie osób patronujących. To na Facebooku polecam. Tam Państwa zapraszam. Zapraszam także na rozmowę Anny Rokicińskiej.

0: nie da rady.
1: Dzień dobry, gościmy doktora Łukasza Jankowskiego, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: A będziemy dziś rozmawiać o dwóch wątkach, które poniekąd się ze sobą wiążą, czyli o odpowiedzialności lekarzy za szerzenie poglądów niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną oraz o tak zwanym lex szarlatan. Ale zacznijmy od pierwszego wątku. Co by pan zrobił, gdyby zobaczył w portalu, że lekarz mówi, że depresję można wyleczyć dietą, że tak można wyleczyć chore nerki, a nawet cofnąć pewne stadium choroby albo insulinooporność też można tak wyleczyć, czy zaleczyć w ten sposób nadciśnienie. Zwłaszcza od dwóch lekarzy znanych pod jednym nazwiskiem słyszymy ostatnio te poglądy.
2: Zacznijmy generalnie od opisu zjawiska, to znaczy w kodeks etyki lekarskiej mówi bardzo jasno, lekarz ma leczyć zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta mówi to samo, to znaczy pacjent ma prawo z drugiej strony być leczony zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, wszelkimi dostępnymi metodami. Jeżeli pacjent lub osoba postronna zauważa, że jakiś lekarz, bo na razie mówmy o lekarzach, leczy niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną, ma prawo użyć dwóch ścieżek, czyli poinformować Izbę Lekarską i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, że taki lekarz stosuje praktyki nieetyczne, i poinformować Rzecznika Praw Pacjenta, który wszczyna wtedy postępowanie i może nakazać zaniechanie takich praktyk. Sęk w tym, że dzisiaj mamy tak naprawdę zalew fake newsów i erozję tego, co jest aktualną wiedzą medyczną, a co tą wiedzą nie jest. Dlatego my powołaliśmy Radę Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej i wyjaśniamy te wszystkie wątpliwości. Mamy zapytania od Rzecznika Praw Pacjenta, który mówi nam na przykład lewoskrętna, witamina C i pacjenci nabierani na jakieś wlewy witamin i suplementów, czy to jest zgodne z wiedzą medyczną, czy nie i czy powinien dalej prowadzić postępowanie. My wtedy przez Radę Ekspertów takie sprawy wyjaśniamy. Jest bardzo dużo problemów związanych z leczeniem niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną, a to bierze się stąd, że słaby jest publiczny system ochrony zdrowia i pacjenci nie mogąc się dostać do lekarza, próbują albo nie mogąc dostać się na konkretne badania, próbują innych metod dostępnych po to, żeby po prostu się ratować, żeby leczyć swoje zdrowie. Nie miejmy więc do pacjentów pretensji, a raczej do tych, którzy wykorzystują tę sytuację i naiwność w pewnym sensie chorych ludzi po to, żeby zbić na tym kapitał.
1: Oboje się domyślamy, że chodzi o braci rodzeń, którzy starają się nieźle asekurować, bo z ich profilu dowiadujemy się, że nie udzielają porad medycznych, ale są lekarzami i co tu kryć, zarabiają na tych swoich teoriach o diecie i nie tylko. To jest problem, przed którym staje Izba?
2: Nie wiem, czy w tym konkretnym przypadku wpływały do Izby zawiadomienia. Jeżeli tak, to w każdym takim przypadku każdego lekarza Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej takie postępowanie wszczyna, przesłuchuje danego lekarza, przesłuchuje zwykle osobę, jeżeli pacjentem jest ta osoba, to pacjenta, jakie praktyki należałoby uznać za niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i naruszeniem etyki lekarskiej. W całym tym przepisie chodzi o to, żebyśmy mieli pewność jako pacjenci, bo te przepisy izb lekarskich chronią pacjentów, że kiedy idziemy do lekarza i do kogoś z dyplomem lekarza i prawem wykonywania zawodu, to ta osoba leczy nas zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. W związku z tym ja zachęcam do tego, żeby jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to żeby zgłaszać je do izby lekarskiej, żeby izba poddawała je rzeczywistej ocenie. Czasem wydaje nam się, że na pierwszy rzut oka, że jakieś leczenie jest wątpliwe, lepiej to wszystko sprawdzić, po to, żeby nie dochodziło do sytuacji, gdzie wizyta lekarska zamienia się, mówiąc wprost, w jakiegoś stopnia szarlatanerię, a zdarza się tak i leczenia podejmują się nawet ludzie bez kwalifikacji.
1: Polecanie czerwonego mięsa, oświadczanie, że wcześniej byli w błędzie, bo leczyli jak ich nauczono, to jest podważanie zaufania do zawodu lekarza, tak czy nie?
2: Tak, my w kodeksie etyki mamy zapis, który mówi, że lekarz w stosunku do innego lekarza powinien i jego wykonywania zawodu powinien wypowiadać się z ostrożnością. W związku z tym, jeżeli ktoś dziś dezawuuje czy wręcz neguje to, jak leczą lekarze w Polsce, to faktycznie zmniejsza zaufanie do zawodu, bo tak naprawdę można to porównać do siania pewnych teorii spiskowych i fake newsów, czyli mówiono stroną, słyszymy to często ze strony różnych internetowych, szczególnie celebrytów, którzy podejmują się mówienia na tematy zdrowotne, że mówiono wam, w książkach piszą, ale to jest spisek Big Pharmy, tak naprawdę to jest inaczej i te osoby mają się mienić jakimiś nosicielami prawd objawionych co do ochrony zdrowia. Tymczasem medycyna jest jedna, nie ma medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej. Medycyna powinna się opierać na dowodach naukowych, na faktach, na badaniach, a nie na widzimisię albo cudownych terapiach. Zwykle, kiedy słyszymy, że jakaś terapia jest cudowna albo nieznana wcześniej, ukrywana, no to już powinna nam się zapalić czerwona lampka, że coś tutaj jest nie tak. My lekarze naprawdę nie ukrywamy żadnych terapii ani przed pacjentami, a te historie, czego lekarz ci nie powie, które przeszły już do kanonu internetowych memów, no to właśnie w kategorii memów trzeba traktować.
1: Skarga w tej sprawie wpłynęła do odpowiedniej izby lekarskiej. Co się dalej z takimi sprawami dzieje? Bo szczerze przyznam, ja nie słyszę o finale takich spraw, albo jak słyszę, to jest zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na dość krótki okres.
2: Rzeczywiście kara zawieszenia prawa wykonywania zawodu może być wdrożona. To jest kara bardzo poważna. Nawet zawieszenie prawa wykonywania zawodu na krótki okres to tak naprawdę śmierć zawodowa dla danego lekarza przez ten czas. W związku z tym każdą sprawę indywidualnie należy rozpatrywać z ostrożnością po to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Ale katalog kar jest szerszy. Mamy naganę, upomnienie, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych, zawieszenie w prawie wykonywania zawodu albo pozbawienie w prawie wykonywania zawodu i za szczególnie ciężkie przewinienia, w tym przestępstwa, samorząd lekarski odbiera prawo wykonywania zawodu, oprócz toczącej się oczywiście wtedy procedury karnej. Te sprawy trwają, natomiast faktem jest, że jesteśmy, tak jak porównywaliśmy, skuteczniejsi niż sądownictwo powszechne, co znając dzisiaj stan sądów powszechnych być może nie napawa i tempa, w jakim pracują, nie napawa optymizmem, ale na pewno w każdej sprawie muszą być przesłuchani świadkowie, musi być stworzony cały obraz sytuacji, muszą być też przesłuchani ci lekarze, których sprawy dotyczą, potem postępowanie sądowe. To musi trwać po to, żeby też niewinnych ludzi nie skazywać i nie pozbawiać prawa wykonywania zawodu, ale po to też, żeby winni nie uniknęli kary.
1: No dobrze, ale ile takie sprawy trwają?
2: Rzecznik odpowiedzialności zawodowej ma 3 miesiące na podjęcie decyzji, co dalej robi z danym zgłoszeniem, czy wszczyna postępowanie, czy nie, i wtedy ma kilka miesięcy, zwykle szacuje się, że 3 do 4 miesięcy na to, żeby to postępowanie zakończyć, czy to sformułując wniosek o ukaranie, czy to czyszcząc lekarza od postawienia zarzutów. Wtedy sprawa idzie do sądu, no i już mamy tutaj postępowanie sądowe, czyli my też działamy dwuinstancyjnie. Nasza prokuratura to rzecznik odpowiedzialności zawodowej, a nasi sędziowie to sąd lekarski, który jest też dwuinstancyjny. Okręgowy sąd lekarski i naczelny sąd lekarski. Mam doświadczenie w tej chwili z wyrokami dotyczącymi lekarzy pracujących w receptomatach i muszę powiedzieć, że jesteśmy skuteczni, jeżeli chodzi o obronę praw pacjentów w tym zakresie.
1: No, mówił pan o pierwszej instancji, a ile druga instancja zajmuje czasu?
2: Tak, oczywiście, ale próbujemy przyspieszać te postępowania, ale pewnych spraw nie da się przeskoczyć. Proszę zobaczyć, że lekarz ma również prawo do obrony i często z tego prawa korzysta w sposób wręcz nadmiarowy, ale do czego ma prawo. Czyli na przykład powołując na świadka 1000 pacjentów, którzy mają zaświadczyć, że jego leczenie jest nie tylko zgodne z aktualną wiedzą medyczną, ale też dla nich korzystne. W związku z tym sąd również wtedy ma twardy orzek do zgryzienia, czy tych świadków wszystkich powoływać, czy nie. Po prostu trwa postępowanie sądowe. Nie znaleźliśmy dzisiaj, to chyba nie tylko jako lekarze, ale generalnie jako państwo, metody na to, jak te postępowania sądowe przyspieszyć po to, żeby z domniemania niewinności nie zrobiło się karanie automatyczne. Ja dam przykład tego, jak współpraca z Rzecznikiem Praw Pacjenta dobrze się nam układa. Rzecznik ma takie możliwości nakładania decyzji administracyjnej i zakazywania praktyk niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną, tylko że już na początku zaczęliśmy wszyscy zadawać pytanie, co to są praktyki niezgodne z aktualną wiedzą medyczną. I dzisiaj ta ścisła współpraca z Rzecznikiem daje możliwość szybszego wydania administracyjnego zakazu takich praktyk. To na pewno jest droga, którą dzisiaj pacjentom we współpracy z rzecznikiem możemy polecić.
1: W czasach pandemii oglądałam film lekarzy, którym zawieszono prawa do wykonywania zawodu, w których to filmach zapowiedź była jasna. Prawa nie mam, ale do mnie przychodźcie, zaufani będą leczeni. Co pan na to?
2: Walczyliśmy o wprowadzenie tak zwanego Lex Charlatan. Nazwa nie jest przypadkowa. Mamy do czynienia z lekarzami, którzy już lekarzami nie są, nie mają prawa wykonywania zawodu i mienią się na przykład duchowymi uzdrowicielami, informując, że oni tylko pacjentom pomagali w duchowej przemianie. Suplementy, które zlecali, były brane przez pacjenta z własnej woli, a fartuch lekarski, który mieli na sobie, był tak naprawdę strojem osoby duchownej, czy tam duchowego uzdrowiciela. Mamy takie sytuacje, to czystej wody szarlataneria. Mamy osoby, które podłączają do laptopa jakieś kabelki, udając, że są to magiczne biorezonanse i wykorzystują naiwność pacjentów. Ustawa Lex Charlatan miała w dużej części dotyczyć właśnie tych osób, które nie są lekarzami. Znaczy one miały narzucony obowiązek podawania do publicznej wiadomości, że nie mają kwalifikacji medycznych, a jednocześnie dawały rzecznikowi praw pacjenta możliwość natychmiastowych nakładania kar i to kar nawet do 500 000 zł. Tyle, że ta ustawa utknęła. Słyszeliśmy, że dlatego, że brakuje pieniędzy na kolejne etaty w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta i rząd to blokuje z tego powodu. Nie daliśmy temu wiary, naciskamy na rządzących, żeby pomogli tutaj pacjentom, bo to o nich toczy się gra.
1: A co w sytuacji, gdy lekarze oskarżeni o łamanie praw etyki mówią okej, my się sami zrzekamy tego prawa, ale nadal będziemy leczyć ludzi, doradzać ludziom. To się dzieje oczywiście za pieniądze w internecie. Wtedy izba może jeszcze coś zrobić?
2: Izba lekarska zajmuje się lekarzami, czyli osobami, które mają tytuł lekarza, są członkami izby i prawo wykonywania zawodu. Jeżeli stara się nas leczyć, czy wykonywać działalność leczniczą osoba bez kwalifikacji, wprost łamie ustawę i mamy doniesienia od pacjentów, że dany doktor leczy. Sprawdzamy w rejestrze, okazuje się, że ta osoba albo lekarzem w ogóle nie jest, albo jego prawo wykonywania zawodu jest zawieszone. Wtedy jedyną ścieżką, ponieważ nie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w naszej izbie, jest zawiadomienie prokuratury i tak też czynimy, a prokuratura dalej prowadzi te sprawy. No, państwo, w którym ktoś nie będąc lekarzem, nie mogąc wykonywać zawodu regulowanego, ten zawód reguluje, no, musi pokazać swoją skuteczność w ochronie osób przed takimi właśnie szarlatanami.
1: Czyli to jest szarlataneria po prostu, mimo że ktoś ma tytuł lekarza.
2: Absolutnie. Jeżeli zdarzają się niestety przypadki, że nasi koledzy lekarze nadużywają tego, że mają tytuł lekarza i leczą niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną, ale po to właśnie jest Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, czyli nasz prokurator, po to mamy Radę Ekspertów, po to mamy współpracę z Rzecznikiem Praw Pacjenta, żeby z tym walczyć. Ta walka jest trudna, dlatego że system ochrony zdrowia, który mamy dzisiaj w Polsce, on tak jak już mówiłem, sprzyja temu wysiewowi wręcz szarlatanów, no bo ktoś choruje na ciężką chorobę, czeka w długiej kolejce, nagle dostaje informacje w internecie, jest magiczny sposób, pomógł kilku osobom, opinie są fantastyczne. Idzie, gabinet pięknie wystrojony, nie jest w stanie uznać, czy ta wiedza medyczna, która jest mu przekazywana, to jest wiedza prawdziwa czy nieprawdziwa, ale wrażenie, które robi dany szarlatan, jest wspaniałe. Zwykle ci szarlatani mówią również o wielu badaniach naukowych, powołują się na wiele nazw, mówią, wie pan, według profesora takiego i takiego, w tych badaniach to było tak, ale my zrobimy inaczej i przekazują pewną wiedzę tajemną, próbując się uwiarygodnić. I pacjent, no cóż, wierzy w to, że znalazł właśnie w magiczny sposób pomoc, której nie otrzymał w publicznym systemie ochrony zdrowia i to jest cały problem. Jeżeli my dzisiaj nie zreformujemy systemu, jeżeli nie dofinansujemy systemu, jeżeli pacjenci będą nadal pogarszać swoje zdrowie w kolejkach, to będziemy mieli wysyp szarlatanów, pacjentów, którzy będą z tego korzystać, a nasza walka będzie walką coraz trudniejszą.
1: Bardzo długo już o tej ustawie słyszymy, ale wciąż jej nie widzimy. Mamy jakieś lobby w tym sektorze? Ktoś usiłuje ją torpedować?
2: Ja nie widzę ruchów w kierunku torpedowania tej ustawy. Raczej widzę brak woli politycznej i chęci do tego, żeby tę ustawę wprowadzić. Być może rządzący nie widzą, jak wielki to jest problem, a dla nas lekarzy tym większy, bo te praktyki podważają zaufanie do lekarza, bo przecież pacjent może nawet nie wiedzieć, czy osoba, u której był w białym fartuchu, tym lekarzem jest rzeczywiście, czy lekarzem nie jest. Warto zawsze sprawdzić na stronie nil.org.pl w zakładce Znajdź lekarza, wpisawszy imię i nazwisko, czy dana osoba jest lekarzem, czy figuruje w centralnym rejestrze lekarzy. To jest taki pierwszy krok, kiedy idziemy do danej osoby, która tytułuje się lekarzem, żeby sprawdzić, czy ona rzeczywiście aktywne prawo wykonywania zawodu posiada.
1: No i na koniec pytanie o system, bo sporo o nim słyszymy ostatnio. Da się go jakoś uleczyć, czy trzeba go zbudować od nowa, bo wiemy, że jest zadłużony, że nie mamy ochoty jako obywatele płacić więcej na składkę zdrowotną. Gdzie jest ten moment, w którym mógłby się zmienić system? Widzi go pan?
2: Mieliśmy wrażenie w samorządzie lekarskim, że ten moment był pod koniec zeszłego roku, kiedy skończyły się pieniądze i kiedy krzyczeliśmy o tym, że NFZ bankrutuje, wtedy na chwilę znów pieniądze się znalazły, dziurę w budżecie załatano i tak od gaszenia pożaru do gaszenia pożaru ten system będzie trwał. Moja diagnoza jest niestety dosyć ostra. System taki, jak jest w tej chwili, po prostu nie działa. W związku z tym pudrowanie tego systemu nie ma żadnego sensu. Trzeba go zbudować od nowa, postawić na konkurencyjność. Być może konkurencyjność nie tylko świadczeniodawców, ale płatników. Czyli wrócić do tej idei kilku płatników, którzy rywalizowaliby o pacjenta. Pieniądz szedłby za pacjentem. Opłacałoby się leczyć, bo dzisiaj przy limitach, przy oszczędnościach szpitale mówią, nam się leczyć nie opłaca za nadwykonania. Nikt nam nie zapłaci. To jest system postawiony na głowie. I tak nigdy nie powinno być. I lekarzom, i pacjentom zależy na tym, żeby pacjenci zdrowieli, tylko niech politycy pozwolą nam leczyć.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościliśmy doktora Łukasza Jankowskiego, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy Annie Rokicińskiej, też bardzo dziękujemy. I w ten oto sposób powoli, jeszcze nie teraz, mówię powoli, zamykamy drugą godzinę popołudniówki. 7 minut do 17, 224, 280, 280. Na Państwa komentarze zawsze znajdziemy czas.

Każdy ma swoje ulubione miejsce, w którym mógłby być w tej chwili, ale są i tacy, którzy są w tym właśnie swoim ulubionym miejscu. Pewnie mają Państwo też swoją ulubioną plażę. Za 4 minuty godzina 18 pan Maciej napisał, dlaczego oczywiste oszustwa internetowe nie są tępione i ścigane natychmiast. Ostatnio często spotykam kolejny przekręt dotyczący leczenia cukrzycy. Oszuści powołują się na metodę wypracowaną przez mnichów, tyle że mnisi mówią, że nigdy takich terapii nie opracowali i nic na ich temat nie wiedzą. Ludzie się nabierają. Popołudnie małpanowyświat.online. W jaki sposób weryfikować tę wiedzę? Czy lekarz jest od tego, żeby weryfikować? No i któremu zaufać? Ciąg dalszy nastąpi, ale już po serwisie informacyjnym.

travel down. Oh my.

0: Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokuratura Europejska wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi w związku z podejrzeniem płatnej protekcji. To pierwszy tego rodzaju wniosek, dlatego sprawa ma charakter precedensowy. Obecnie wniosek jest analizowany przez służby prawne marszałka Sejmu. Prawnicy badają m.in., czy spełnia on wymogi formalne. W sprawie chodzi o podejrzenie oszustwa i korupcję w ramach zamówień dotyczących modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Prokuratura Europejska poinformowała, że przeszukiwała prywatne mieszkanie oraz biuro posła, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych.
1: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonywali te czynności na zlecenie prokuratury. Było to zabezpieczenie dokumentów i nośników w jednym z biur poselskich.
0: W grudniu śledczy zatrzymali w związku z tą sprawą 4 osoby. Jedna z nich do dziś pozostaje w areszcie. Miesiąc temu zatrzymano kolejnych 6 osób i przedstawiono im zarzuty korupcyjne. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza 5 z 8 podejrzeń przypadków zakażenia hantawirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym przez Atlantyk. Dotąd zmarło 3 pasażerów. Ofiary to obywatele Holandii i Niemiec. Trwa dochodzenie w sprawie wyjaśnienia przyczyn wybuchu epidemii. Przed wejściem na pokład statku 2 z tych osób podróżowały przez Argentynę, Chile i Urugwaj w ramach wyprawy ornitologicznej, która obejmowała wizyty w miejscach, gdzie występował gatunek szczura, o którym wiadomo, że przenosi ten wirus. Kilka dni później na wyspie Świętej Heleny na ląd zeszło 30 uczestników rejsu. Była wśród nich kobieta, która 2 dni później zmarła z powodu zakażenia. Wycieczkowiec płynie teraz w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Szacuje się, że na pokładzie Hondiusa przebywa około 150 osób, które pozostają w izolacji w swoich kajutach. Szef Światowej Organizacji Zdrowia uspokaja, że zagrożenie zakażeniem hantawirusem pozostaje niskie. Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit w Łodzi ujawnili kolejnych artystów, którzy uświetnią 18. edycję imprezy. Wystąpią w sobotę 24 października, mówi dyrektor Sound Edit Maciej Werk.
2: Postanowiliśmy, jak to na 18 bywa, zaprosić naszych starych gości, dobrych znajomych, którzy kiedy już przyjeżdżają do Polski na koncerty, to wybierają zawsze Sound Edit i Łódź. Takim artystą jest jeden z najważniejszych głosów w historii muzyki ostatnich 40 lat, Mark Almond. Powraca do nas również grupa The Wolfgang Press, która po raz drugi w Łodzi zaprezentuje swój premierowy materiał. Ostatnim wykonawcą sobotniego koncertu będzie były członek grupy Kraftwerk, Wolfgang Fleur.
0: Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit odbędzie się od 24

0: Mateusz Slezak, Kuba Ferlin i Michał Porycki, a nad wszystkim od strony technicznej czuwa Wojciech Ratasiewicz.
1: Nowy świat po południu.
0: Państwo oczywiście też kroczą w tym pochodzie, będąc przed głośnikami, czy też przy radioodbiornikach, lub też jadąc albo idąc, słuchając. Chociaż z nami takich, którzy aby wysłuchać w skupieniu, muszą przysiąść, bo chodzenie i słuchanie nie tyle sprawia im trudność, co powoduje, że coś zawsze można ominąć, coś zawsze można przeoczyć, a my nie chcielibyśmy, żeby Państwu coś umknęło. Już za chwilę opowiem o tym, o czym rozmawiać będziemy w trzeciej godzinie, a podpowiem tylko, że jeśli nie mają Państwo biletów, to proszę nabyć drogą kupna najlepiej, bo będą bileciki do kontroli. Let's go.

0: Muzyczna w osobie Kuby Ferlina do 19 będzie Państwu serwowała różne dźwięki. Jest dalszy ciąg, właściwie wciąż w komentarzach czytam to, co Państwo piszą w sprawie głównego tematu, najważniejszego tematu, tematu numer 1, godziny numer 2. Przed 18, przypomnę, rozmawialiśmy o odróżnianiu, weryfikowaniu tego, co podpowiadają nam po pierwsze lekarze w sprawie naszego zdrowia, ale po drugie także ci, którzy są lekarzami, ale mówią rzeczy kontrowersyjne, na przykład powtarzając, że cały świat medyczny się myli, tylko oni mają rację. W jaki sposób możemy tę rację sprawdzić, weryfikować, czy można wierzyć temu, co znajdujemy w internecie? Przecież to czasem są też treści publikowane przez lekarzy. Są wpisy, ale jest także głos słuchacza.
1: Co nam przekazują lekarze w trakcie leczenia i czy w jaki sposób my mamy to sprawdzić? Tak naprawdę to nie ma takiej możliwości, żeby to sprawdzić, no bo jak? To, co faktycznie z internetu się wyczyta, to są różne, nie do końca ciekawe rzeczy, a tak naprawdę to każdy z nas powinien sprawdzić, czy my po prostu to, co nam przepisuje lekarz, działa na nas, czy nie.
0: A, no tak, ale podpowiadają Państwo, że to jest jeden z etapów, ale drugi to konsultowanie się wciąż. Zresztą mają Państwo w głowie znak zapytania w przypadku wielu grup zawodowych, jeśli jeden czy też kilku przedstawicieli tejże grupy mówi, że cała reszta nie ma racji, a tylko on ma rację. Dotyczy to lekarzy, doradców finansowych i nie tylko, mechaników samochodowych. A zatem mają Państwo coś w rodzaju wbudowanego mechanizmu obronnego? Czy zawsze działa równie skutecznie? Być może wrócimy jeszcze do tego tematu w tym kontekście, ale na razie zajmijmy się biletami, które mam nadzieję mają Państwo wsiadając na pokład autobusu albo jadąc tramwajem. W całej Polsce gapowicze zalegają ponad 360 milionów złotych. Rekordzista w Krakowie musi zapłacić 133 tysiące, bo nie zapłacił za bilety. O jeździe na gapę opowie za chwilę Olga Pobienko.
2: Co dziesiąty Polak wciąż nie widzi nic złego w jeździe komunikacją miejską bez ważnego biletu. Praktyka jazdy na gapę nie jest zatem kwestią mniejszej zasobności portfela, a świadczy raczej o niskiej etyce płatniczej czy niskiej świadomości finansowej, zwłaszcza osób młodych.
0: A po 18.30 z Adrianem Furgalskim, prezesem zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR, porozmawiamy o tym, jak skutecznie egzekwować tak zwane opłaty dodatkowe i dlaczego w przypadku niektórych środków transportu publicznego ich organizator jakoś sobie z tym poradził, to w innych przypadkach wciąż gapowicz może wsiadać i jechać na gapę. Za 3 minuty Olga Bobienko, teraz Interpol, na zegarach 11,5 minuty po 18.00.

0: 15 minut po 18. W całej Polsce rosną długi gapowiczów, a przewoźnicy miewają spore problemy z odzyskaniem należności. Rekordziści, o czym wspominałem, winni są ponad 100 tysięcy złotych. Niektóre sprawy trafiają do komorników, ale zostają tam na długie lata coraz częściej. Bez biletu jeżdżą też młodzi pasażerowie. Zadłużenie nieletnich w ciągu roku podwoiło się. Tylko w Warszawie w ubiegłym roku złapano ponad 185 tysięcy osób bez ważnego biletu. Olga Bobienko już razem z nami. Dzień dobry, a właściwie prawie dobry wieczór.
1: Oj, dzień dobry, przestań, jasno jest.
0: Jazda bez biletu. Dlaczego przestała być marginesem komunikacji miejskiej, choć z drugiej strony przedstawiciele tej warszawskiej podkreślają, że wśród osób kontrolowanych zaledwie 2% biletu nie posiada?
1: No i właśnie dlaczego została, a właściwie dlaczego najczęściej się to jednak zdarza przy komunikacji miejskiej, to przyznam, że nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, chociaż jak patrzę na te statystyki, o których między innymi informuje warszawski ZTM, ale także inne miasta, no to tak jak wspomniałeś wcześniej, jeżeli chodzi o stolicę, no to w samej Warszawie w ubiegłym roku kontrolerzy sprawdzili ponad 11 milionów pasażerów, przy czym bez ważnego biletu podróżowało właśnie, jak mówiłeś, ponad 185 tysięcy osób, ale większość, około 130 tysięcy zapłaciła tę karę od razu u kontrolera, korzystając z tej możliwości płatności kartą. Natomiast ponad 55 tysięcy osób dostało wezwania do zapłaty, a część z nich naturalnie, jakkolwiek brzmi to słowo naturalnie, nigdy tej należności nie uregulowała. No i w efekcie rosną rekordowe długi także pojedynczych pasażerów, no bo najwyższe zadłużenie akurat no, już w Warszawie przekroczyło 69 tysięcy złotych, a jest to efekt 125 niezapłaconych wezwań wystawianych jeszcze od 2010 roku. Także 16 lat właściwie zbierania kolejnych wezwań i kolejnych długów na koncie. Te sprawy oczywiście trafiają do komornika, ale egzekucje w wielu przypadkach pozostają bezskuteczne, ale jeszcze większe zaległości, bo ta warszawska właściwie można by było powiedzieć, że się nie umywa do rekordzisty z Krakowa, który ma do oddania ponad 133 tysiące złotych. No a w Szczecinie jedna z pasażerek uzbierała prawie 50 tysięcy długu. Także ten problem widać w danych ogólnopolskich, bo nawet dane Krajowego Rejestru Długów pokazują, że to łączne zadłużenie Polaków za jazdę bez biletu przekroczyło 366 milionów złotych. Najszybciej właśnie rośnie wśród najmłodszych pasażerów, bo długi nieletnich w ciągu ubiegłego roku, ten wzrost dwukrotny, o którym mówiłeś, to jest wzrost z ponad 500 tysięcy do prawie 1 200 000. No i ten wzrost widać właśnie w grupie między 18 a 25 rokiem życia, o czym mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.
2: Jednym z głównych argumentów przemawiających za korzystaniem z komunikacji publicznej jest aspekt ekonomiczny. Dla 41% respondentów podróżowanie autobusem czy tramwajem jest tańsze niż jazda samochodem. W związku z tym nasuwa się pytanie, dlaczego tak wiele osób nie płaci za przejazdy? Praktyka jazdy na gapę nie jest zatem kwestią mniejszej zasobności portfela, a świadczy raczej o niskiej etyce płatniczej czy niskiej świadomości finansowej, zwłaszcza osób młodych. Zadłużenie nieletnich gapowiczów wynosi ponad 1 000 000 złotych. Trzeba uświadamiać najmłodsze pokolenie, że korzystanie z usług publicznych wiąże się z koniecznością poniesienia opłat. Często nie zdają sobie oni sprawy z tego, że korzystając z komunikacji miejskiej tak naprawdę zawierają umowę z przewoźnikiem. Zawarcie umowy przewozu następuje w momencie zakupu i skasowania biletu.
1: No tylko, że największe zobowiązania mają dzisiaj osoby między 26 a 55 rokiem życia. Co prawda jest to bardzo szeroka grupa wiekowa, bo jeżeli wcześniej mówiliśmy o 18-25, a tutaj mamy wręcz 30 lat tego przekroju, no to jest zdecydowanie większa i szersza. No ale właśnie ta grupa odpowiada za większość długów wobec przewoźników. To jest te ponad 270 milionów złotych. I z danych KRD wynika także, że częściej zadłużają się mężczyźni, bo zobowiązania mężczyzn wynoszą niemal 250 milionów złotych, no podczas gdy kobiety mają do oddania około 117 milionów. Natomiast To, na co wskazują zarówno statystyki, jak i dane KRD, ale dane także naszych ZTM-ów, to wychodzi na to, że jako społeczeństwo najczęściej przymykamy oko na te długi. I o tym jeszcze raz Adam Łącki.
2: Co dziesiąty Polak wciąż nie widzi nic złego w jeździe komunikacją miejską bez ważnego biletu. Zarządy transportu miejskiego nie pozostają jednak bierne i przeprowadzają więcej kontroli oraz coraz chętniej współpracują z rejestrami dłużników. Szybciej zgłaszają zaległości gapowiczów, co samo w sobie jest dobrym straszakiem. Dłużnicy w krótkim czasie przekonują się, że wpis do KRD nie popłaca, ponieważ przeszkadza w zaciągnięciu kredytu, dokonaniu zakupów na raty czy podpisaniu umowy z firmą telekomunikacyjną. I wtedy już wiadomo, że takie zadłużenie trzeba spłacić.
1: Tylko że geografia zadłużenia pokazuje, że problem najmocniej dotyka dużych i gęsto zaludnionych regionów. Największe długi mają mieszkańcy województwa łódzkiego, to ponad 123 miliony złotych. Dalej jest Wielkopolska i Mazowsze i w każdym z tych regionów jest mowa o dziesiątkach tysięcy osób figurujących jako dłużnicy transportowi, bo tak jak wcześniej wspominałam, także o różnych zobowiązaniach w tej grupie między 26 a 55 rokiem życia, to były rzeczywiście różne długi. Natomiast jeżeli mówimy o długach transportowych, no to właśnie samo województwo łódzkie ponad 123 miliony złotych.
0: Czy są dane dotyczące tego, dlaczego to właśnie w tych miejscach, bo być może tam po prostu jest większa, gęstsza sieć połączeń. Chociaż przeczytałem w komentarzach, przygotowując się dzisiaj do tego tematu, że być może odpowiedzią są małe autobusy, busy wręcz, w których to kierowca przy wejściu sprzedaje i sprawdza bilety, więc w małych miejscowościach, w mniej zaludnionych obszarach naszego kraju po prostu nie można nie zapłacić za bilet.
1: Myślę, że to byłoby bardzo sensowne wytłumaczenie, bo rzeczywiście musisz przejść i pokazać bilet, natomiast komunikacja miejska...
0: Albo kupić przy wejściu, tak.
1: No a komunikacja miejska nie do końca wymaga, no przynajmniej, nie wiem, warszawska, czy jak myślę o krakowskiej, o łódzkiej, tak możemy wsiąść tymi drzwiami, którymi tylko sobie żywnie chcemy. A z kolei w przypadku takich busów, czy właśnie prywatnego transportu, a nawet niekoniecznie prywatnego, tylko mniejszego, no musimy mieć styczność ze sprzedawcą i kierowcą. Więc no rzeczywiście sytuacja jest wtedy całkiem inna. I to oszukiwanie... pewnie nie jest takie łatwe w tych sytuacjach. No ale też jeszcze pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że przewoźnicy próbują zachęcać do szybkiego regulowania należności, bo tego typu zachęceniem, jakkolwiek też to brzmi, w przypadku tych mandatów jest sam fakt tego, że można zapłacić od razu na miejscu. Więc na przykład w Warszawie kara za jazdę bez biletu wynosi 266 zł, ale jeśli pasażer zapłaci od razu w trakcie kontroli, no to spada do niecałych 160 zł. Różnica jest. Mimo to liczba gapowiczów utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie.
0: Niepłacących no bo, także.
1: Właśnie, no bo w tym pierwszym kwartale tego roku w naszym kraju złapano prawie 50 tysięcy osób bez biletu, czyli to są 4 miesiące. No więc średnio wychodzi 15-16 tysięcy osób miesięcznie. Także oczywiście możemy stawiać tutaj to pytanie, co wpływa na to, że podchodzimy do tego z tak lekką myślą. No, ale jak mówią eksperci, tego typu zachowania mogą być pokłosiem braku odpowiedniej edukacji finansowej, no bo od lat słyszymy, że pieniądze są tematem tabu, no a to też rzutuje na nasze codzienne wybory, co podkreśla psycholog Michał Grzesik.
3: Rozmowy o pieniądzach są cały czas dużym wyzwaniem, dlatego że pieniądze są sferą dla nas wrażliwą i chyba nikt nas też nie uczył rozmawiać o nich. Też myślę, że to jest trochę związane z tym, że w ogóle jak nie jesteśmy społeczeństwem bardzo bogatym i te pieniądze są raczej czymś, co służy do przeżycia i do przetrwania najczęściej, a nie czymś, o czym można by rozmawiać w jakimś szerszym kontekście. Dlatego też ta edukacja finansowa chyba w ogóle jeszcze ma przed sobą długą drogę u nas.
1: I to nie tylko u nas, jeżeli chodzi o dorosłych, no bo jak mówi ekonomista profesor Witold Orłowski, to powinniśmy przede wszystkim też zwracać uwagę na edukację najmłodszych, a tego też zwyczajnie brakuje, no bo nie wiem, i tu przyznam, nie sprawdziłam tego w tym momencie, to jest myśl, która mi się pojawiła, nie wiem, czy państwo pamiętają podstawy przedsiębiorczości, ale ja mam wrażenie, że w liceum nie robiłam nic na tych zajęciach, a na pewno nie dowiedziałam się niczego sensownego, co mogłoby mi się później przydać na przykład w trakcie rozliczania PIT-u albo takich podstawowych, codziennych właśnie wyborów finansowych, więc no, o tym też mówi profesor Orłowski.
4: O wielu również nie młodych ludziach, o starszych trzeba powiedzieć, że też najwyraźniej nie bardzo wiedzą, jak finansami swoimi zarządzać. Przy czym no, mówimy tutaj o na przykład braniu kredytów, o inwestowaniu swoich oszczędności. Jeśli mamy ludzi, którzy serio zgłaszają pretensje, że wzięli kredyt ze zmienną stopą i nie wiedzieli, że zmienna stopa może się zmieniać, to o czym świadczy, no, nawet jeśli troszeczkę przejaskrawia problem.
1: No, więc podsumowując, myślę, że patrząc na to, jak wygląda ta sytuacja miejskich przewoźników, to jest właściwie nie tylko problem finansowy, ale też organizacyjny, no bo każda ta niezapłacona kara oznacza koszty windykacji, postępowań komorniczych, oznacza także obsługę administracyjną, o której się właściwie na co dzień nie myśli, no a część długów pozostaje praktycznie nieściągalna przez lata.
0: Olga Bobienko, bardzo dziękujemy za to zestawienie statystyk i liczb, ale liczby są tutaj niezwykle istotne, zresztą podpowiada nasz słuchacz i patron. Policzyłem, od 2010 minęło prawie 200 miesięcy. Rekordzista z Warszawy ma 60 tysięcy długu, czyli to daje 300 zł miesięcznie, średnio dwa razy więcej niż bilet miesięczny. Nie opłaca się. Pan Rafał...
1: No właśnie.
0: Pan Rafał odrobił pracę domową z matematyki. Pani Ela podpowiada, codziennie korzystam z komunikacji miejskiej, nieraz słyszałam takie wytłumaczenie. Ja biletu nie kasuję, bo to tylko jeden przystanek. Tak jakby przejazd jednego przystanku był bezkosztowy. Wydaje mi się, że to zajęcia z innego przedmiotu musiałyby pomóc. Bo tu już nie chodzi tylko o rachunki. Ja rozumiem, zawsze pieniądze wylatujące z naszej kieszeni, a trafiające do kieszeni kogoś innego, to matematyka. Ale tu chyba nie chodzi o matematykę. Olga Bobienko, dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Już za moment prognoza pogody jest 18.27, a po prognozie pogody nasz gość, przypomnę dziś, Adrian Furgalski, prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR. Porozmawiamy nie tylko o tych długach, ale co zrobić, żeby wejście na pokład pojazdu w komunikacji publicznej nie było możliwe bez zapłacenia za przejazd. 224 280 280 i popołudnie małpa nowyświat.online.

0: Pogoda.
1: Elbląg cały czas najchłodniejszym miejscem w Polsce. 6 stopni Celsjusza temperatura w Zamościu, gdzie jest najcieplej, poniżej 20 stopni. Ale pewnie jeszcze wciąż ciepło. Nocą nad Polską pojawia się deszcz. Tak przynajmniej zapowiadają synoptycy. Na południowym wschodzie będą burze, burze z gradem. Spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. A na termometrach nocą od 2 stopni na Pomorzu do 9-13 na południowym wschodzie. Wiatr będzie coraz słabszy. Tylko podczas burz może wiać w porywach do 60-70 km na godzinę. Jutro nad Polską chmury z rozpogodzeniami oraz opady deszczu, a na krańcach południowo-wschodnich także burze, zwłaszcza przed południem. Spadnie do 10, a na północnym wschodzie do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 8-12 stopni na północy do 19-21 na krańcach południowo-wschodnich. Jeszcze wiatr słaby i umiarkowany, silniejszy na wybrzeżu i południowym wschodzie. To za moment porozmawiamy o tym, jak to jest, że w niektórych środkach komunikacji, publicznej komunikacji, nie wyobrażamy sobie jazdy bez biletu. Nawet jeśli system sprawdzania tych biletów nie jest doskonały, nie jest cyfrowy, opiera się na człowieku, który musi przyjść i zapytać nas, czy bilet mamy. A jak nie mamy, to możemy kupić ów bilet. Mam na myśli na przykład pociągi. Dlaczego zatem dłużnicy niepłacący za tak zwane opłaty specjalne w naszym kraju zalegają ogromnymi kwotami? Przypominam, to ponad 360 milionów złotych. Popołudniowy program 224 280 280. Państwo włączają się do tej rozmowy.

0: Przepytanie.
1: Ponad 360 milionów złotych, państwo nie dowierzają, ale tak, to jest ta oficjalna kwota, jaką w całym kraju muszą zapłacić osoby przyłapane bez biletów komunikacji publicznej. Rekordzista z Krakowa powinien zapłacić 133 tysiące złotych, a kontrolerzy biletów jeżdżącym na gapę w naszym kraju mogą wystawiać tak zwane mandaty, ale fachowo nazywa się to wezwaniem do uiszczenia opłaty dodatkowej. Jej wysokość zależy od decyzji poszczególnych samorządów. W Warszawie to mniej więcej 260 zł, ale w Łodzi już ponad 500. Niezapłacenie kary w terminie może się skończyć naliczeniem odsetek, a sprawa może zostać skierowana do firmy windykacyjnej, co oczywiście podnosi koszty, zwiększa kwotę do zapłacenia, ale to nie koniec, o czym za chwilę będziemy rozmawiać z naszym gościem. Adrian Furgalski, prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Dlaczego pańskim zdaniem tak wielu pasażerów nie płaci za korzystanie z komunikacji publicznej? Czy problemem mogą być drogie bilety, a może taka myśl, że szansa na spotkanie kontrolera jest niewielka?
2: Różne mogą być, natomiast ja sobie przypomniałem, że my jako firma robiliśmy takie badania w 2014 roku w Warszawie, gdzie chodziło o to, żeby sprawdzić, czy bilety są łatwo dostępne, czy trudne. Oczywiście od 2014 to już minęła epoka technologiczna, o czym też powiem, ale wtedy pytaliśmy, oczywiście anonimowo, czy ten bilet zawsze się kupuje. 1% osób powiedział nam nie, ja zawsze za bezpłatnie. Wielokrotnie 7%, sporadycznie 63%. I potem było pytanie dlaczego. Najwięcej mówią, zapomniałem kupić, kierowca nie miał albo odmówił, bo jeszcze można było kierowców kupować. Nie było biletomatu na przystanku czy w pojeździe, teraz one są wszędzie. 3% powiedziało, nie kupuję, bo nie. Dzisiaj natomiast to już, tak powiedziałem, są inne czasy, bo my się dzisiaj potykamy albo o biletomaty, ale przecież, jak czasami o tym mówię, no ale nie każdy musi mieć telefon komórkowy. No to przeczą badania. Oczywiście parę w cudzysłowie osób nie ma telefonów, ale my mamy olbrzymią liczbę telefonów, bo dlaczego o tym mówię? Aplikacje, rozmaite aplikacje pozwalają nam w każdej chwili, nie musimy szukać ani kiosku Ruch, bo już go nie ma przysłowiowego, ani tego biletomatu, wchodzimy aplikacją, możemy sobie kupić, więc dostęp w tej chwili jest absolutny i tu nie można mówić, że nie kupiłem, bo nie wiedziałem jak, nie miałem. Natomiast jakie są inne najczęstsze powody? No właśnie tak, a nie spotkam kontrolera i to najczęściej mówi się, no nie jak się jedzie tam godzinę, tylko dwa, trzy przystanki. Tak to mi się pewnie nie uda. Młodzi ludzie, no coś jest takiego, że generalnie akceptują, że jak pojadą sobie tam na gapę, to nie jest jakiś obciach, czy nie wiem, rzecz taka, ludzie mówią do siebie wtedy, no coś ten okradasz miasto i tak dalej. Tam też albo zapomniałem, nie wziąłem legitymacji, która mnie uprawnia, chociaż przecież legitymacje są już też cyfrowe, krótki przejazd, nie wyrobiłem sobie i tak dalej. Czasami jest tak odpowiedź, że są skomplikowane taryfy, no bo w różnym mieście to jest różnie. Gdzieś są tam 20 minut, gdzieś jest inna propozycja. Ale w tych aplikacjach, jak sobie przestawimy na dane miasto, to jest tam pokazane i łatwo, no ja przynajmniej nie mam problemu w innym mieście, żeby znaleźć, potrzebuję tyle, a tyle wjechać, w jaki sposób się obsłużyć. I teraz może najważniejsza taka kwestia, bo te ceny. Było takie podsumowanie, jak wyglądają, no nie pojedyncze tam te 3 złote, 4 złote przejazdy, ale takie miesięczne, czy nie wiem, kwartalne bilety, czyli takie, które zachęcają nas do takiego stałego związku z komunikacją. No i tutaj chociażby Warszawa, gdzie niezmieniane jest to od lat. 30 dni, jak się płaci podatki, karta warszawiaka 98 zł. Ja bardzo często też mówiłem, a zatankuj paliwo, jakby powiedzmy normalne czasy, nie takie jak w tej chwili. Zatankuj paliwo za 98 zł i zobaczymy, ile przez miesiąc przejedziesz do pracy.
1: To pewnie zależy od dystansu.
2: Choćby tylko tyle. No tak, ale czy ci wystarczy na cały miesiąc zaparkowanie, zatankowanie za 98? I miasta i tak dopłacają średnio 70-80% kosztów komunikacji. To, co w bilecie, to, co my w biletach, to jest około 20%. I teraz podsumowując, w miastach ta średnia cena miesięcznego biletu do średnich zarobków netto jest między tam 1 a 3%. No oczywiście ktoś może powiedzieć, że to dużo, ale no naprawdę jeszcze raz, Warszawa 98 zł miesięcznie, pełna możliwość poruszania się i pociągami też przewoźników, takich jak koleje mazowieckie, więc nie cena i zresztą bardzo często także przy okazji biletów kolejowych, jak są pytania, czy są za drogie. Przecież mamy boom i ludzie korzystają z komunikacji, nie przyjmują się. Mówią nie, niezawodność, szybkość, blisko przystanek i tak dalej, więc cena na pewno nie powoduje tego, że nie chcemy uiścić opłaty.
1: Pan Piotr, komentując naszą rozmowę, napisał, że w Londynie problem rozwiązano. Zresztą nie tylko w Londynie, panie Piotrze, przecież znamy to z wielu innych miast. Lata temu wsiada się przed nimi drzwiami, na oczach kierowcy odbija kartę płatniczą lub miejską, kontrolerzy są zbędni, system nie ma problemu, a wysiada się tymi kolejnymi drzwiami, bo przednie są tylko do wsiadania. Warto podglądać dobre rozwiązania, ale tu, gdy w redakcji, panie Piotrze, rozmawialiśmy na ten temat, to pojawiły się takie głosy, ile by to wsiadanie trwało w przypadku najbardziej zatłoczonych linii, na przykład w dużych miastach, niekoniecznie już tylko w Warszawie, ale w Londynie, to prawda, to się sprawdza. Zgodnie z prawem Gapowicza można wpisać do rejestru dłużników, ale nie tylko, bo w kodeksie wykroczeń jest także artykuł 121. Osoba, która pomimo dwukrotnego ukarania karą pieniężną po raz trzeci w ciągu roku wyłudza przejazd środkiem transportu, popełnia wykroczenie szalbierstwa. Rzadko używana nazwa. A tu już mówimy o areszcie albo o grzywnie do 5000 zł. Tymczasem rekordzista z Warszawy był zatrzymywany bez ważnego biletu 125 razy, no, czyli ten przepis nie działa. Swoją drogą, czy słyszał pan o firmie przewozowej, która odmówiła wejścia na pokład pojazdu komuś, kto nie zapłacił wcześniejszych mandatów?
2: Ja wiem tak, nie słyszałem, żeby kogoś wsadzono do aresztu, dlatego
1: że słyszałem o takich przypadkach, ale nie znam takiej osoby. Natomiast słyszałem o takich historiach, tak, to gdzieś kiedyś
2: tak, natomiast,
1: było.
2: Natomiast nie zdają sobie sprawy ludzie z tego, czasami młodzi, jak uciekają potem przed tą odpowiedzialnością, żeby zapłacić. I często tak słyszałem takie opowieści, że ktoś gdzieś tam, nie wiem, w liceum czy na studiach nie zapłacił, potem dorósł i na przykład chciał kupić mieszkanie, chciał wziąć jakiś kredyt i okazało się, a przepraszam, pan tu figuruje w krajowym rejestrze, nie możemy, więc zapomniało się o tam grzeszku młodości, nie odbierało się tych wezwań i tak dalej. Natomiast jeżeli idzie o tych kanarów, przepraszam, którzy kontrolują, są oczywiście takie możliwości, to nie jest tak, że nie wpuścimy kogoś do pojazdu, no bo nie ma legitymowania, tak, sprawdzania danych. Natomiast kanarzy podczas kontroli mają takie systemy, że jeżeli to jest na przykład już złapie się kogoś, kto nie ma biletu, więc no powinien podać dane, nie chce podać, czekamy na policję. I może się wtedy okazać, że ten system pokazuje, ale ta osoba już jest nam winna jakieś kolejne pieniądze. Więc tutaj no, można na przykład wtedy też skorzystać z usług policji i powiedzieć, szanowni państwo, no myśmy złapali kogoś, kto właśnie nie jest to pierwszy przypadek, drugi, trzeci. Mhm. Więc takie przypadki są w Warszawie, Łodzi. Te urządzenia do kontroli mają możliwość połączenia się z bazami organizatora czy przewoźnika i wyskoczyć może osoba, że to nie jest jej pierwszy raz, bo no, ktoś tam może się tłumaczyć, niech mi pan daruje no, pierwszy raz w życiu i tak dalej i może jakiś tam ktoś okaże dobre serce, no ale system nagle pokazuje, o nie, to już jest.
1: No ale to mimo recydywa. Wszystko, jak to możliwe, że ta recydywa tak wygląda, no 125, 2, 3 powyżej normy, to rozumiem, no ale tu jestem wielce zaskoczony. 125 razy bez biletu.
2: No, nie takie są rekordy. Ja też oczywiście w Warszawie trochę skromniej, bo tutaj dzisiaj akurat był Kongres Inteligentnych Miast, tam była szefowa ZTM-u. Ja mówiłem, że będziemy rozmawiać. Ta zaległość dzisiaj największa to jest 69 tysięcy w Warszawie, tylko no, znów bawimy się z tym delikwentem od 2010 roku. To jest oczywiście należność główna i odsetki, 125 wezwań. Ale samo wpisanie do rejestru długów i potem problemy, nie wiem, nawet z zakupem telefonu na abonament czy sprzętu na ratę, okej. Tylko potem jak mamy sprawę sądową, no to już są wyższe koszty tak postępowania sądowego czy komorniczego. Tylko że te sprawy, jak widać, no też trwają niestety. Natomiast ta sprawiedliwość, można powiedzieć, nierychliwa, ale przedawnienie jest mitem, bo generalnie mandat, mówiąc w skrócie, czyli ta opłata dodatkowa, przedawnia się po roku, ale w tym momencie, kiedy ten rok jeszcze nam sobie biegnie, uzyskuje się sądowy nakaz
1: to zapłaty. Do 6 lat,
2: zdaje się. To przerywa ten bieg, tak, i pozwala na egzekucję długu przez 6 lat. Potem jeszcze są jakieś możliwości, także to nawet może być więcej niż 6 lat. I tak jak powiedziałem, ktoś tam na studiach jakieś grzechy popełnił, a potem w dorosłym życiu, nie ma żonę, idą, bo chcą mieć mieszkanie, a tu proszę.
1: No ale wtedy już jest trochę za późno, bo my rozmawiamy o tym, jakby tu ten problem rozwiązać, zanim do niego dojdzie. Jeszcze tylko komentarz pana Macieja, który ma 77 lat, jeździ za darmo i bardzo go wzrusza za każdym razem taka sytuacja, kiedy konduktor czy kontroler prosi o dowód osobisty, aby potwierdzić wiek. Pan Maciej napisał, hurra, chyba nie wyglądam na tyle. Nie wiem, panie Macieju, bo wysłał pan tylko wiadomość tekstową, ale zazdrościmy oczywiście. Natomiast pan Tomasz w grupie osób patronujących na Facebooku napisał, skoro wpływy z biletów to niewielka część kosztów utrzymania komunikacji miejskiej, mówił pan o tym, mniej więcej 30%, to może w ogóle z nich zrezygnować. I rzeczywiście niektóre samorządy rezygnują ze sprzedaży biletów w komunikacji publicznej, Legionowo, Otwock i wiele innych samorządów. Tam nie ma biletów, nie ma kontrolerów, nie ma opłat dodatkowych, całego tego kosztu utrzymania, dodatkowego kosztu utrzymania tego systemu. Wszystko na barkach samorządu. No więc budżetu nas wszystkich. To może czas zrezygnować z tych tradycyjnych biletów, a pieniądze czerpać z podatków. Wszyscy będziemy za to płacić i już.
2: Gdyby to było takie łatwe, to pewnie byśmy mieli, nie wiem, w Londynie, Paryżu, Mediolanie bezpłatną, niedarmową, czasami też popełniam błąd, bezpłatną komunikację.
1: Tak, no bo ktoś za nią płaci,
2: niedarmową,
1: podatnicy.
2: Bo ktoś płaci. Mamy oczywiście miasta z bezpłatną komunikacją. W Polsce około 100, ale podobnie jak na Zachodzie. Zazwyczaj są to niewielkie miasta. Tutaj najczęściej podkazywano Tallinn. Ja do tego zaraz wrócę. Natomiast przyjmuje się tak, bo w Warszawie, gdyby powiedzieć, o, zrezygnujmy z cen, żeby bilety były w komunikacji. No, musimy znaleźć około miliarda złotych wtedy, bo miliard jest z biletów, 4 miliardy do funkcjonowania inwestycji, to jest właśnie budżet Warszawy. No, miasto bogate, ale miliard to też nie jest tak łatwo znaleźć. Natomiast w tych mniejszych miejscowościach to tak się przyjmuje, że jeżeli ściągalność z biletów, bilety, wpływy z biletów pokrywają mniej niż 10%, to właściwie powinno się zrobić tam szybką analizę i zrezygnować, bo raczej wyjdzie, że system dystrybucji biletów, tam wszystko, co jest z tym związane, zatrudnienie, kosztuje więcej niż właśnie te wpływy z biletu, więc mniej niż 10%. Natomiast i w większości miast europejskich, i w Polsce, tak jak mówiłem, z biletów mamy w tych większych miastach 20-30%. I dzisiaj też na tym wspomnianym kongresie był podawany przykład Tallina, bo rozumiem, że ta bezpłatna komunikacja to nie tylko dlatego, chociaż no politycy są w samorządach też, więc takie intencje także mogą
1: oczywiście
2: się przypodobać swoim wyborcom, ale żeby coś uzyskać. I teraz w tym Tallinie, który ileś lat temu wszyscy pokazywali, wzrost pasażerów był minimalny, 2%. Natomiast co było najważniejsze, po co się to robi? Niestety nie spadł ruch samochodowy.
1: Tak.
2: Dzisiaj przedstawiciel miasta Chełm mówił tak, my od 2021 mamy bezpłatną komunikację, niestety no, ruch samochodowy nam nie spadł. Natomiast wzrósł nam ruch, jeżeli idzie o liczbę pasażerów. Uwaga, aż 40%. Natomiast to, co można by tutaj krzyknąć, no świetnie, tylko to, co trzeba wtedy sprawdzić w badaniach ruchu, kim są te osoby i co wychodzi najczęściej, że jak jest bezpłatna, to ten wzrost to są zazwyczaj ci, którzy szli piechotą, a teraz mówią, o, nie muszę nic robić, to wsiądę, podjadę przystanek
1: tak,
2: czy dwa.
1: A ci w samochodzie nadal jadą.
2: Rowerem się, tak. Więc no niestety nie uzyskujemy w zdecydowanej większości przypadków właśnie tego, po co ta komunikacja tak, bezpłatna jest. Tak. Czyli żeby, nie mówię, porzucić całkiem samochód, ale zracjonalizować jego użytkowanie.
1: Tak, a poza tym jeszcze komentarze, które ja też czytałem pod artykułami dotyczącymi bezpłatnej komunikacji, podkreślam, bezpłatnej, nie darmowej. Skoro jest bezpłatna, to w ten sposób samorząd przyznaje się, że jest słabej jakości i nie wypada pobierać za nią opłat, albo nie wiemy, jak zachęcić ludzi do korzystania z transportu zbiorowego, więc chwytamy za argument ostateczny, czyli darmowe przejazdy. No, chociaż tu można byłoby się długo kłócić, ale takie komentarze słychać, a właściwie można przeczytać. Panie prezesie, bardzo dziękuję za spotkanie. Adrian Furgarski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, był naszym gościem w popołudniowym programie. Przypomnijmy, ponad 360 milionów złotych, kwota, jaką w całej Polsce muszą zapłacić osoby przyłapane bez biletów komunikacji publicznej. Dużo to czy mało? Mamy jeszcze 9 minut, żeby porozmawiać. 224 280 280.

0: komunikacji publicznej wynoszą 360 milionów. Straty ludzi, którzy zainwestowali w zonda krypto, wynoszą dokładnie tyle samo. 360 milionów. I teraz, jeżeli zonda krypto odda te 360 milionów komunikacji publicznej, to okaże się, że ci, co jeździli na gapę, to są ci sami, co zainwestowali w zonda krypto.
1: Inwestując w jazdę na gapę, można tylko stracić z kryptowalutami. Niektórzy twierdzą, może być inaczej, ale ja nie jestem ekspertem. 224 280 280, Wiktoria Wichrowska dziś przy telefonie.
2: Jeżdżę od lat z dziećmi, które są ewidentnie w wieku szkolnym i za każdym razem, kiedy zapomną wziąć legitymacji, jest nakładana kara, groźba kary, łaska kontrolera decyduje o tym, czy będę musiał zapłacić mandat za to, że nie mają legitymacji. A przecież dzieci mają obowiązek chodzić do szkoły, więc jeżeli ktoś wygląda na dziecko, to w sumie zawsze ma uprawnienia do tej zniżki.
1: No tak też mi się wydawało, ale zacząłem sobie tutaj przeglądać po pańskim telefonie różne wpisy, komentarze i wyjaśnienia tej sytuacji. Otóż przecież obywatele naszego kraju mają prawo do zniżki, a nie wszystkie dzieci, które wsiadają do komunikacji, muszą być obywatelami i obywatelkami naszego kraju. I wtedy zniżka nie przysługuje. Zatem na oko nie można tego ocenić. Ale rozumiem pański tok rozumowania, myślenia i też jestem zaskoczony, że z tą legitymacją może się to tak właśnie wszystko potoczyć. Z uwagi na obecność koleżanki i kolegi w studiu przy ulicy Ostrej...
3: Tak, to my.
1: Nie muszę patrzeć na zegar, to jest oszczędność, bo wtedy nie zużywam wskazówek zegara, patrząc na nie zawsze się zużywa, a tym bardziej oczu. I mogę powiedzieć, że popołudniowy program właśnie się kończy.
4: A dałbyś radę poprowadzić 3 godziny z zamkniętymi oczami?
1: Oczywiście, przecież to radio.
4: No właśnie.
1: Nie muszę niczego widzieć.
4: Ale czas, coś, czy ci ktoś machnął?
1: Nie, to wszystko masz taki zegar wewnętrzny.
4: Można by to wylicytować.
1: Zegar mój, nie dam sobie wyrwać mojego wewnętrznego zegara. Nie,
3: prowadzenie 3 godzin audycji z opaską na oczach.
4: Ja myślę, że to mogłoby być interesujące.
1: Podejrzewam, że większą cenę moglibyśmy uzyskać za możliwość niepatrzenia na mnie.
4: Czy myślicie, że Mateusz jechał na gapę? Dyplomatycznie wykręcam się z tego. Czy myślicie, że Mateusz jechał na gapę i został po prostu złapany?
3: Nie, dlatego Mateusz nie ma? To prawy człowiek.
1: Aha. I siedzi tylko na prawym fotelu?
3: Tak.
1: Bez sensu w ogóle.
3: I zawsze na prawym pasie.
1: Dziękujemy państwu za popołudniowy program. Już za chwilę więcej takich wstrząsających
3: doniesień.
1: Relacji i doniesień. Po serwisie oczywiście.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Paweł K., adwokat od trumny na kółkach, został zatrzymany przez policję na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym, czytamy w policyjnym komunikacie. Za mężczyzną kilka dni temu wydano list kończy. Nie stawił się w zakładzie karnym w celu odbycia kary za to, że spowodował śmiertelny wypadek, w którym zginęły dwie kobiety. Został za to prawomocnie skazany na 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Białoruscy sportowcy będą mogli startować na Igrzyskach Olimpijskich pod flagą narodową. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł restrykcje wprowadzone po ataku Rosji na Ukrainę. Białoruscy sportowcy nie startowali jako reprezentanci swojego kraju na Igrzyskach Letnich w 2024 roku oraz na zimowych w tym roku. Na jednych i drugich zawodach występowali jako sportowcy neutralni, bez flagi, hymnu i symboli narodowych. MKOL nie odwiesił natomiast możliwości startów rosyjskich sportowców w barwach narodowych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jest szansa, że nowa sala kongresowa zostanie otwarta dla widzów w połowie 2028 roku, podaje Polska Agencja Prasowa. Generalny jej remont rozpoczął się w 2023 i miał się zakończyć 3 lata później. Niespodziewane odkrycie spowodowało przesunięcie terminu na przełom 2027 i 2028, a opóźnienie spowodowało odkrycie dużej ilości azbestu w ścianach, który otaczał wszelkiego rodzaju instalacje elektryczne, wodne i hydrauliczne. W części głównej sali kongresowej przeprowadzono już wszystkie prace konserwatorskie. Znany reżyser Marek Piestrak odbierze jutro w Łodzi Złotego Glana nagrodę kina Charlie, która przyznawana jest od 1993 roku. Wręczana jest twórcom, którzy idą pod prąd i mówią swoim głosem, mówi Sławomir Fiałkowski, szef kina.
1: Marek Piestrak jest takim wybitnym twórcą, który cały czas magnetyzuje nową publiczność i przyciąga do kina i na jego filmy. Pokażemy film, który tak naprawdę po 1993 roku będzie po raz drugi pokazany. Łza księcia ciemności.
0: To film o tym, jak satanistyczna sekta usiłuje sprowadzić szatana na ziemię. W tym celu poszukuje legendarnego pierścienia. Początek seansu w kinie Charlie o 18:00. W przyszłym tygodniu nagrodę Złotego Glana odbierze z kolei Olaf Lubaszenko. Laureatami tej nagrody są m.in. John Malkovich, Lech Majewski czy Andrzej Wajda. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Szczyt wszystkiego. Szczyt wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Mateusz pokonał kotka.
2: Tak było, jestem. Dzień dobry.
1: Cześć Mateusz.
2: Cześć. Kotki są niebezpieczne.
3: Tak?
2: Mogą cię podrapać. Ja nie ufam.
1: Spowolnić.
3: Marcin Mann.
1: Mateusz Andruszkiewicz.
2: I Zuza Iłęda.
3: I Wojtek Ratasiewicz nas realizuje. Jesteśmy w tym pięknym oto składzie przez najbliższą godzinę.

0: W związku z
1: to
0: powyższym.
1: Nie tak ostatnio chyba już.
0: No właśnie, ostatnio trwa 10 lat i wtedy się robi problem.
1: A, no tak, tak, racja. No ale tam jest tych wysp trochę więcej, bo tam jest tych wysp 17 tysięcy.
0: Policzyłeś?
1: No taką ciekawostkę. Tak sprytnie wplotłem. Kraje, które dziś odwiedzamy, ja mam ciekawostki, które łączą te kraje, bo jeden z tych krajów robi najdroższą kawę świata i to oczywiście Indonezja i ta okropna w produkcji kopi luwak, a w tej drugiej jakoś oni strasznie dużo tej kawy spożywają. Jeszcze nie powiem, jaki to kraj, ale tam jakoś 12 kg kawy na człowieka wypada chyba na rok.
2: Może myślałem, że powiesz miesięcznie.
0: Nie, ale właśnie nie, 12 kilo kawy na,
1: może miesięcznie.
0: Na rok to nie jest jakoś nieludzko dużo kawy.
1: Nie jest?
2: Czekaj, kilogram kawy.
0: No ja na przykład, u mnie paczka, ale to jest chyba pół kilogramowa na dwie osoby. To faktycznie to jest dużo kawy na człowieka.
1: No wydaje mi się, że to jest bardzo dużo.
0: To prawda.
1: Średnio, no tak, 12 kilogramów rocznie, dobrze powiedziałem.
0: To bardzo dużo spijają tej kawy. Mają, myślę, mały problem z uzależnieniem w związku z powyższym. Nie, ale to później. A powiedz, kim, że jest ten duet?
1: Zwrócili moją uwagę. A, bo chciałem zacząć od tego, że muzycznie te kraje łączy też miłość do heavy metalu.
0: O nie.
1: Wiedziałem,
0: czy już mogę wychodzić?
1: Nie, bo przyniosłem zupełnie coś innego. Przyniosłem folk, który jest trochę bluesowy, trochę potrafi być noirowy. Potrafią śpiewać o barach zadymionych i prostytutkach i smutku i alkoholu. I przyniosłem nowy numer wyjątkowo z tego roku, świeżo wydany. W towarzystwie tu jest pani, jest Natasja Elvira się nazywa. Jest jazzową wokalistką, bo to też trochę oscyluje wokół jazzu, ale stricte jazzowe nie jest.

Nowość kolumbijsko zakorzenionego rapera, którego światu, a przynajmniej mnie i zdaje się dużej części z Państwa, przedstawił DJ Muggs, Crime Apple, to ksywa narratora, a tytuł nowego wydawnictwa to Beamer on Broadway,

Pineapple to jeden z takich bardzo charyzmatycznych raperów, który brzmiąc jakby się bardzo nie starał, zabiera nas konsekwentnie w światy, o których opowiada.

warszawska grupa JWP wydała niedawno album, którego graficzna oprawa skojarzyła mi się z inną płytą, amerykańską. Wydawało mi się, że młodszą, a już ponad 10-letnią. Metaphor, M.E.D. i Blue na produkcjach Madliba. Mnóstwo fajnych postaci gościnnie, w tym Doom, Oh No, Anderson .Paak, czy śpiewająca w singlu zapowiadającym płytę Bad Neighbor, Jametta Rose.

związany z grupami Parliament, Funkadelic, Bernie Worrell, autorem materiału źródłowego, za który chwycił Otis Jackson Jr., znany jako Madlib. Jak na razie dzisiaj poruszamy się konsekwentnie między 70sami a rapem. Niechcący wypada znowu kolej muzyki sprzed połowy wieku, The Notations z piękną balladą I'm Still Here.

Jest coś chyba w Kranówie z Detroit, że jak się tam wychowało, to się robi konkretne bity. A Black Milk poza produkcją też rapuje. I żywe instrumenty nie są mu obce ani straszne. Robert Glasper grał w numerze Sonny Jr., a parę lat po płycie No Poison, No Paradise wyszedł projekt instrumentalny Black Milk and Nat Turner z zespołem o nazwie wziętej od niewolnika, słynnego przywódcy czterodniowego buntu w Virginii w latach 30. XIX wieku. Tytuł płyty, którą serdecznie polecam, też na temat Rebellion Sessions.

0: right. That's for sure. You got to have some adjustments.
1: A z albumem Rebellion Sessions jedyny problem mam taki, że strasznie krótkie kawałki. 12 kompozycji za nami, kto wie ile przed nami w przyszłych odcinkach powidoków w Radio Nowy Świat. Bardzo dziękuję za dziś. Bruno Jasiński, spokojnej nocy.